0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Yes. Come on. Martinez.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Są ranni w Strzelinie, w Kijowie. Niebezpieczna pogoda na horyzoncie. Jutro spotkanie służb i urzędników. Nasze piłkarki wciąż bez zwycięstwa w elicie Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. 5 osób zginęło, a 10 zostało rannych w ataku mężczyzny, który strzelał do cywilów w centrum Kijowa. Potem wziął zakładników i zabarykadował się w supermarkecie. Napastnik został wyeliminowany przez policję. Udało się uratować 4 zakładników, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tragedii. Służby przygotowują się na nie najlepszą pogodę. Jutro w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się odprawa resortu spraw wewnętrznych i administracji z wojewodami i przedstawicielami właśnie służb. To dlatego, że jutro w zachodniej połowie kraju prognozowane są ulewy. Mocno padać ma miejscem już od popołudnia. Dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, a także zachodniej części Wielkopolski IMGW wydało ostrzeżenia 2 stopnia. Dla Pomorza Zachodniego, w większości łódzkiego i północy Śląska i Opolszczyzny będą obowiązywały ostrzeżenia najniższego 1 stopnia. Do prokuratury krajowej wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To sędziowie, których prezydent zaprzeczył.

0: prosił na ślubowanie do pałacu, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Będziemy prowadzić wnikliwie postępowanie dowodowe, kto ponosi odpowiedzialność za łamanie prawa w Polsce. Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszym organem wymiaru sprawiedliwości.
0: Wczoraj do prokuratury krajowej wpłynęło też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z blokowaniem pracy czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowanie złożyli w Sejmie. Polki nie podbiły Dublina. Nasze piłkarki wciąż bez zwycięstwa w elicie Ligi Narodów. Biało-czerwone, podobnie jak we wtorek w Gdańsku, znów przegrały z Irlandią. Tym razem w Dublinie 0-1. Polki mają na koncie zatem remis i 3 porażki w rozgrywkach, które są zarazem kwalifikacjami do przyszłorocznego mundialu. Nie mają już szans na bezpośredni awans i pozostanie im walka w barażach.
2: Dziś trochę więcej chmur, choć jak piszą synoptycy, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza teraz na wschodzie i południowym wschodzie, a po południu na zachodzie i północnym zachodzie zrobi się ładniej. Strefa słabych opadów deszczu przesuwa się teraz z zachodu w głąb kraju, a na termometrach dziś od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na południowym zachodzie.
3: Bon Ton Radio.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: O pasjach Stanisława Skibińskiego Longin Jan Okoń napisał sporo na łamach Kuriera Lubelskiego w numerze z 1 sierpnia 1971 roku. Opisał jego życiorys przez kolejne lata i osiągnięcia na polu etnografii i regionalistyki. Szczególnie zasługi dla stworzenia związane ze stworzeniem muzeum w Chełmie. Jak pisał autor, Stanisław Skibiński niejednokrotnie za własne pieniądze kupował eksponaty dla muzeum. Na własny koszt docierał do różnych zakątków powiatu na wieść, że odkryto gdzieś jakieś urny lub znaleziono ciekawy eksponat. Od najmłodszych lat żywo zainteresował się dziejami ziemi chełmskiej.
1: Dosyć często przypominamy artykuły Stanisława Skibińskiego, rzeczywiście bardzo wybitnego regionalistę, no a tym razem mam materiał autorstwa Longina Jana Okonia poświęcony postaci Stanisława Skibińskiego. Mamy tutaj oczywiście zarysy życia, jakieś główne etapy aktywności, szczególnie tutaj pojawia się moment, a właściwie kilka lat, kiedy Stanisław Skibiński pracował w Muzeum Chełmskim, czyli dzisiejszym Muzeum Ziemi Chełmskiej. Trzeba przyznać, że ten fragment jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny i podkreśla, jaką rolę Stanisław Skibiński odegrał w historii muzeum. Niewątpliwie była to rola niezwykle istotna. No i te różnorodne pasje, jak to w tytule zasygnalizowano, bo i pasje przyrodnicze, archeologiczne, historyczne. O tym wątku autor też dosyć sporo napisał. Stanisław Skibiński penetrował archiwa, badał materiały, dokumenty z dawnych epok i trzeba przyznać, że był pierwszym takim chełmskim regionalistą, który tak mocno zaangażował się w te badania. Pozostawił zresztą mnóstwo materiałów w swoich publikacjach. Do dzisiaj zresztą z tych materiałów korzystają historycy. No i jakimś efektem były też publikacje dosyć liczne. Głównie artykuły, trzeba przyznać, tych takich dużych publikacji zwartych. Też oczywiście sporo przygotował, ale przede wszystkim specjalizował się w takich drobnych artykułach poświęconych różnym zresztą wątkom. W artykule zasygnalizowano taki ważny moment w życiu Stanisława Skibińskiego, kiedy no niestety po 16 latach pracy w muzeum odszedł z tej placówki w dosyć takich, powiedzmy, skomplikowanych okolicznościach. 1 czerwca 1971, a miesiąc później został zatrudniony w archiwum państwowym w Chełmie i już przez kolejne lata do śmierci w roku 1980. Był związany z archiwum. Tutaj też oczywiście kontynuował swoje pasje, nadal sporo publikował i jego rola rzeczywiście była niezwykła. Zmarł w roku 1980, ale pozostał w pamięci. Ukazało się kilka publikacji, artykułów poświęconych jego postaci. Warto też przypomnieć, że w roku 2020 w Muzeum Ziemi Chełmskiej miał miejsce wieczór wspomnień poświęcony postaci Stanisława Skibińskiego, a w tym samym roku również został ufundowany obelisk w Stańkowie, czyli w miejscowości, gdzie urodził się Stanisław Skibiński, przypominający jego postać. Tutaj fundatorami była gmina Chełm z pewnym oczywiście udziałem oddziału PTTK.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was do roku 1982. Wyobraźcie sobie lśniące złote garnitury, idealnie zaczesane włosy i brzmienie tak bogate, że mogłoby stanowić ścieżkę dźwiękową do filmu o Jamesie Bondzie. Przed nami zespół ABC i ich nieśmiertelny klasyk The Look of Love.

Zespół ABC z charyzmatycznym wokalistą Martinem Freyem na czele nie chciał być po prostu kolejną kapelą grającą na syntezatorach. Oni chcieli być nowoczesnym Motown. The Look of Love to część ich debiutanckiego albumu The Lexicon of Love. Za konsoletą siedział legendarny producent Trevor Horn. To on sprawił, że utwór brzmi tak przestrzennie i luksusowo. Piosenka stała się ogromnym hitem, docierając do pierwszego miejsca na listach w Kanadzie, czwartego w Wielkiej Brytanii, stając się klubowym hymnem w USA. Tekst piosenki to właściwie seria pytań o naturę miłości, podana w bardzo stylowy sposób. Ale czy wiedzieliście, skąd wziął się ten filmowy klimat? Martin Frey przyznał, że ogromną inspiracją była dla nich muzyka Berta Bacharacha. ABC połączyli jednak te klasyczne inspiracje z nowoczesną technologią. Użyli automatu perkusyjnego Lin LM1, co w 1982 roku było szczytem innowacji. Dodatkowo w piosence słyszymy głos ówczesnej dziewczyny Martina, która wypowiada słynne goodbye. To miało nadać utworowi filmowej dramaturgii. Nie można mówić o The Look of Love i nie wspomnieć o teledysku. To była era, w której MTV zmieniało zasady gry. Klip inspirowany był starymi hollywoodzkimi musicalami i komedią dell'arte. Martin Frey występuje w nim w swoim słynnym złotym garniturze. Co ciekawe, wideo jest częścią pełnometrażowego filmu muzycznego pod tytułem Mantrap, który zespół nakręcił, by promować płytę. To pokazuje, z jakim rozmachem myśleli muzycy z Sheffield Dla nich muzyka musiała mieć odpowiednią oprawę wizualną. The Look of Love to dowód na to, że pop może być inteligentny, wyrafinowany i taneczny jednocześnie. Nawet po ponad 40 latach ten utwór nie stracił ani grama swojego blasku. Dzięki za wspólne odkurzanie tego klasyka. Mam nadzieję, że te dźwięki dodadzą wam dziś odrobinę stylu. Słuchamy.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Helm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
14: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
13: Newsy, goście i twoja muzyka.
15: Od poniedziałku do piątku, od 12.
16: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród
0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl.

0: kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Reklama. To jest Bonton Radio.

są ranni w strzelaninie w Kijowie. Niebezpieczna pogoda na horyzoncie. Jutro spotkanie służb i urzędników. Nasze piłkarki wciąż bez zwycięstwa w elicie Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. 5 osób zginęło, a 10 zostało rannych w ataku mężczyzny, który strzelał do cywilów w centrum Kijowa. Potem wziął zakładników i zabarykadował się w supermarkecie. Napastnik został wyeliminowany przez policję. Udało się uratować 4 zakładników, poinformował prezydent Wołodymyr

0: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z blokowaniem pracy czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowanie złożyli w Sejmie. Polki nie podbiły Dublina. Nasze piłkarki wciąż bez zwycięstwa w elicie Ligi Narodów. Biało-czerwone, podobnie jak we wtorek w Gdańsku, znów przegrały z Irlandią. Tym razem w Dublinie 0-1. Polki mają na koncie zatem remis i 3 porażki w rozgrywkach, które są zarazem kwalifikacjami do przyszłorocznego mundialu. Nie mają już szans na bezpośredni awans i pozostanie im walka w barażach.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Chełm podsumował tydzień rywalizacji w akcji Rowerowa Stolica Polski. Najlepszy uczestnik przejechał 1281 km, a w klasyfikacji grupowej najlepsza jest chełmska pielgrzymka rowerowa. Wyróżniono także szkoły i uczestnika, który wykazał się postawą fair play. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm zaprezentowała laureatkę konkursu Społecznik Roku 2025. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas Chełmskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Sam konkurs promuje właśnie osoby, które swoją aktywnością społeczną przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności, o czym więcej w szczegółach. Także z nazwiskiem laureatki w lokalnych wiadomościach o 7.30. Od czerwca emeryci i renciści mogą dorabiać więcej bez obawy o zmniejszenie świadczenia. ZUS podniósł limity przychodów obowiązujące w czerwcu, lipcu i sierpniu, o szczegółach także w najbliższym wydaniu wiadomości.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Dziś trochę więcej chmur, choć jak piszą synoptycy, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza teraz na wschodzie i południowym wschodzie, a po południu na zachodzie i północnym zachodzie zrobi się ładniej. Strefa słabych opadów deszczu przesuwa się teraz z zachodu w głąb kraju, a na termometrach dziś od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na południowym zachodzie.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Dzień dobry, to jest poranek oczywiście w Radiu Bonton. On będzie nasz, oczywiście, że tak. O ile będziecie razem z nami, to będzie fajna zabawa. Jeśli was nie będzie, no to będzie trochę mniejsza, ale ja zawsze mam poczucie, że jest was bardzo dużo po drugiej stronie, bo każdy chce ciężko pracować. Za pieniążki oczywiście. I tego wam oczywiście życzę. Nie ciężkiej pracy, tylko pieniążków za pracę. Tu Fox, dzień dobry, jeszcze raz, już 6 po 7.

bontonowe dzień dobry, czyli takie, które was pobudzi, rozbudzi niemalże jak orzeźwiająca ice coffee. Ja, tak jest, no co, jaką gorącą kawę będziecie pili? Przecież mamy już prawie, że lato, do kalendarzowego wiele dni nie zostało. No przyjrzyjcie się, spójrzcie w kalendarz, dosłownie 2-3 tygodnie w zasadzie i lipiec, tak? No, tak to się dzieje, moi drodzy, tak to się dzieje. Szybko nam czas ucieka, a my zamiast w sumie trochę się nudzić o poranku, no to sprawdzamy sobie kartkę z kalendarza. Nie ma to się nudzić, trzeba wziąć się do pracy. 11 czerwca, mamy czwartek, czwarteczek, czwartunio, coraz bliżej piątku, no i mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Szkoda, że to nie jest piątek, bo w czwartek, chociaż studenci, poczekajcie, ale nie, oni mają teraz aktualnie okres, kiedy no, podejmują jakieś egzaminy i tak dalej, więc może być ciężko, chociaż pomiędzy egzaminami też trzeba sobie zrobić przerwę pomiędzy zaliczeniami. Międzynarodowy Dzień Rysia również, Dzień Komornika Sądowego, którego nie pozdrawiamy, bo komorników sądowych, no niestety, przepraszam bardzo, ale nikt nie lubi. Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomiu, Radomiła czy Fortunat. To są osoby, które obchodzą swoje imieniny już dzisiaj, więc najlepszego serdeczności. Minęła już nam 7:11. Słuchacie Bąk.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
10: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
11: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
18: Bonton Radio na

Dzięki temu, że pospaliśmy, dzisiaj możemy podziałać. Dzisiaj można pracować, dzisiaj można też odpoczywać, nawet jeśli właśnie się wyspali.

0: mi.
1: Dzięki temu, że pospaliśmy, dzisiaj możemy podziałać. Dzisiaj można pracować, dzisiaj można też odpoczywać, nawet jeśli właśnie się wyspaliście, bo jeśli ktoś z was się nie wyspał, to nawet jeśli jest na urlopie i ma trochę wolnego, to nie odpocznie, jeśli się po prostu nie wyspał. No, nie oszukujmy się, wielu z nas wyjeżdża gdzieś sobie na urlop, no ale nakłada na siebie ten ciężar bycia kierowcą. No i wtedy co? Wtedy niestety, ale zamiast odpoczywać, faktycznie męczymy się za kierownicą. Tak, fakt, są tacy, którzy uwielbiają jeździć, ale tak czy inaczej zmęczenie się pojawia, no nie? No tak to bywa czasami. Dlatego wyjeżdżając sobie na wakacje, zawsze pamiętajcie o tym, żeby w waszej ekipie był kierowca rajdowca, kierowca zawodowy, który będzie podejmował tę walkę, to wyzwanie, zawieźć was na przykład na Chorwację samochodem i bez zająknięcia pyknie taką trasę 1000 coś kilometrów, naprawdę bez większych kłopotów. Są tacy, mam takich wśród znajomych i to nawet wśród tych osób są kobiety.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
13: To już jest ta godzina, to już jest ten moment, kiedy nasi dziennikarze są gotowi podstawić Wam nogę. To znaczy przedstawić Wam najświeższe informacje, no, lokalne, oczywiście, że tak. To, co dzieje się tutaj u nas, na naszej miedzy, musimy wiedzieć, być na bieżąco, więc to jest teraz odpowiedni czas, żeby delikatnie dać głośniej.
14: Czas na lokalne wiadomości Radia Bonton, jest 7.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Miasto Chełm podsumowało tydzień rywalizacji w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W konkursie Aktywny Tydzień mieszkańcy miasta i lokalne grupy rowerowe ponownie wykazali się dużą aktywnością, pokonując łącznie setki kilometrów. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy wynik osiągnął uczestnik, który w ciągu tygodnia przejechał bagatela 1281 kilometrów. Drugie miejsce zajęła zawodniczka z wynikiem 950, a trzecie przypadło uczestnikowi, który pokonał 848 kilometrów. Wśród grup rowerowych najlepszy wynik osiągnęła chełmska pielgrzymka rowerowa, drugie miejsce zajął chełmski klub cyklistów PTTK, a trzecie chełmska grupa rowerowa. Aktywnie w rywalizację włączyły się również lokalne szkoły. W zestawieniu wyróżniono drugie liceum ogólnokształcące w Chełmie oraz szkołę podstawową numer 7. Organizatorzy docenili też zaangażowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy regularnie dokładają kolejne kilometry do wspólnego wyniku miasta. A konkurs Aktywny Tydzień to część przygotowań do ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Rada Działalności Pożytku Publicznego miasta Chełm ogłosiła wyniki konkursu Społecznik Roku 2025. Tytuł trafił do mieszkanki Chełma, wyróżnionej za szczególne zaangażowanie w działania społeczne i wolontariackie w minionym roku. Zdobyła go Izabela Cichosz-Podjadek. Laureatka została doceniona za inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności, działalność wolontariacką oraz konsekwentne wspieranie osób potrzebujących. Uroczyste wręczenie tytułu odbędzie się podczas Chełmskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Laureatka otrzyma statuetkę ufundowaną przez prezydenta Chełma. Sam konkurs ma na celu wyróżnienie osób, które poprzez swoją działalność są w stanie zmienić lokalne środowisko i aktywnie angażują się w rozwiązywanie społecznych problemów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
14: Od czerwca emeryci i renciści mogą dorabiać więcej bez ryzyka zmniejszenia świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniósł limity przychodów, które obowiązują w okresie czerwiec-sierpień.
8: To dotyczy najmłodszych emerytów i osób pobierających różnego rodzaju renty. Od czerwca ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, czyli dla emerytury czy renty, wynosi już niemal 6700 zł brutto. Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana, a jeśli ktoś osiąga zarobki przekraczające kwotę ponad 12 400 zł brutto, wtedy świadczenie jest za dany miesiąc zawieszane.
14: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim, i dodaje, że istotnym wyjątkiem są osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Mogą one dorabiać bez żadnych ograniczeń, niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Już coraz bliżej, w weekend odbędą się Dni Włodawy połączone z uroczystym otwarciem zbiornika Okopiec.
15: Na scenie wystąpią m.in. Izabela Trojanowska, Miły Pan, To Nasz Band, Pawkins i Nie Okiem Znani.
16: To jednak nie wszystko. Czeka na Was także strefa gastronomiczna, atrakcje dla dzieci i mnóstwo dobrej zabawy. Dodatkowo w sobotę będziemy świętować jubileusz 50-lecia Zespołu Tańca Ludowego Polesie. Uroczystość odbędzie się w sali kina Włodawskiego Domu Kultury.
14: Zapowiadają Aleksandra Ogłaza oraz Paweł Pięcio z WDK-u. Świętowanie rozpocznie się w piątek o 18 i będzie to akcent kulturalny w holu kina, gdzie zaplanowano uroczysty wernisaż wystawy dioram militarnych autorstwa Macieja Kalinowskiego. A oficjalne otwarcie uroczystości nastąpi dzień później o 16 na Okopcu.

0: Motoryzacja. Człowiek od dziecka uwielbiał motoryzację. Tak jest, jak nie samochody, to motocykle. Nawet pierwszy samochód zarysowałem tacie na podwórku, mając jakieś 15-14 lat, coś w tych granicach. Tak jest, no. Ale teraz w sumie nie czas moich historii życiowych związanych z motoryzacją, tylko takich historii, a raczej takich faktów, które mogą kierowcom pomóc na drodze. Marcin Petruk w naszym studio.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Policja ostrzega przed kolejnymi oszustami, którzy podszywają się pod pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i zostawiają za wycieraczkami samochodów fałszywe mandaty, chociażby za nieprawidłowe parkowanie. Kwitki te z podrobionym logiem kas zawierają wezwanie do zapłaty, czego można rzekomo dokonać przez umieszczony na nich kod QR. Pod żadnym pozorem tego nie róbcie, bo to najszybsza droga do utraty pieniędzy i danych. Niestety nie każdy zachowuje ostrożność i mundurowi z naszego województwa otrzymują zgłoszenia od kierowców o dalszym wpadaniu w taką pułapkę.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przenosimy się już teraz, moi drodzy, do Włodawy. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno. Zabieram was w to miejsce, abyście poznali historię człowieka, który wychował całe pokolenia zapaśników i na stałe zapisał się oczywiście w historii włodawskiego sportu. Trener Zenon Nizioł świętuje 80. urodziny, także najlepszego, panie Zenonie. To właśnie on w 1971 roku stworzył we Włodawie sekcję zapaśniczą, która działa do dziś. Spod jego skrzydeł wyszli mistrzowie Polski, medaliści mistrzostw Europy, uczestnicy mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Jego zawodnicy zdobyli ponad 200 medali mistrzostw Polski. No coś pięknego. Jubilat przez lata był także trenerem kadry województwa lubelskiego, a za swoje zasługi został odznaczony złotym medalem Polskiego Związku Zapaśniczego. W sporcie mówi się, że forma przemija, ale klasa zostaje. Pan Zenon jest na to najlepszym dowodem. Jeszcze raz serdeczności, panie Zenonie. Oczywiście zapraszam do pełnej lektury artykułu właśnie o tym wydarzeniu, o tej celebracji w sportowym gronie nad Jeziorem Białym na naszym portalu supertydzień.pl. A, 8 zaraz, prawda? Tak, tak. Więc zapraszam na najświeższe informacje już za chwilę. Dosłownie za 9 minut.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
3: Reklama.
4: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
8: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
13: To jest Bonton Radio.

0: Donald Trump chwali się transportem ropy wbrew Iranowi. Jest nowy raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Uwaga na burzę, IMGW wydało alerty. Dorota Wartyska. Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
1: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
0: Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Ostatniej nocy znów doszło do ataków USA na Iran. W odpowiedzi Iran także zaatakował. Według Teheranu tranzyt w cieśninie Ormuz został wstrzymany. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. Cezary Jaszczyk zapoznał się z tym raportem.
2: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej i to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
3: Częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie.
2: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
4: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie.
2: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
0: Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To aż o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
5: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
0: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego.

0: Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To w mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Niebezpieczne załamanie pogody nadchodzi do Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni, gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet tornada. W sobotę sytuacja ma się uspokoić. Wakacje tuż, tuż w związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
1: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego ożywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
0: Na koniec roku, w piątek 27 czerwca.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Czwartek będzie pochmurny i deszczowy w większości regionów, choć od południowego zachodu mają się zacząć przejaśnienia. Wieczorem może się nawet rozpogodzić. Burz możemy się spodziewać w pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie, w drugiej części dnia na zachodzie, a na termometrach dziś jedynie od 15 do 20 stopni.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Minęła już 8:10, zapraszamy serdecznie do wysłuchania jak każdego poranka, od poniedziałku do piątku, rozmowy z gościem Radia Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Konrad Hutoba, prezes Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich, Niedźwiedzie Schodu. Witam.
2: A spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o zbliżającej się kolejnej edycji jednego z waszych sztandarowych wydarzeń, czyli Motokropli. Kiedy się odbędzie i jak wygląda harmonogram?
1: Spotykamy się 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce, tak jak co roku. W pierwszej kolejności będzie zbiórka krwi w mobilnym krwiobusie, parada motocyklowa, konkursy, pokazy ratownictwa i koncerty zespołów. Dodam, że w tym roku po raz pierwszy dołącza się do naszego spotkania Wojsko Obrony Terytorialnej. Mają przyjechać do nas z różnymi fajnymi sprzętami, samochodami, broniami. Że zachęcam też wszystkich fanatyków wojska do odwiedzenia nas na Motokropli. Również będą przeprowadzane pokazy ratownictwa wodnego, przeprowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pokazy będą odbywały się nad samym jeziorem z udziałem łodzi motorowych. Zachęcam też wszystkich do zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Impreza będzie trwała od godziny 11 do późnych godzin nocnych, a więc nie musicie obawiać się o jakiekolwiek jedzenie. Zapraszamy również przez nas przygotowany poczęstunek, jedzenko.
2: Może troszeczkę więcej szczegółów o poszczególnych etapach tego wydarzenia. Zbiórka krwi. Zachęcamy do oddawania, zwłaszcza, że zbliżają się wakacje i czas, kiedy ta krew jest najbardziej potrzebna. Jak wygląda co roku frekwencja?
1: Co roku frekwencja jest coraz lepsza. Ludzie zaczynają wiedzieć, po co to oddają. My również zachęcamy jak najwięcej, żeby tych ludzi oddawało tą krew, bo krew niestety nie da się wyprodukować. Jedynie możemy się tą krwią podzielić. I tą zbiórkę zaczynamy już o godzinie 11. I będzie trwała dotąd, aż krwiobus zapełni się i będzie musiał już koniecznie odjechać. Czyli nie będzie go cały dzień nad Zalewem Żółtańce. Czyli jeżeli ktoś chce oddać krew, no to z samego rana, gdzieś po 11, zapraszamy do zapisywania się. Dla darczyńców krwi mamy przygotowane również różne prezenty, podziękowania. Jak za co roku można też tą krew oddać tydzień przed Motokroplą w stacjonarnym punkcie krwiodawstwa w Chełmie. Tylko proszę wszystkich na akcję Motokropla i wtedy takie hasło jak pada, to jest ta krew liczona do naszej akcji. W dniu Motokropli zapraszamy po upomnienki.
2: Niedługo po tym, jak zbiórka krwi się rozpocznie, przejdziecie do jednego z kluczowych punktów programu, czyli do parady. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Którędy ruszycie?
1: Parada motocyklowa zaczyna się o 13:30. Ruszamy z Zalewu Żółtańce. Zabezpieczona jest przez policję. Policja będzie prowadziła, zamyka wszystkie skrzyżowania. Przyjeżdżamy zgodnie z przepisami ogólnie, ale jeżeli jest na przykład, nie wiem, nam ustąp pierwszeństwa, zamknięte skrzyżowanie, jedziemy. Jedziemy ciągiem cały czas. Bezpiecznie do celu. Startujemy, tak jak mówiłem, Zalew Żółtańce, przejeżdżamy ulicami gminy Chełm, później wjeżdżamy do Chełma i jedziemy ulicami Chełma. Mniej więcej parada będzie tak samo prowadzić jak rok temu. I kto był, wie, to będzie znał tą trasę. Ogólnie mapka trasy na pewno ukaże się na naszym fanpage'u.
2: Trzymamy się harmonogramu, przechodzimy do następnego punktu w tym, co się będzie działo podczas tegorocznej edycji. Też można powiedzieć coś nierozerwalnie związanego z motocyklistami, czyli muzyka rockowa. Postawiliście na zespoły lokalne tym razem.
1: Tak, postawiliśmy na zespoły lokalne. Zagra w pierwszej kolejności zagra Stone Hill, następnie Rdza i na końcu Vox. Po Voxie również będzie fajna rzecz, będzie fire show, który przeprowadzi Hesperydy.
2: Tak, jest to 10. jubileuszowa edycja Motokropli. Przez te 10 lat wiele się działo, wiele też wniosków na pewno wyciągnęliście. Jak te wnioski wyglądają teraz w przełożeniu na praktykę na tę edycję i jak wygląda zainteresowanie, jeśli chodzi o motocyklistów i uczestników z dalszych zakątków naszego województwa czy też kraju?
1: Tak, to już jest nasza 10. edycja, taka trochę rocznicowa edycja, okrągła edycja. Coraz jest większe zainteresowanie. Co roku coraz więcej tych motocyklistów przyjeżdża do nas, większe zainteresowanie. Tak jak zauważyliśmy, że z całego województwa lubelskiego do nas przyjeżdżają i z różnych tych ościennych województw też już do nas się pokazują. Ja zapraszam wszystkich motocyklistów, bo mamy również też i pole namiotowe, gdzie będzie można zostać na noc, przenocować i wiadomo, za darmo. U nas nie ma żadnych opłat za pole namiotowe, za wstęp na imprezę. U nas jest wszystko za darmo, bo zbieramy tą krew i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze.
2: My również zachęcamy do udziału w wydarzeniu i przede wszystkim też do dzielenia się krwią, zwłaszcza przed wakacjami. Jest to dobra okazja, żeby dołączyć do grona krwiodawców. Właśnie, czy po tych waszych akcjach bywa tak, że osoby, które pierwszy raz przychodzą oddawać krew, łapią zajawkę i później już oddają dalej?
1: Tak, tak, słyszymy właśnie, że co niektórzy pierwszy raz oddali krew na akcji Motokropla, a później po prostu systematycznie już oddają w punkcie krwiodawstwa w Chełmie tą krew.
2: Czyli to też jest kolejna wartość dodana w Motokropli, organizowany
1: przez nas. Dokładnie.
2: A więc właśnie, przypomnijmy jeszcze raz, kiedy wydarzenie i o której się rozpocznie i gdzie oczywiście.
1: 20 czerwca, Zalew Żółtańce, zapraszamy wszystkich, ale nie tylko motocyklistów, zapraszamy również wszystkich mieszkańców miasta Chełma, gminy Chełma, bo to nie jest tylko impreza dla samych motocyklistów, to jest impreza dla wszystkich, którzy lubią się dobrze bawić i coś fajnego poglądać.
2: My również zapraszamy i oczywiście imprezie patronujemy. Będziemy jeszcze o niej mówić na naszej antenie. Naszym gościem był dzisiaj
1: Konrad Chudoba, prezes Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu.
0: Gość Radia Bon Ton. Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
0: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: Twoje, moje!
10: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
11: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
12: Co? Za darmo?
10: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie!
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
19: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
20: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
21: Reklama. Bonton Radio. Na

0: Ostatnio mam wrażenie, że miasta zaczynają się bawić w sumie w media. Media, które też w podobny sposób postępują. Mają jakieś tam na przykład wydarzenie, mowa już teraz o faktycznie samorządach, o gminie, o mieście. Mają jakieś wydarzenie, nie od razu zdradzają, jakie gwiazdy pojawiają się na przykład na jakimś wielkim wydarzeniu. Tylko tak dawkują. Raz jedna gwiazda, raz druga, post na Facebooku, wiecie, proszę o lajki, o klaski i tak dalej. No i powiem wam szczerze, że mamy przykład identyczny, że faktycznie dawkujemy te informacje u nas na naszym lokalnym podwórku. Mamy odsłonięte kolejne karty. Słuchajcie, Perfekt pojawi się 4 lipca na dniach Chełma 2026. Godzina 21. Znajdźcie czas wtedy obowiązkowo, moi drodzy, no bo trzeba będzie wspólnie odśpiewać Nie płacz Ewka, chcemy być sobą, czy autobiografię. Nawet nie musicie drukować kartek z tekstem. Wszystko przecież znamy na pamięć. Minęła 8:21. Słuchacie Radio Bon Ton.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
7: Podanie do Lewandowskiego. Lewandowski zerka w stronę bramki i strzela. Gol czy nie? Nie wiadomo w sumie. A co nas tam interesuje? Ogólnopolski sport. No nie no, dobra, interesuje jednak. Interesuje. No ale jednak to, co dzieje się tu u nas w sporcie, też jest bardzo ważne. No i ma nawet swój punkt w naszym programie. Już teraz Marcin Petruk i wiadomości sportowe.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Pierwsze dobre wieści z Brazylii, gdzie odbywają się akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach. Brązowy medal w kategorii 62 kg wywalczyła na tamtejszych matach Olga Padoszyk, reprezentantka cementu Gryfa Chełm. W pojedynku o najniższy stopień podium pokonała ona zawodniczkę ze Słowacji Wiktorię Foldesiową 8-1. 5 medali taekwondocy UKS-u Songo wywalczyli w Mistrzostwach Polski, których gospodarzem był Lusówek. W rywalizacji w Wielkopolsce wzięło udział w sumie ponad 200 uczestników. O występie swoich wychowanków trenerka Katarzyna Kornicka.
10: Wicemistrzem Polski został tutaj Michał Miszczek. Po 3 wygranych walkach przegrał swoją walkę finałową, a w kategorii kobiet tytuł wicemistrzyni zdobyła Zosia Gieleta. Obydwoje w finałach niestety trafili na bardziej doświadczonych zawodników, co ostatecznie zadecydowało wyniku. Brązowymi medalistami tych zawodów zostali Sandra Kogut, Filip Banach oraz Oliwia Haratyn. W tej Oliwki liczyliśmy na dużo więcej. Nie zaprezentowała ona do końca swoich umiejętności. No ale tak jak mówiłam we wcześniejszych wypowiedziach, że na ten wynik składa się wiele czynników, no i tak też tym razem się stało.
9: Kolejnymi zmaganiami, w których krasnostawcy taekwondocy powalczą o medale, będzie domowy turniej zaplanowany w weekend. Dwa kolejne udane starty mają za sobą kolarze GKK Peleton Okrzów. Adam Rękas dotarł do podium w następnym etapie zmagań Bike Marathon, który rozegrał się w Legionowie. Mówi Jarosław Garda.
11: Zmierzył się on z dystansem 34 km i pokazał prawdziwą sportową klasę.
5: Mimo groźnie wyglądającej kraksy na trasie, nie poddał się, podniósł rower i po widowiskowej pogoni wjechał na metę na znakomitym 5. miejscu w klasyfikacji Open, co zapewniło mu 3. miejsce w jego kategorii wiekowej. Wielkie brawa należą się również Mateuszowi Bodio, który wystartował w legendarnym wyścigu Ultra Duch Puszczy. Mateusz wystartował na dystansie 240 km. Poradził sobie znakomicie i zajął wysokie 20. miejsce w stawce blisko 450 zawodników z całego kraju.
9: Obecnie kolarze peletonu przygotowują się nie tylko do następnych zmagań, ale również do organizacji 4. rundy Gminnej Szkolnej Ligi Rowerowej. Zapisy już trwają, zaś wyścig odbędzie się w Uchrze 20 czerwca. Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki, ukończył kurs dyrektora sportowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym postawił kolejny ważny krok w karierze zawodowej, a jak podkreśla, chce to przełożyć również na rozwój klubu oraz jego akademii.
11: Szczególnie cenne było dla mnie na pewno poszerzenie kompetencji w zakresie zarządzania sportem, ale też analizy i scoutingu, bo też nad tym obszarem skupiałem się podczas ostatnich miesięcy. Wierzę, że będę mógł to wykorzystać w budowaniu dalszych silnych fundamentów naszego klubu i planować jego długofalowy rozwój, tym samym podnosić jakość piłki nożnej w naszym regionie.
9: W szkoleniu Polskiego Związku Piłki Nożnej wzięło udział 24 kursantów.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jedna z europejskich firm badająca rynek motoryzacyjny wzięła pod lupą samochody z drugiej ręki sprowadzone z zagranicy również do Polski. Wyniki kontroli nie są zbyt wesołe, ponieważ nawet 12% takich pojazdów doświadczyło nielegalnego odmładzania, czyli cofniętego licznika. W naszym kraju drogomierze zostały odciążone o średnio 70 tysięcy kilometrów, czyli mniej więcej tyle, ile przeciętny kierowca przejeżdża w ciągu 4-5 lat. To oczywiście oznacza, że kupując taki samochód narażamy się nie tylko na to, że jest bardziej wyeksploatowany, ale również droższy niż powinien i to nawet o 30 tysięcy złotych. Jak tego uniknąć? Metoda ta sama co zawsze, czyli przed zakupem zweryfikować przeszłość pojazdu, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Swoje, ale też samego sprzedającego.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 11 czerwca, to dzisiaj. Świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Zabawy. Święto, które nie powinno istnieć. Jednak na 5 dzieci w wieku od 2 do 4 lat nie bawi się z rodzicami w domu. No to naprawdę alarmująca statystyka. Zmusza też do pytania, jak zawiedliśmy obietnicę złożoną dzieciom całego świata 37 lat temu. Powstanie tego święta to, no sorry, ale bolesne przyznanie się, że po ustanowieniu prawa dziecka do zabawy w Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku społeczność międzynarodowa musi tworzyć specjalny dzień, no by ratować po prostu ginące dzieciństwo. Hasło na przykład ubiegłorocznych obchodów: wybieraj zabawę każdego dnia. Brzmi też w sumie to jak wołanie o pomoc w zasadzie. Międzynarodowy Dzień Zabawy to nie celebracja sukcesu, ale właśnie mobilizacja do akcji ratunkowej. Drodzy rodzice, weźcie to ostro do siebie. Za 9 minut będzie 9.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
2: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Dziś odbędzie się posiedzenie KRS-u w nowym składzie. Wątek Ukrainy pojawi się na sesji Rady Miasta Kielce. Unia chce zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2. Dorota Wardecka. W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS-u. By odpolitycznić tę instytucję, stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś Rada powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Prawdopodobnie zostanie nim Dariusz Zawistowski, mówi senator i członek KRS-u Krzysztof Kwiatkowski.
1: Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Świetnie wykonywał te obowiązki. Ten okres wspominany jest w Krajowej Radzie jako taki wyjątkowo dobrze funkcjonującej rady. Bardzo znany cywilista, osoba także, która ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych.
0: A przed nową KRS ważne zadania, m.in. próba powrotu do europejskiej sieci rad sądowniczych, z której Polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiS-u. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu winnica, używanych autobusów nie stanie się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
3: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
2: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną. Debata i głosowanie nad apelem do radnych z winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielc.
0: Unia Europejska rozważa reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż teraz w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia mają zniknąć w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40. pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty będą dokonywać potrzebnych w Europie inwestycji. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek BRAIN skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
4: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
0: A kosztuje ono 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach lub parapetach, bo i taką nagrodę przez

0: zdolną w zeszłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmieci i kampania je przygarniała i uratowała.
0: A zgłoszenia w tym roku potrwają do końca czerwca.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Zakończono pierwszy etap budowy sieci wodociągowej na osiedlu Malowane w Chełmie w ulicach Chełmońskiego i Norwida. Powstało ponad 700 metrów nowej sieci, co ma poprawić bezpieczeństwo i jakość dostaw wody. To część większej inwestycji obejmującej rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. W Krasnymstawie podpisano umowę na budowę nowej drogi przy ulicy Szymanowskiego. Powstanie 137-metrowy odcinek z asfaltową jezdnią, chodnikami i nasadzeniami. Inwestycja o wartości ponad 500 000 ma zostać ukończona na początku grudnia tego roku. Już w niedzielę nad Zalewem Żółtańce odbędzie się charytatywny koncert na cztery łapy. Od 12 do 20 na uczestników będą czekały aukcje, pokazy, warsztaty, występy artystyczne oraz strefa adopcyjna. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc potrzebującym, psom i kotom, a o szczegółach opowiemy Wam w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia za niecałe pół godziny.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Czwartek będzie pochmurny i deszczowy od Lubelszczyzny, Podlasia oraz Warmii i Mazur przez Mazowsze, Kujawsko-Pomorskie po zachód Polski. Będą się przesuwać deszczowe, a także burzowe chmury. W zachodnich częściach kraju będzie dziś najchłodniej od 15 stopni w Szczecinie, przez 17 w centralnej Polsce do 20 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Już za chwilę przyjrzymy się historii konwencji o prawach dziecka, czyli konwencji, która została przyjęta w 1989 roku. Tak? No to już szmat czasu. 37 lat, moi drodzy, minie 20 listopada. Ale o tym za chwilę, polecamy, zostańcie razem z nami. Mamy już aktualnie 6 minut po godzinie 9. Za chwilę najnowszy odcinek Witaminy FM, więc w imieniu Jana Zielińskiego również serdecznie Was zapraszamy, a później wracamy do konwencji.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj poruszamy temat porodówek w całym kraju, jak i w regionie. Ministerstwo Zdrowia chce przeprowadzić zmiany, które mogą zakończyć się likwidacją poszczególnych placówek. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od faktów. Od roku 2024 zlikwidowano w całym kraju 37 porodówek, w tym 4 na terenie województwa lubelskiego, a od 2024 nie przyjęto żadnego porodu we włodawskim szpitalu. Spoglądając na statystyki, można zauważyć, że zamknięte oddziały przyjmowały mniej niż 400 porodów rocznie i często te liczby sięgały mocno poniżej tego wskaźnika. Wynika to oczywiście ze zmniejszającej się liczby porodów w poszczególnych miejscach, w rezultacie w całym kraju dzietność spada, ale nie spadają koszta utrzymania takich miejsc. Stąd pojawiają się coraz częstsze głosy, że Ministerstwo Zdrowia planuje cięcia w tej przestrzeni. Przykładowo wiceminister Tomasz Maciejewski w lutym tego roku stwierdził, że ministerstwo będzie wymagać potencjalnie 700 porodów rocznie. Jeżeli rzeczywiście takie kryteria by przyjęto, to przyszłe mamy z Chełma musiałyby jeździć do Lublina lub do Zamościa, bo w ubiegłym roku w Chełmie zarejestrowano 479 urodzeń. Rodzi to oczywiście pytania o to, co w takim przypadku miałyby robić matki, które jeszcze na przykład mieszkają w gminach oddalonych nawet o godzinę od Chełma. Tutaj odpowiedzią jest wcześniejszy przyjazd przed porodem do większego miasta i planowanie wszystkiego ze znacznym wyprzedzeniem, co przecież może dołożyć matkom stresu, a też nie ukrywajmy, że mogą nastąpić jakieś nieprzewidziane okoliczności. Czy wtedy matki byłyby zmuszone do rodzenia na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a nie mówimy przecież o scenariuszu odklejonym od rzeczywistości? Do takiego przypadku doszło w Leżajsku, gdzie nieco wcześniej taki oddział właśnie zamknięto. W poszukiwaniu odpowiedzi na obawy związane z losem porodówek dowiedziałem się o programie Top Mama. Top, czyli terenowe oddziały położnicze lub transport opieka poród. Jest to odpowiedź resortu zdrowia na przypadki zamykania oddziałów w miejscowościach znacznie oddalonych od najbliższych porodówek. W mniejszych miejscowościach miała dyżurować położna przez cały tydzień, a w dni pracujące lekarz-ginekolog, którzy interweniowaliby w przypadku porodu. Podkreślam słowo jest, bo program uruchomiono w lutym tego roku, jednak jak ustalił RMF, nie jest on realizowany w żadnym szpitalu w Polsce. Zwróciłem się z zapytaniem w tej sprawie do Artura Szczupakowskiego, dyrektora SPZOS we Włodawie, i w odpowiedzi dowiedziałem się, że w istocie szpital nie realizuje programu, ale też nie planuje do niego przystępować. Póki co jednak pozostałe w regionie oddziały ginekologiczno-położnicze funkcjonują i nie ma konkretnego projektu, który zakładałby szersze likwidacje, więc na ten moment mamy mogą spać spokojnie, a jeżeli tylko coś się w tym temacie zmieni, wyjdzie poza tą fazę ewentualnych omówień, poza faktycznym ukonstytuowaniem tego w dokumencie, no to wtedy dam wam oczywiście znać. Natomiast na ten moment dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie.
5: Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Reklama. Bonto.

0: Mamy 20 listopada, rok 1989. Ten rok zmienił historię dzieciństwa na świecie. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło konwencję o prawach dziecka. Pierwszy prawnie wiążący dokument przyznający dzieciom fundamentalne prawa człowieka. No i wśród 54 artykułów znalazł się przełomowy artykuł 31. Po raz pierwszy w historii prawa międzynarodowego zabawa została uznana za podstawowe prawo dziecka. Państwa, strony uznają prawo dziecka do odpoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do wieku dziecka oraz do swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym. No, zabawa przestała być przywilejem, stała się międzynarodowo chronionym prawem każdego jednego dziecka. Konwencja, ratyfikowana przez 196 państw, zobowiązywała rządy całego świata i do dzisiaj zobowiązuje do stworzenia warunków swobodnej zabawy dla dzieci. Wizja oczywiście ambitna, świat, w którym każde dziecko ma zagwarantowany dostęp do zabawy jako fundament zdrowego rozwoju, prawda? Zabawa nie była traktowana jako dodatkowa aktywność, no ale jako taki niezbędny element dzieciństwa, no równie ważny jak prawo do edukacji czy opieki zdrowotnej. Państwa zobowiązały się wtedy nie tylko do poszanowania tego prawa, ale także do aktywnej promocji odpowiednich możliwości kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych. Dzisiaj to jest dzień przede wszystkim dla rodziców, bardzo ważny. No to jest idealny czas, żeby usiąść chwilkę i zastanowić się, czy faktycznie na tę zabawę temu dziecku poświęcamy sporo czasu. Czy to dziecko faktycznie uczestniczy w tej zabawie. Statystyki no nie do końca jednak są ciekawe. Średnio jedno dziecko na pięcioro dzieci w wieku od 2 do 4 lat nie bawi się z opiekunami w domu. No to oznacza, że miliony dzieci na całym świecie są pozbawione podstawowego doświadczenia wspólnej zabawy z rodzicami. Jakie są tego powody? Przyjrzymy się temu, ale ja też polecam rodzicom, żeby osobiście przyjrzeli się samemu sobie. Spokojnie, nigdy nie jest za późno.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Let me tell you.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
5: Tu Radio Bonton, mamy już 9.30. Mamy też dla Was ciekawe wiadomości lokalne. Chcecie posłuchać? Proszę bardzo.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Pierwszy etap budowy sieci wodociągowej w osiedlu Malowane w Chełmie zakończony w ramach umowy podpisanej z wykonawcą w połowie maja w ulicach Chełmońskiego i Norwida. Wybudowano ponad 700 metrów nowej sieci wodociągowej, która będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż dotychczasowe i wpłynie na jakość dostaw wody dla mieszkańców.
7: To dopiero początek. W ramach całego kontraktu, którego wartość przekracza 1 700 000 zł, do wybudowania pozostało nam jeszcze ponad 2700 metrów sieci. Kolejne etapy obejmą dalszą rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zadanie jest częścią szerszego projektu modernizacji systemu wodociągowego miasta Chełm, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6: Mówi prezes MPGK w Chełmie Jakub Oleszczuk. Koszt wybudowanej obecnie sieci to ponad 185 tysięcy złotych. We wtorek w Krasnym Stawie podpisano umowę na budowę nowej drogi gminnej przy ulicy Szymanowskiego. Inwestycja obejmie odcinek o długości około 137 metrów i zostanie wykonana w pełnym standardzie. Z jezdnią asfaltową, chodnikami, poboczami oraz oznakowaniem. W ramach prac przewidziano także wykonanie zieleni i wykończenie terenu. W postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, a najkorzystniejszą cenowo propozycją złożyła firma z Lubartowa. Wartość podpisanej umowy to ponad 506 tysięcy złotych, a na realizację zadania wykonawca ma 6 miesięcy do początku grudnia tego roku. Inwestycja zostanie wsparta środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co pozwoli miastu na realizację przedsięwzięcia przy znaczącym dofinansowaniu zewnętrznym. Nowa droga ma poprawić dojazd oraz komfort mieszkańców tej części Krasnego Stawu.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: W niedzielę nad Zalewem Żółtańce odbędzie się charytatywne wydarzenie Koncert na cztery łapy. Impreza potrwa od 12 aż do 20. Jej hasło przewodnie jest proste. Gramy dla zwierząt. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc potrzebującym czworonogom. Organizatorzy postawili na otwartą formułę, zapraszając całe rodziny, młodzież oraz wszystkich miłośników czworonogów. W programie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Sercem wydarzenia będzie jednak strefa adopcyjna, w której będzie można poznać zwierzęta szukające nowych, kochających domów. Na uczestników czekają również aukcje charytatywne, pokazy, występy artystyczne, a także wystawa obrazów. Najmłodszych z pewnością ucieszą dmuchańce, konkursy oraz warsztaty łączące edukację z zabawą. To jednak nie wszystko. Podczas wydarzenia będzie można zajrzeć do fascynującego świata dzikich ptaków, posłuchać o tajnikach pracy weterynarza, a na warsztatach rzemieślniczych własnoręcznie przygotować wędkę dla kota. Z kolei Fundacja Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy zaprosi wszystkich chętnych na spotkanie z dogoterapii. Uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krasnym Stawie znalazł się w gronie najlepszych młodych humanistów w Polsce. Igor Bałabaj, uczeń klasy trzeciej, zdobył tytuł finalisty 56. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Olimpiady odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Sukces Igora jest efektem wielu miesięcy przygotowań, samodzielnych lektur i pracy pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Anny Kosmowskiej. Polskiej. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego należy do najbardziej prestiżowych konkursów przedmiotowych w kraju. Jej uczestnicy muszą wykazać się rozległą wiedzą o literaturze i języku oraz umiejętnością analizy tekstów. Tytuł finalisty otwiera drogę do wielu przywilejów, w tym możliwości uzyskania najwyższego wyniku z matury z języka polskiego.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: not funny. Na zabawę zawsze jest dobry moment. No nie, w sumie to nie, trochę przegiąłem, ale no, rozsądny człowiek zawsze gdzieś tam w tygodniu znajdzie czas na relaks. No i proszę bardzo, dla was sobie podpowiedzi, co ciekawego relaksującego można robić u nas blisko. W programie Bliżej Kultury Monika Łupkowska.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
2: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj w Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers, na które zaprasza Piotr Celmaszczuk z klubu.
4: Zobaczymy jeden z najważniejszych filmów kina azjatyckiego. Zawieście czerwone latarnie w reżyserii Zhang Yimou. To niezwykle piękny wizualnie, a jednocześnie przejmujący dramat o młodej kobiecie, która trafia do domu bogatego chińskiego pana jako kolejna żona. Za pozornym spokojem, rytuałami i wysmakowaną formą kryje się opowieść o samotności, władzy, zazdrości i świecie, w którym każdy gest ma swoje znaczenie.
3: Projekcja rozpocznie się o godzinie 18:00, natomiast w poniedziałek będzie można wziąć udział w spotkaniu nowej inicjatywy DKF Rewers Senior. O godzinie 11:00 dojrzali miłośnicy kina, ale coś mi mówi, że nie tylko i oni obejrzą polską produkcję Chrzciny, którą wyreżyserował Jakub Skoczeń. Ponownie Piotr Celmaszczuk.
5: Opowieść pełną rodzinnych emocji, humoru i sytuacji, w których wielka historia spotyka się z codziennym życiem. To propozycja skierowana przede wszystkim do widzów senioralnych, ale spotkanie ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszam.
3: W obu przypadkach, jak przystało na formułę DKF-u, odbędą się prelekcje do filmu, a po projekcjach moderowane dyskusje o filmie. Warto wiedzieć, że dyskusyjne kluby filmowe mają fascynującą stuletnią historię. Wszystko zaczęło się w latach 20. we Francji, gdy kino przestało być traktowane wyłącznie jako rozrywka, a stało się sztuką prowokującą do dyskusji. Do Polski ta idea dotarła w połowie lat 50. W realiach PRL-u DKF-y pełniły funkcję wyjątkową. Były unikalną przestrzenią wolności, gdzie wyświetlano niedostępne nigdzie indziej filmy i bez skrępowania o nich rozmawiano. Mimo upływu lat i zmiany ustroju, misja klubów filmowych się nie zmieniła. Dzisiejsze DKF-y to nadal te same spotkania wokół kina, które angażuje emocje i łączą ludzi szukających w sztuce głębszego sensu.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przypominamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Można trochę poszaleć przy czwartku. A co tam, a co tam. Ale czy rodzice faktycznie bawią się ze swoimi dziećmi? Różnie to jest. Stres, presja czasowa współczesnego życia sprawiają dodatkowy problem, drodzy rodzice. Dorośli często traktują zabawę jako strata czasu, zamiast inwestycji właśnie w rozwój dziecka. No i w efekcie prawo do zabawy, które dzieci mają od 1989 roku, pozostaje tylko na papierze, podczas gdy rzeczywistość, niestety rzeczywistość dzieci, coraz bardziej odbiega od międzynarodowych standardów. No to dzisiaj idealny moment, drodzy rodzice. Zabieramy swoje pociechy, idziemy do jakiegoś parku zabaw. Możliwości jest mnóstwo. Tylko teraz jak znaleźć czas, tak? No, tu może być mały problem. No ale jesteśmy dorośli, na pewno znajdziemy rozwiązanie. Ważne tylko, żeby zauważyć, że taki problem po prostu jest. A że jest już też 9:51, to ja mam dla was zapowiedź najbliższej wiadomości z kraju i ze świata punktualnie o 10:00.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Reklama.
5: To jest Bonton Radio.

0: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Dorota Wertycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
1: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No cóż, będziemy ich atakować. I to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu.
0: Po blisko 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera spodziewają się kolejnych decyzji prokuratury, w tym możliwych zarzutów. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna i spór o wynagrodzenie dla austriackiego biznesmena. Prezes PiS-u podczas wczorajszego przesłuchania oświadczył, że prokurator prowadząca sprawę jest, cytuję, nielegalna, ale zgadza się na udział w przesłuchaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Skiba.
2: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa.
0: Prokuratura będzie teraz analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież Bazyliki.
3: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
4: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
0: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w 100. rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpocznie się dzisiaj 23. edycja piłkarskich mistrzostw świata. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy koniecznie

0: publiczne będą aż 104 mecze zamiast 64 jak do tej pory. Na początek o 21:00 jeden z gospodarzy Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Imprezę organizują też USA i Kanada. A piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1 w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie i rozegrał 64 minuty. Grali też Anglicy, którzy pokonali Kostarykę 3-0. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
1: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, opory graliśmy dobrze.
0: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się dzisiaj z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na 400 metrów podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii. Drugie miejsce zajęła Annabel Medina Ventura z Dominikany. Trzecia była Justyna Święter-Sedlić. Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie wynik w Europie wśród juniorek. Na koniec wracamy do piłki nożnej West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League. Oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Większość regionów dziś deszczowo i pochmurno. Ma się przejaśniać, pod wieczór może się nawet wypogodzić, ale wcześniej w wielu regionach możliwe burze na termometrach od 15 do 20 stopni.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Wiecie, że w Polsce żyje od 150 do nawet 200 rysi? No, ja żadnego nie widziałem, ale no, tak jest. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Jest też już 7 minut po godzinie 10, moi kochani. A to oznacza, że kontynuujemy nasz program Bonton na dzień dobry. No i o rysiach faktycznie troszeczkę za chwilę pogadamy.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Dzisiaj przeglądając internet możecie trafić na informację, że mamy Międzynarodowy Dzień Rysia. W Polsce, no, jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało. Czy kotków jest więcej w Europie? No, jest więcej, ale nie za bardzo to są wielkie ilości. No, tak średnio około 9 tysięcy rysi w całej Europie. To naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Mimo, że pewnie nawet nie usłyszycie o jakiejś działalności, która dzisiaj miałaby właśnie w ten Międzynarodowy Dzień Rysia troszeczkę w jakiś sposób zadziałać pozytywnie właśnie w tym kierunku, żeby zadbać o to, żeby ten gatunek po prostu nie wyginął, to muszę was w końcu, muszę wam dostarczyć dobrą informację, bo faktycznie coś się jednak dzieje w tej Europie. Na przykład Francja, Szwajcaria czy Belgia prowadzi publiczną edukację w tym temacie. Na przykład Słowenia czy Włochy prowadzą warsztaty terenowe w takie dni. Macedonia Północna, Kosowo, pojawiają się akcje medialne i tak dalej. Polska na tym tle wyróżnia się naprawdę konkretną pracą, bo zamiast jakichś tam spektakularnych wydarzeń promocyjnych koncentruje się na działaniach w terenie, które podobno nawet przynoszą wymierne rezultaty dla ochrony tego gatunku, więc tu dla osób, które opiekują się na co dzień właśnie tym gatunkiem kotków, wysyłamy serdeczne i gorące pozdrowienia. Pewnie teraz zastanawiacie się, co jest powodem, głównym powodem tego, że ryś jest na granicy wyginięcia. No i jednym z powodów jest na przykład kłusownictwo. Nadal stanowi to naprawdę poważny problem. Aż ciężko uwierzyć, że ludzie w dzisiejszych czasach jeszcze idą w tym kierunku. Niestety. Bonton Radio na

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
3: Newsy, goście i Twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku od 12.
6: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
7: Ze sportem gotowy do działania nasz najlepszy człowiek w tych tematach, Marcin Petruk. Przywitajcie go. Ale spokojnie, brawa tylko wystarczą, nie trzeba wstawać. Naprawdę.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Ponton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Sensei Krzysztof Kozioł oraz sensei Szymon Pawłowski, reprezentanci klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie, poszerzali swoje umiejętności w Siemianowicach Śląskich, gdzie odbyła się 7. edycja seminarium Black Belt. W szkoleniu wzięło udział ponad 100 uczestników doskonalących formę pod okiem Shihana Yuji Shina.
10: Jest to osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zmiany w naszych układach formalnych, zmiany w kata. Jest to osoba odpowiedzialna za opracowywanie bankai, czyli tak jakby tłumaczeń naszych układów formalnych, naszego kata, i pracuje bezpośrednio z naszym Kancho Matsui, który bezpośrednio zarządza całym karate na świecie. Jeśli chodzi o trening, to odbyły się 2 sesje treningowe. W czasie tych treningów trenowane było jedno z najwyższych kata w naszym stylu. Jeśli chodzi o wrażenia z tego wydarzenia, to są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne.
9: Mówił sensei Krzysztof Kozioł. Z kolei wychowankowie chełmskiego kanku są na ostatnim etapie przygotowań do turnieju, który rozegra się w weekend i którego będą organizatorem. Drugi weekend czerwca mija pięściarzom MKS-u Olimp Chełm na sparingach. Zawodnicy klubu testowali formę w Kielcach, a w przyszły weekend czeka ich kolejny ważny turniej w sportowym kalendarzu. Więcej trener Konrad Rondoś.
11: Będziemy jeszcze chwytać doświadczenie i wyrywać przed właśnie zbliżającymi się mistrzostwami Polski, które już zaczną się 22 czerwca w tej Herowie. Tam będzie klub reprezentował prawdopodobnie 3 zawodników, ale jeszcze do końca nie jestem pewny, więc nie będę obchylał całkowicie rąbka tajemnicy. 20 czerwca będziemy jeszcze boksować, ale to już nie jest młodzieżowcami, ale będą odpoczywać i łapać się mistrzostw Polski. Natomiast inna grupa młodzieżowa, mianowicie młodzicy, juniorzy i kadeci, wezmą udział w Minkowickiej Fajerze.
9: Obecnie natomiast grupa pięściarzy Olimpu Chełm szlifuje formą podczas sparingu w Radomiu. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
12: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali, lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia, i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria Big Girls, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
9: Zapisy do turnieju są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
13: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: sorry.
1: No. Choć głównie komornik kojarzy nam się głównie z egzekucją długów, to większość spraw nie kończy się zajęciem majątku. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Dzisiaj jest Dzień Komornika Sądowego, więc jeśli nas słuchają panie bądź panowie, no to w sumie pozdrawiamy. Dzisiaj można. No, niektórzy mogą powiedzieć, że nie lubią komorników, no ale czy to ich wina, że muszą taki zawód wykonywać, a nie inny? Słuchajcie, w wielu przypadkach rolą komornika jest ustalenie majątku dłużnika. Najpierw to, później doręczenie dokumentów, no i egzekwowanie alimentów. To właśnie sprawy alimentacyjne należą do najważniejszych społecznie zadań tych komorników. Z jednej strony to tak dość ciekawa ta praca, interesująca, bo trzeba mieć cechy detektywa, żeby wytropić wszystkie możliwe źródła dochodu pewnego delikwenta, no i później zdobyć te pieniądze dla danego dziecka i to temu dziecku te pieniądze dostarczyć. No, niczym Robin Hood. Zabiera bogatym, a daje biednym. No i jedni nie lubią komorników, bo komornicy do nich przychodzą i egzekwują jakieś tam kwoty, na przykład za alimenty właśnie, ale drudzy czekają, żeby ten komornik działał skutecznie. I jak działa, to na pewno lubią komorników, więc wcale to nie jest tak, że społeczeństwo nie lubi komorników. Czy się mylę?
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Już w tę niedzielę obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kąpieli. No i właśnie teraz pytanie, tę kąpiel wolicie w wannie czy pod prysznicem? I o to, co mówiliście.
3: Prysznic.
4: Najpierw prysznic, później wanna.
5: Wanna?
6: Wannę.
4: Prysznic.
7: Wannę oczywiście.
8: Mam wannę i chyba wolę wannę.
9: Wolę wannę, ale mam prysznic.
3: Wanna.
10: Prysznic.
4: Prysznic.
3: Prysznic.
10: Wanna. Wanna, wanna, wanna, jeszcze raz wanna.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
11: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
19: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
20: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Ja już idę odgrzać sobie herbatkę, bo zagadaliśmy się tu w redakcji. Dopiero co była zaparzona, pyszna, gorąca, aż wystygła. Dobrze, że mamy mikrofale, to szybciutko się podgrzeje. Zanim właśnie wrócę do was, no to wy będziecie w międzyczasie mogli trochę muzyki posłuchać, a punktualnie o 11 zaskoczymy was. No nie, to nie będzie zaskoczenie, normalna sprawa. Zaserwujemy wam najświeższe informacje z kraju i ze świata. Będzie też skrót wydarzeń lokalnych i prognoza pogody. To wszystko już za niecałe 10 minut.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Tej nocy Rosja wysłała ponad 200 dronów na Ukrainę. Po ulewach podniósł się poziom wody w rzekach w Małopolsce. Dziś startuje mundial, pierwsze rozgrywki w Meksyku. Dorota Wardycka. Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
1: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i dwa Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop w obwodzie Sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
0: Po mocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. MGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sekówce. Panem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy, na hali gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Niektóre szlaki są zalane i MGW wydało alerty przed nawałnicami m.in. dla południowej Polski. Sejm rozpatrzy dziś rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy. Projekt zwany jest także ustawą antymobbingową. Drugim ważnym projektem jest ustawa karająca za tzw. patostreaming, czyli za treści publiczne publikowane w internecie, które pokazują lub propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu albo przemoc, mówi współautorka projektu Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
2: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw, poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
0: A Sejm wybierze dziś też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, które zaczynają się dziś. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów na boisku. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni. Tak będzie wyglądał piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa świata w piłce nożnej ruszają dziś wieczorem. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
3: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż trzy kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą trzy ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
0: Polska na mundialu nie zagra. W ostatnim meczu barażowym biało-czerwoni przegrali ze Szwecją.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: 87 osób poszukiwanych zatrzymali policjanci podczas dwudniowej akcji w województwie. Funkcjonariusze sprawdzili około 1300 adresów i miejsc pobytu poszukiwanych. Wśród zatrzymanych było 8 osób ściganych listami gończymi. Ujawniono także kilku cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Poszukiwania przebiegały także w Chełmie. O ich efektach więcej w wiadomościach za niecałe pół godziny. Gmina Rejowiec zakończyła 2025 rok z rekordową nadwyżką operacyjną i bez żadnego zadłużenia. Dochody przekroczyły 43 miliony. Dostęp do sieci wodociągowej ma niemal 100% mieszkańców. Samorząd podkreśla jednak, że jednym z największych wyzwań pozostaje spadek liczby ludności. Więcej z tego ważnego samorządowego raportu również w lokalnych wiadomościach. Krasnystaw zainauguruje dzisiaj Wojewódzki Festiwal Kultury Żydowskiej. W programie znalazły się

0: Spotkania poświęcone historii społeczności żydowskiej, koncert Pawła Szamburskiego oraz degustacja tradycyjnych potraw. Początek o 14.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Deszcza w wielu regionach, towarzyszące mu burze. Tak ma wyglądać pogoda dziś w większości Polski, choć ma się też przejaśniać, a pod wieczór może się nawet wypogodzić. Na termometrach jedynie maksymalnie od 15 do 20 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Herbatka podgrzana, jeszcze trafiło mi się jak ślepej kurze, że akurat tu kolega ma dzisiaj imieniny i przyniósł ciasto, więc nawet kawałek placuszka mam z truskawkami, mój ulubiony. Dzień dobry wam wszystkim, już 6 po 11.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
6: Eco Taxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

przypominamy ponownie, że dzisiaj dzień komornika sądowego. Gdy słyszymy słowo komornik, to wielu z nas chowa się w piwnicy? No nie, od razu sobie myśli ewentualnie o jakimś tam zajętym koncie albo licytacji majątku. Tymczasem rzeczywistość wygląda trochę inaczej. W Polsce komornicy prowadzą miliony postępowań rocznie, a odzyskane przez nich należności liczone są naprawdę w miliardach złotych. W rekordowych latach udało się podobno wyegzekwować ponad 9 miliardów złotych dla wierzycieli. Szczególnie ważne są sprawy alimentacyjne, to już dzisiaj nawet padło, no ale według danych problem zaległych alimentów dotyczy ponad ponad 290 tysięcy, ponad 290 tysięcy osób, a łączna kwota zadłużenia przekracza 16 miliardów złotych. To właśnie w takich przypadkach działania komorników często pomagają odzyskać pieniądze należne dzieciom. Choć zawód ten nie cieszy się wielką sympatią, to warto pamiętać, że komornik nie tworzy długu. No tak, pojawia się dopiero wtedy, gdy ktoś nie wywiązuje się z prawomocnych zobowiązań. Praca na takim stanowisku asesora komorniczego no daje nawet satysfakcjonujące sumki. Średnie zarobki od 8 do nawet 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie, jak podaje Onet. Zainteresowani? To nie taka prosta sprawa, żeby zostać komornikiem.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Reklama.
8: Dzisiaj sporo o komornikach sądowych. No dzisiaj jest ich dzień, więc dlatego tak dużo o tym gadamy. Sprawdźcie w internecie, jak zostać takim asesorem. Może warto zmienić swój zawód albo po prostu iść w kierunku asesora komorniczego. To może się opłacać. To może być ciekawy zawód, tak mi się przynajmniej nie wydaje. A, na pewno nie wydaje mi się i nie zdaje mi się, że jest ta godzina jaka jest, czyli 11:30. Najświeższe informacje lokalne Radia Bonton już teraz.
9: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 11:30. Eliza Kudalska, Nowosad. Blisko 90 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymali policjanci podczas ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej na terenie województwa lubelskiego. W działaniach, które odbyły się w poniedziałek i wtorek, funkcjonariusze wspierali strażnicy graniczni. W ciągu dwóch dni mundurowi skontrolowali około 1300 adresów i miejsc, w których mogli przebywać poszukiwani. Efektem szeroko zakrojonej operacji było zatrzymanie 87 osób. Wśród nich znalazło się 8 ściganych listami gończymi oraz 79 poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia do zakładów karnych i aresztów śledczych. Akcja miała również na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców. Funkcjonariusze ujawnili 7 osób przebywających w Polsce niezgodnie z przepisami. W 5 przypadkach sporządzono wnioski o ich wydalenie z kraju. Do zatrzymań doszło w wielu miejscowościach regionu. W Chełmie policjanci zatrzymali 38-latka poszukiwanego zarówno listem gończym, jak i nakazem doprowadzenia. Miał do odbycia łącznie 11 miesięcy kary więzienia. Gdy funkcjonariusze pojawili się pod jego adresem, nikt nie chciał otworzyć drzwi. Dopiero przygotowania strażaków do siłowego wejścia skłoniły domowników do wpuszczenia mundurowych. Poszukiwany został odnaleziony w jednym z pokoi. Tam udawał, że śpi. Chełmscy kryminalni zatrzymali również 43-latka poszukiwanego za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Podczas interwencji na tej samej posesji ujawniono też nielegalną uprawę niemal 30 krzewów konopi. W związku z tym zatrzymano właściciela nieruchomości. Zatrzymania przeprowadzili także policjanci z Białej Podlaskiej, Biłgoraja, Kraśnika i Zamościa. Poszukiwani trafili już do aresztów śledczych oraz zakładów karnych. Tam odbędą zasądzone kary. Znana jest już treść raportu o stanie gminy Rejowiec za 2025 rok. Dokument przedstawia obraz gminy stabilnej finansowo, która mimo wyzwań demograficznych osiągnęła rekordowe wyniki ekonomiczne oraz zrealizowała szereg inwestycji infrastrukturalnych. Jak podkreśla burmistrz Rejowca Tadeusz Górski, priorytetami samorządu pozostają bezpieczeństwo mieszkańców oraz rozwój edukacji, kultury i infrastruktury komunalnej. Sytuacja finansowa gminy pozostaje bardzo dobra, dochody ogółem wykonano na poziomie ponad 43 milionów 300 tysięcy złotych, co stanowi ponad 100% planu. Co istotne, Rejowiec zakończył rok bez żadnego zadłużenia. Wypracowano też rekordową nadwyżkę operacyjną w kwocie 5 milionów 800 tysięcy złotych. Podobnie jak wiele samorządów w Polsce, Rejowiec mierzy się ze spadkiem liczby mieszkańców. Na koniec ubiegłego roku w gminie zameldowanych było 5865 osób, podczas gdy w 2021 ta liczba wynosiła 6118. W raporcie przedstawiono też dane infrastrukturalne. Okazuje się, że Rejowiec jest zwodociągowany niemal w 100%. W latach 2025-2026 samorząd zakończył wyposażanie wszystkich 5 ujęć wody w nowoczesne lampy ultrafioletowe, poprawiające bezpieczeństwo sanitarne dostarczanej wody. A więcej na temat poruszonych w raporcie zagadnień można znaleźć na portalu Supertydzień.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: Krasnystaw będzie pierwszym miastem, które w tym roku gościć będzie uczestników Wojewódzkiego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Inauguracja wydarzenia odbędzie się dzisiaj w Krasnostawskim Domu Kultury i rozpocznie cykl spotkań promujących historię, tradycje oraz dorobek społeczności żydowskiej w regionie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 14. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta, a także goście z Izraela. Organizatorzy podkreślają, że festiwal będzie okazją do dialogu międzykulturowego oraz przypomnienia wielowiekowej obecności Żydów na Lubelszczyźnie. Jednym z ważniejszych punktów inauguracji będzie część poświęcona historii krasnostawskiej społeczności żydowskiej. Uczestnicy poznają jej wpływ na rozwój miasta, przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście złożą hołd dawnym mieszkańcom podczas symbolicznej ceremonii przy tablicy pamiątkowej znajdującej się przy Domu Kultury. W programie nie zabraknie też wydarzeń artystycznych. Przed publicznością wystąpi Paweł Szamburski, ceniony klarnecista, kompozytor i improwizator, od lat obecny na krajowych i zagranicznych scenach. Na uczestników czekać będzie także możliwość poznania smaków tradycyjnej kuchni żydowskiej podczas specjalnej degustacji potraw.
1: Bonbon Radio. Na dzień dobry.

0: Niektórzy myślą, że w tym programie Jarek pewnie posługuje się kartką gdzieś tam z kalendarza zamieszczoną w internecie, po prostu ją czyta i tak dalej. Słuchajcie, ten człowiek bardzo często dysponuje taką właśnie wiedzą, którą wam serwuje na naszej antenie, z własnej głowy. Muzyczna kartka z kalendarza z Jarkiem już teraz.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czwartek, 11 czerwca. Weekend czuć już w powietrzu, więc czas podkręcić odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzić, co tam dzisiaj kryje nasza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porządna porcja świetnych historii i brzmień, które idealnie nastroją was na resztę dnia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. 11 czerwca na świat przyszedł Frank Beard, wieloletni perkusista kultowej teksańskiej formacji ZZ Top. Frank świętuje dziś swoje 77. urodziny. Co ciekawe i legendarny w świecie rocka, Frank jako jedyny z tego legendarnego trio nie nosił długiej brody, mimo że jego nazwisko dosłownie oznacza broda. Za to za bębnami od ponad pół wieku potrafił wykrzesać potężny teksański ogień, napędzając takie hity jak Gimme All Your Lovin' czy Sharp Dressed Man. 100 lat dla mistrza rytmu. Przenosimy się do roku 1952. 11 czerwca urodził się Donny Van Zandt, amerykański wokalista i gitarzysta, założyciel rockowej formacji Pretty Special, a prywatnie brat Roniego, lidera Lynyrd Skynyrd. Donny kończy dzisiaj 74 lata. Jego charakterystyczny południowy rockowy pazur dał światu mnóstwo energii na początku lat 80. za sprawą takich przebojów jak Hold On Loosely. W kalendarzu zapisujemy rok 1965. 11 czerwca na świat przyszedł Michael W. Smith, wybitny amerykański wokalista, kompozytor i klawiszowiec, trzykrotny zdobywca nagrody Grammy, który od dekad tworzy na pograniczu muzyki pop i rocka, pisząc utwory pełne niesamowitych przestrzennych melodii. Michael świętuje dziś swoje 61. urodziny. Zaglądamy do roku 1976. Dokładnie 50 lat temu brytyjska formacja The Smokey, później znana po prostu jako Smokey, podbiła europejskie listy przebojów swoim kolejnym ultrachwytliwym singlem Wild Wild Angels. Ten oparty na świetnych melodyjnych gitarach akustycznych numer stał się jednym z fundamentów ich gigantycznej popularności na naszym kontynencie. Smutna kartka z roku 2015, dokładnie 11 lat temu odszedł Ornette Coleman, amerykański saksofonista i kompozytor, absolutny rewolucjonista, jeden z ojców chrzestnych jazzowej awangardy. Człowiek, który udowodnił, że muzyka nie zna żadnych barier ani ograniczeń. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery jednego z najbardziej hipnotyzujących, klimatycznych i najpiękniejszych radiowych utworów lat 90. Dokładnie 34 lata temu, w czerwcu 1992 roku, muzycy amerykańskiej formacji R.E.M. szlifowali i prezentowali światu pierwsze owoce sesji do swojego kultowego albumu Automatic for the People. To właśnie z tego krążka pochodzi absolutne arcydzieło, utwór Drive oraz grany masowo w tamtych tygodniach Everybody Hurts. Michael Stipe stworzył kompozycję niesamowicie przestrzenną, opartą na genialnym akustycznym brzmieniu i hipnotyzującym wokalu, która z miejsca stała się hymnem pokolenia MTV, a do dzisiaj jest absolutną ozdobą radiowego eteru. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na utwór z niesamowitą klasą i klimatem. Skoro weekend jest już tuż za rogiem, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM odpalamy szmaragdową jakość amerykańskiej alternatywy. Otwieramy szyby w samochodach, podkręcamy radio i z pełnym czwartkowym luzem jedziemy przed siebie. Przed wami R.E.M. E-Drive.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457.
2: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dopiero co się z wami witałem i czas z wami się znowu przywitać jutro. Nienawidzę się żegnać. Serio, nie wiem o co chodzi z tym, ale jakoś tak nie lubię. A, i żeby nie było, nie wychodzę po angielsku. Chociaż muszę się przyznać, że ostatnio mi się zdarzyło, ale specjalnie, z premedytacją. Słuchajcie, byłem na Dniu Strażaka, bo nie kryję, że w sumie jestem też strażakiem ochotnikiem. No i wiecie jak to, imprezka, ognisko, kiełbaska, 23. Tu już kobieta pisze, że trzeba ją odebrać z pracy, SMS-a, czy tam napisała SMS-a. No i co? No i trzeba było się zmyć, ale dobrze wiedziałem, że szybciej nie nastąpi to zmycie, jak nie po prostu skorzystam z tego sposobu wyjścia po angielsku. Spróbowałem, ale żebym był tutaj kulturalny, to wziąłem jednego kolegę na bok i mówię mu: Tomek, ja wychodzę. Możesz to zakomunikować wszystkim za 4 minuty, jak odjadę autem. Bo wiem, że szybko stąd nie wyjdę. Wiecie, jak ciężko się wychodzi z takich spotkań z przyjaciółmi. No i co? Zadziałało. Na następny dzień się połowa obraziła, ale na drugi dzień już im przeszło. No ale jakby nie było, nie żegnam się z wami po angielsku, tylko normalnie zapraszam was na jutro. Piątek, godzina 7:06. Będę razem z wami!
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Na dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Na

0: 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama.
2: A więc mamy godzinę 12. Oznacza to, że zaczynamy popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bon Ton.
3: Niebezpieczna pogoda powoli odpuszcza, ale nie wszędzie. Raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów i powitanie z Polską nowych samolotów F-35. Miriam Lipińska. Najgorsze już za nami. Deszcz, burze i silny wiatr będą już tylko słabły. Nadal jednak w części Polski obowiązują pogodowe alerty, a w nocy i o poranku, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najgorzej było na Podlasiu, gdzie wiało i padało najmocniej. Prądu nadal nie ma tam w 2000 domów, ale strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy, właściwie w całej Polsce. Teraz zagrożenie już maleje, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
4: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
3: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju, tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
5: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
3: Co dziesiąty uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co trzeci z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Autorzy raportu przebadali ponad 140 tysięcy uczniów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju, która odbędzie się za 2 tygodnie w Gdańsku, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
6: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełańskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie.
3: To odpowiedź na powracające pytania o udział prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu. W związku z napięciem między Warszawą a Kijowem, po tym jak Zełański nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. 12 policjantów zostało rannych w drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też kolejnych 16 osób. Na miejsce ściągane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. I na koniec zmieniamy temat. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przeleci po polskim niebie. Jutro wojskowi piloci wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Nad Gdańskiem myśliwce pojawią się około 9.45, krótko po 10.00 przelecą nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Wedle prognozy pogody w ciągu najbliższych godziny albo dwóch może w okolicy spaść deszcz. Z tego co widzę na mapie, no to jesteśmy wręcz na krawędzi takiej, powiedziałbym, tego frontu. Taki trochę, taka plamka jest trochę taka czysta, ale teraz wchodzimy już w ten moment, kiedy tych chmur deszczowych do nas przybędzie i to przybędzie ich niemało. Na ten moment około 17-18 stopni, chociaż na dworze wedle naszych obserwacji jest dosyć duszno. Ogólnie cieplej dzisiaj nie będzie, ta temperatura będzie w miarę stała, potem będzie znacznie zimniej, zwłaszcza w nocy. Raczej też do późnego popołudnia utrzymają się chmury, potem one mogą nieco zniknąć. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali, jakość powietrza dobra. Ile informacji, strasznie dużo.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bon Ton Radio.

0: 104 i 9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Mamy Światowy Dzień Zabawy, tak więc bawimy się, kochani, wprawdzie tak ostrożnie, na 60%, bo jeszcze do piątku chwila, ale można nieco wyciągnąć nogi poza biurko, wyprostować. Zaczynamy popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton. Jak zawsze zabawny Janek Zieliński z tej strony. Do 17 jestem z wami i gramy najfajniejsze nuty na pograniczu i najświeższe doniesienia z okolicy. Zresztą niedługo dowiecie się, co słychać w sporcie i co było słychać blisko 50 lat temu. A muzycznie Robbie Williams i Supreme.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dzisiaj świat będzie przede wszystkim żył inauguracją Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej, gdzie z jakiegoś powodu na futbol mówią soccer. No, przynajmniej w USA, ale oni to zawsze muszą być wyjątkowi we wszystkim. Tak więc dzisiaj piłka nożna ustąpi miejsca innym dyscyplinom. Już za niedługo usłyszycie w spodecie Radia Bonton o medalach zapaśniczek cementu Gdyfa Chełm w akademickich Mistrzostwach Świata w zapasach, które odbyły się w Brazylii. Za nami swoją drogą remiks jednego z hymnów Mistrzostw Świata z któregoś tam roku, jeżeli się nie mylę. Ale już teraz 25 po 12, Kygo Konrad w utworze Firestone.

0: Reklama.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. Sport.
14: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. 3 medale dla cementu Gryfa Chełm podczas rozgrywanych w Brazylii akademickich mistrzostw świata. Jako pierwsza po brązowy krążek sięgnęła Olga Padoszek, do tego srebro dołożyła Alicja Wojewódzka, natomiast złoto i tytuł czempiona Daniela Tkaczuk. 5 medali tekwondocy UKS-u Songo wywalczyli w Mistrzostwach Polski, których gospodarzem był Lusówek. W rywalizacji w Wielkopolsce wzięło udział w sumie ponad 200 uczestników. O występie swoich wychowanków trenerka Katarzyna Kornicka.
15: Wicemistrzem Polski został tutaj Michał Miszczak. Po 3 wygranych walkach przegrał swoją walkę finałową, a w kategorii kobiet tytuł wicemistrzyni zdobyła Zosia Gieleta. Obydwoje w finałach niestety trafili na bardziej doświadczonych zawodników, co ostatecznie zadecydowało wyniku. Brązowymi medalistami tych zawodów zostali Sandra Kogut, Filip Banach oraz Oliwia Haratyn. Tej Oliwki liczyliśmy na dużo więcej, nie zaprezentowała ona do końca swoich umiejętności. No ale tak jak mówiłam we wcześniejszych wypowiedziach, że na ten wynik składa się wiele czynników, no i tak też tym razem się stało.
14: Kolejnymi zmaganiami, w których krasnostawscy tekwondocy powalczą o medale, będzie domowy turniej zaplanowany w weekend. Dwa kolejne udane starty mają za sobą kolarze GKK Peloton Okrzów. Adam Rękas dotarł do podium w następnym etapie zmagań Bike Marathon, który rozegrał się w Legionowie. Mówi Jarosław Garda.
16: Zmierzył się on z dystansem 34 km i pokazał prawdziwą sportową klasę. Mimo groźnie wyglądającej kraksy na trasie, nie poddał się, podniósł rower i po widowiskowej pogoni wjechał na metę na znakomitym 5. miejscu w klasyfikacji Open, co zapewniło mu 3. miejsce w jego kategorii wiekowej. Wielkie brawa należą się również Mateuszowi Bodio, który wystartował w legendarnym wyścigu Ultra Duch Puszczy. Mateusz wystartował na dystansie 240 km. Poradził sobie znakomicie i zajął wysokie 20 miejsce w stawce blisko 450 zawodników z całego kraju.
14: Obecnie kolarze peletonu przygotowują się nie tylko do następnych zmagań, ale również do organizacji czwartej rundy Gminnej Szkolnej Ligi Rowerowej. Zapisy już trwają, zaś wyścig odbędzie się w Uchrze 20 czerwca. Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki, ukończył kurs dyrektora sportowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym postawił kolejny ważny krok w karierze zawodowej, a jak podkreśla, chce to przełożyć również na rozwój klubu oraz jego akademii.
0: Szczególnie cenne było dla mnie na pewno poszerzenie kompetencji w zakresie zarządzania sportem, ale też analizy i scoutingu, bo też nad tym obszarem skupiałem się podczas ostatnich miesięcy. Wierzę, że będę mógł to wykorzystać w budowaniu dalszych silnych fundamentów naszego klubu i planować jego długofalowy rozwój, tym samym podnosić jakość piłki nożnej w naszym regionie.
14: W szkoleniu Polskiego Związku Piłki Nożnej wzięło udział 24 kursantów.
17: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
18: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
19: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Teraz jak myślimy o żużlu, to raczej przychodzi nam do głowy sport takiej ekipy jak Motor Lublin, który jest dumą województwa, ale zanim słowo żużel zostało zarezerwowane przez polskie NASCAR, to tym mianem można było określić takie miejsca jak ulica Kalinowa w Chełmie. W latach 70. nieutwardzona jeszcze szosa przykładała się do przedmiężnych walunków w tamtym rejonie miasta. Za chwilę o tym usłyszycie w kronikach miasta Radia Bonton.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Za krzywym mostem, za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś ma.

0: Nie wszystkie jeszcze ulice w Chełmie posiadają asfaltową nawierzchnię. Najgorzej jest na peryferiach miasta, opisywali dziennikarze Sztandaru Ludu w numerze z 3 sierpnia 1971 roku. Na fatalną drogę utyskiwali mieszkańcy ulicy Kalinowej na łamach gazety. Ulica nasza, a właściwie dróżka polna, traktowana jest po macoszemu. Kiedyś własnymi siłami wyrównaliśmy doły i wyboje, wysypując je żwirem. Teraz znowu chodzimy po błocie. Stało się tak dlatego, iż w pobliżu zlokalizowano budowę zakładu mleczarskiego. Samochody ciężarowe zniszczyły drogę. Zaszła też potrzeba założenia kanalizacji. Rowy wprawdzie zasypano, ale po deszczu glina i margiel zmieniają się w lepką maź. Trzeba więc chodzić w gumowych butach.
1: Co jakiś czas ukazywały się na łamach Sztandaru Ludu materiały poświęcone jakimś zakątkom Chełma, najczęściej właśnie takim trochę zapomnianym. No i tym razem mamy materiał o ulicy Kalinowej, niewielkiej arterii bocznej ulicy Okrzowskiej w rejonie, gdzie Okrzowska już się łączy z ulicą Rampa Brzeska. No właśnie materiał bardziej jest taką interwencją, głosem mieszkańców. Uliczka do dzisiaj jest niewielka. W tamtym czasie też była dosyć niewielka, ale rzeczywiście jej stan był dosyć, łagodnie mówiąc, skomplikowany, bo początkowo rzeczywiście była bardziej drogą polną. Zresztą ukształtowała się w zasadzie tak w pełni dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej w zasadzie ten rejon to była domena z jednej strony oczywiście zamieszkana przez mieszkańców Chełma, ale również różnorodne zakłady przemysłowe tutaj funkcjonowały, gdzieś tam nieopodal Huta Szkła Chełmianka. Chociażby w okresie II wojny światowej ten rejon był miejscem dramatycznych wydarzeń, bo właśnie tutaj były sytuowane obozy w ramach Stalagu 319. Zresztą vis-a-vis ulicy Kalinowej pozostał cmentarz jeńców wojennych. Po II wojnie światowej ten rejon Chełma ukształtował się jako dzielnica przemysłowa. Powstało sporo zabudowań, między innymi kompleks budynków Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni, teraz już wykorzystywany do innych celów. W samym tekście pojawia się informacja o mleczarni chełmskiej. Rzeczywiście ona początkowo po II wojnie światowej była zlokalizowana przy ulicy Siedleckiej, w zasadzie w zabudowaniach po dawnej synagodze. Też warto o tym przypomnieć, ale ostatecznie to miejsce okazało się zbyt małe dla rozwijającego się zakładu i ostatecznie właśnie podjęto decyzję o przenosiny w ten rejon zakładu. Akurat w tym momencie toczyła się budowa tego zakładu, a obecnie jest to główna siedziba mleczarni chełmskiej. No i tutaj właściwie w notatce pojawia się też i problem mleczarni, która miała zdewastować w miarę uporządkowaną drogę. Rzeczywiście trzeba przyznać, że jeszcze wiele rejonów Chełma w tym czasie nie było uporządkowanych, tylko część ulic posiadała utwardzone nawierzchnie, asfalt też był jeszcze dosyć rzadki. No i niestety również ulica Kalinowa, funkcjonująca na uboczu, też się tak prezentowała. Z czasem to pewnie uległo pewnym przekształceniom, ale rzeczywiście w tym momencie taki stan autorzy, redaktorzy Sztandaru Ludu postanowili zasygnalizować.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bon.

Za nami numer od Grzegorza Chyrzego w Radiu Bonton, za nami też aktywny dzień. Tydzień, przepraszam, podczas którego Hełm dojeżdżał kolejne kilometry do rywalizacji o rowerową stolicę Polski 2026. Nadawiajcie poprzednie wydanie lokalnego serwisu na naszej stronie. Więcej doniesień z okolicy usłyszycie po 13 w rytmie dnia. Zresztą ucho też przyłożymy na drugą stronę globu, bo w serwisie o 13 będzie też m.in. o przepisach Zapato Streaming, które są w Sejmie. Będzie również o procesie Wenezuelczyka, który jest oskarżony o brutalne zabójstwo Polki. Mamy także jutrzejsze ceny, jeżeli chodzi o paliwo. A teraz tak a propos, tematycznie, za oknami. Here comes the rain again, Rhythmics.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką.

0: ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 98 groszy, za benzynę 98 6 zł 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
1: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
0: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
2: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
0: Jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy. Została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi dożywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
3: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
0: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport, to będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje – USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chełm zakończył 2025 rok z dochodami ponad 760 milionów złotych i wydatkami ponad 819. Budżet zamknął się nad wyżką operacyjną w ponad 20 milionach złotych, a zadłużenie miasta wyniosło blisko 198 milionów. Radni ocenią jutro wykonanie budżetu, co będzie miało też związek z absolutorium dla prezydenta. Straż Graniczna wydaliła z Polski 27-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji z Białorusi. Mężczyzna miał zajmować się transportem migrantów w głąb kraju i czerpać z tego finansowe korzyści. Otrzymał zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gmina Dorohusk planuje budowę ulicy Fiołkowej oraz szeroko zakrojone remonty dróg gminnych. Równolegle rusza przetarg na bieżące naprawy dróg o wartości do 620 tysięcy złotych. Będzie obejmował łatanie ubytków i remonty nawierzchni.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
7: A więc pora, aby zetknąć sobie na prognozę pogody. Aktualnie mamy około 17-18 stopni, 1013 hektopaskali na barometrach. Mamy także dobrą jakość powietrza. Jeżeli chodzi o opady, to one też mogą w okolicy wystąpić, chociaż w centrum Chełma póki co raczej nic nie zauważyłem.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.eko

0: mk.com.pl.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Jak mówi przysłowie, fortuna sprzyja odważnym, także odwagi, Fortunacie. W końcu dzisiaj mamy twoje imieniny. Fortunata jest dzisiaj, ale także Pauli, Barnaby i Anastazego. No i prezenty Jana. W końcu tych świętych Janów jest chyba mnóstwo. Ja może święty nie jestem, ale za to jestem świetny. Janek Zieliński, to jest popołudnie w rytmie dnia na falach Radia Bonton. Także płyniemy sobie, moi drodzy, w tej godzinie czekają nas lokalne wiadomości i spojrzymy jeszcze przez kosmiczny teleskop.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz piorowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
12: Bonton Radio.

Po to dzisiaj o tych drogach w Radiu Bonton mówiliśmy o niegdysiejszym stanie ulicy Kalinowej w Chełmie, a teraz o przyszłym stanie ulicy Szymonowskiego w Krasnym Stawie. Miasto podpisało umowę na wykonanie nowej nawierzchni właśnie tam i o szczegółach przetargu tego, co tam będzie się dziać, możecie się dowiedzieć ze strony Super Tygodnia, a kolejne lokalne wiadomości w rytmie dnia usłyszycie już o 13.30. Za nami Shakira i Burna Boy, a już teraz kultowy numer od Boba Sinclaira, World Hold On.

0: Reklama. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
4: Jest 13.30, zatem czas na lokalne wiadomości. Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Ponad 760 milionów złotych, tyle wyniosły całkowite dochody miasta w 2025 roku. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą ponad 819 milionów, co stanowi 76,4% zaplanowanej kwoty. Jak czytamy w sprawozdaniu z wykonania budżetu, 2025 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie ponad 20,5 miliona i jest ona wyższa w stosunku do roku 2024 o nieco ponad 161 tysięcy złotych. Zadłużenie miasta Chełm na koniec minionego roku wyniosło ponad 198 milionów. Analizując raport, można wywnioskować, że sporym wyzwaniem okazała się sprzedaż miejskich działek i mieszkań. Urzędnicy planowali zasilić kasę miasta kwotą aż 11,5 miliona złotych. Rzeczywistość okazała się jednak trudniejsza. Do budżetu wpłynął zaledwie 1 300 tysięcy. Miasto nie odzyskało też 1,5 miliona złotych z rozliczenia podatku VAT za bezpłatną komunikację. Powodem jest brak wyroku sądu w tej sprawie. Wszystkie te liczby już jutro rano trafią na stół komisji rewizyjnej. O 8.30 w Urzędzie Miasta rozpocznie się kluczowe posiedzenie. Radni ocenią wykonanie budżetu. Będą też decydować, czy wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla prezydenta Chełma. Funkcjonariusze nadbużeńskiego oddziału Straży Granicznej doprowadzili do wydalenia z Polski 27-letniego obywatela Ukrainy. Był podejrzany o udział w organizowaniu nielegalnej migracji z terytorium Białorusi. Jak ustalili śledczy z Wydziału Operacyjno-Śledczego, mężczyzna miał zajmować się odbieraniem nielegalnych migrantów w rejonie granicy państwowej, a następnie transportowaniem ich w głąb Polski. Według funkcjonariuszy działał w sposób zorganizowany i miał czerpać z tego procederu znaczące korzyści. Sprawa była prowadzona pod nadzorem prokuratury okręgowej w Lublinie, ośrodka zamiejscowego w Białej Podlaskiej. W związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego wydano decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu. Mężczyzna został doprowadzony do granicy państwa i przekazany stronie ukraińskiej. Otrzymał jednocześnie zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz całej strefy Schengen przez 6 lat.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Władze gminy Dorohusko ogłosiły niedawno dwa ważne postępowania przetargowe, a ich celem jest zarówno budowa nowej ulicy w Dorohusku Osadzie, jak i realizacja bieżących remontów gminnych dróg. Najważniejszą nową inwestycją jest budowa ulicy Fiołkowej wraz ze skrzyżowaniem z Liliową w Dorohusku Osadzie. Zgodnie z dokumentacją projektową przedsięwzięcie obejmie odcinek o łącznej długości blisko 150 metrów. Nowa jezdnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego i będzie miała szerokość 5 metrów. Projekt przewiduje również obustronne pobocza i budowę zjazdów do posesji. Równolegle z budową nowych ulic gmina przygotowuje się do szeroko zakrojonych prac związanych z utrzymaniem dróg. Dokładnie 9 czerwca ogłoszono przetarg na realizację remontów bieżących dróg na terenie gminy. Na te z kolei prace samorząd planuje przeznaczyć maksymalnie 620 tysięcy złotych. W sobotę o 18 w Krasnym Stawie, a dokładnie na Błoniach przy ulicy Rybiej, odbędzie się Palinocka pod Światowidem. To już 12 edycja tej imprezy.
5: W programie znajdą się m.in. koncerty dla dzieci w wykonaniu zespołu Chłopcy Kontrabasia. W obozie średniowiecznym chorągwi rycerskiej ziemi lubelskiej zobaczycie, jak to dawniej życie się toczyło. Nie zabraknie rozpalania ognia, puszczenia wianków na wodzie, koncertu kapeli Maliszów, widowiskowego pokazu ogniowego Teatru Żywiołów Versus oraz wieczornych koncertów zespołu Chłopcy Kontrabasia, w tym projektu PKS Widmo i programu Dekonstrukcja Polskiej Tradycji Ludowej.
4: Zapowiada Piotr Stelmaszczuk ze Stowarzyszenia Pod Napięciem. Palinocka nie ograniczy się wyłącznie do sceny. Organizatorzy zapowiadają również bogatą ofertę towarzyszącą.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

A już za chwilę w Radiu Bonton usłyszycie o Plutonie. Nie mówimy tu jednak o wojsku ani o filmie Olivera Stone'a. Przed nami bowiem Planeta w 5 minut, a historia, która jest przed nami, jest naprawdę ciekawa. Pamiętam zresztą, jak praktycznie o tako nasze podręczniki we wczesnej podstawówce stały się nieaktualne właśnie z powodu Plutona. Tak więc trochę o kosmosie, a tymczasem Dua Lipa nieco nam pośpiewa o fizyce. Physical już teraz 20 minut przed godziną 14.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś kończymy naszą podróż po planetach Układu Słonecznego i robimy to w towarzystwie obiektu, który przez wiele lat budził więcej emocji niż niejedna pełnoprawna planeta. Pluton. Dla jednych dziewiąta planeta, dla innych planeta karłowata, dla astronomów fascynujący świat, a dla wielu ludzi po prostu stary znajomy, którego niesłusznie zdegradowano. Pluton został odkryty w 1930 roku przez amerykańskiego astronoma Clyde'a Tombauga. Przez kolejne 76 lat figurował w podręcznikach jako dziewiąta planeta Układu Słonecznego. Wszystko jednak zmieniło się w 2006 roku. Międzynarodowa Unia Astronomiczna postanowiła uporządkować definicję planety. Okazało się, że Pluton spełnia dwa warunki, ale niestety nie trzeci. Krąży wokół Słońca, ma wystarczającą masę, by przyjąć kulisty kształt, jednak nie oczyścił swojej orbity z innych obiektów. I właśnie dlatego został przeklasyfikowany do kategorii planet karłowatych. Decyzja wywołała ogromne emocje na całym świecie. Niektórzy astronomowie do dziś uważają ją za kontrowersyjną. Ale niezależnie od nazwy, Pluton pozostał fascynującym światem. Znajduje się około 5,9 miliarda kilometrów od Słońca. Jest tak daleko, że światło potrzebuje ponad 5 godzin, aby tam dotrzeć. Temperatura na powierzchni wynosi około minus 230 stopni Celsjusza. To jeden z najzimniejszych znanych światów w Układzie Słonecznym. Przez dziesięciolecia wydawało się, że Pluton jest jedynie zamarzniętą kulą lodu i skał, lecz wszystko zmieniło się w 2015 roku, kiedy to sonda New Horizons przeleciała obok Plutona i przesłała pierwsze szczegółowe zdjęcia. To, co zobaczyli naukowcy, zaskoczyło wszystkich. Zamiast martwego lodowego globu odkryto niezwykle zróżnicowany świat. Są tam góry wysokie na kilka kilometrów, rozległe równiny, lodowe pustynie, pęknięcia w skorupie, a nawet ślady procesów geologicznych, które mogły zachodzić stosunkowo niedawno. Najbardziej znanym obszarem jest ogromna, jasna formacja w kształcie serca. Oficjalnie nosi nazwę Tombaugh Regio, na część odkrywcy Plutona. To właśnie ona sprawiła, że miliony ludzi na całym świecie ponownie zakochały się w tej małej planecie. Pluton posiada również 5 znanych księżyców. Największy z nich to Charon. Jest tak duży w porównaniu z samym Plutonem, że oba obiekty często określa się mianem Układu Podwójnego. Krążył wokół wspólnego środka ciężkości znajdującego się poza powierzchnią Plutona. To bardzo rzadkie zjawisko. Jeden rok na Plutonie trwa aż, uwaga, 248 lat ziemskich. Pluton znajduje się w pasie Kuipera, ogromnym obszarze pełnym lodowych obiektów pozostawionych po narodzinach Układu Słonecznego. To coś w rodzaju kosmicznego muzeum przechowującego najstarsze elementy naszego planetarnego sąsiedztwa. Na Plutonie zdarzają się nawet okresy, gdy atmosfera częściowo zamarza i opada na powierzchnię w postaci lodu, coś jak śnieg. To zjawisko nie występuje na żadnej z głównych planet Układu Słonecznego i to kolejny powód, że jest tak niesamowity. Pluton jest mały, jest zimny, jest odległy, ale pokazał nam coś bardzo ważnego. Nawet na krańcach Układu Słonecznego mogą istnieć światy bardziej złożone i ciekawsze, niż potrafimy sobie wyobrazić. Mały błądownik na końcu świata i być może najbardziej lubiana nie planeta w historii astronomii. Jutro czas na finał naszej podróży. Nie planetę, lecz obiekt, bez którego żadna z nich by nie istniała, czyli Słońce. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Odpaliliśmy letnie.

0: letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Mówiłem wam o fortunie po 13 i powracamy do tematu w Radiu Bonton, bo ta fortuna zafundowała naszemu rodakowi Polakowi powrót do macierzy. Pan Dawid pracował dotąd jako konduktor w Anglii, a teraz wygrał w losowaniu dom i auto, łącznie warte ponad 8 milionów złotych, co pozwoli mu na spełnienie marzenia, jakim jest powrót do Polski. Także, no co, welcome home, mate. My lecimy dalej w rytmie dnia, za chwilę 14 i serwis informacji z kraju i ze świata, informacji różnej maści, między innymi o ustawie w sprawie patostreamingu usłyszycie, ale także o, niestety, wypadku sześciolatka na minikrosie. Niestety sześciolatek rzeczony trafił do szpitala. Wszelkie informacje w tej sprawie to jest o 14 na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.
10: Mamy już godzinę 13, a to, mili Państwo, oznacza, że czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
11: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy. Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń.

0: Pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
1: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
0: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcze na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
2: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszcze łapkami. To jest taki przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
0: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało. Zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
5: A mamy 18 stopni na termometrach, ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali, jakość powietrza dobra. Jeszcze przez parę godzin będą u nas dosyć intensywnie górować nad nami chmury. Potem trochę będą znikać progresywnie, powiedzmy. Progresywnie też będzie temperatura spadać w nocy minimalnie 10 stopni. No i jeszcze do tego właśnie w nocy zapowiadane są obfite opady deszczu. Tak powiedziałem ja.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do cieplni Termoorganika.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: A już za chwilę rozmowa w radiu Bonton. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka. Ja jestem Janek Zieliński i jestem z wami w rytmie dnia do 17:00.

0: Audycja Bonton.
1: Konrad Chotoba, prezes Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich, Niedźwiedzie Schodu. Witam.
2: A spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o zbliżającej się kolejnej edycji jednego z waszych sztandarowych wydarzeń, czyli Motokropli. Kiedy się odbędzie i jak wygląda harmonogram?
1: Spotykamy się 20 czerwca nad zalewem Żółtańce, tak jak co roku. W pierwszej kolejności będzie zbiórka krwi w mobilnym krwiobusie, parada motocyklowa, konkursy, pokazy ratownictwa i koncerty zespołów. Dodam, że w tym roku po raz pierwszy dołącza się do naszego spotkania Wojsko Obrony Terytorialnej. Mają przyjechać do nas z różnymi fajnymi sprzętami, samochodami, broniami. Że zachęcam też wszystkich fanatyków wojska do odwiedzenia nas na Motokropli. Również będą przeprowadzane pokazy ratownictwa wodnego, przeprowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pokazy będą odbywały się nad samym jeziorem z udziałem łodzi motorowych. Zachęcam też wszystkich do zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Impreza będzie trwała od godziny 11 do późnych godzin nocnych, a więc nie musicie obawiać się o jakiekolwiek jedzenie. Zapraszamy również przez nas przygotowany poczęstunek, jedzonko.
2: Może troszeczkę więcej szczegółów o poszczególnych etapach tego wydarzenia. Zbiórka krwi. Zachęcamy do oddawania, zwłaszcza, że zbliżają się wakacje i czas, kiedy ta krew jest najbardziej potrzebna. Jak wygląda co roku frekwencja?
1: Co roku frekwencja jest coraz lepsza. Ludzie zaczynają wiedzieć, po co to oddają. My również zachęcamy jak najwięcej, żeby tych ludzi oddawało tą krew, bo krew niestety nie da się wyprodukować. Jedynie możemy się tą krwią podzielić. I tą zbiórkę zaczynamy już o godzinie 11:00. I będzie trwała dotąd, aż krwiobus zapełni się i będzie musiał już koniecznie odjechać. Czyli nie będzie go cały dzień nad zalewem Żółtańce. Czyli jeżeli ktoś chce oddać krew, no to z samego rana, gdzieś po 11:00 zapraszamy do zapisywania się. Dla darczyńców krwi mamy przygotowane również różne prezenty, podziękowania. Jak za co roku można też tą krew oddać tydzień przed Motokroplą w stacjonarnym punkcie krwiodawstwa w Chełmie. Tylko proszę wszystkich na akcję Motokropla i wtedy takie hasło jak pada, to jest ta krew liczona do naszej akcji. W dniu Motokropli zapraszamy po upomnienki.
2: Niedługo po tym, jak zbiórka krwi się rozpocznie, przejdziecie do jednego z kluczowych punktów programu, czyli do parady. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Którędy ruszycie?
1: Parada motocyklowa zaczyna się o 13:30. Ruszamy z zalewu Żółtańce. Zabezpieczona jest przez policję. Policja będzie prowadziła, zamyka wszystkie skrzyżowania. Przyjeżdżamy zgodnie z przepisami ogólnie, ale jeżeli jest na przykład, nie wiem, nam ustąp pierwszeństwa, zamknięte skrzyżowanie, jedziemy. Jedziemy ciągiem cały czas. Bezpiecznie do celu. Startujemy, tak jak mówiłem, zalew Żółtańce, przejeżdżamy ulicami gminy Chełm, później wjeżdżamy do Chełma i jedziemy ulicami Chełma. Mniej więcej parada będzie tak samo prowadzić jak rok temu. I kto był, wie, to będzie znał tą trasę. Ogólnie mapka trasy na pewno ukaże się na naszym fanpage'u.
2: Trzymamy się harmonogramu, przechodzimy do następnego punktu w tym, co się będzie działo podczas tegorocznej edycji. Też można powiedzieć coś nierozerwalnie związanego z motocyklistami, czyli muzyka rockowa. Postawiliście na zespoły lokalne tym razem.
1: Tak, postawiliśmy na zespoły lokalne. Zagra w pierwszej kolejności zagra Stone Hill, następnie Rdza i na końcu Vox. Po Voxie również będzie fajna rzecz, będzie Fire Show, który przeprowadzi Hesperydy.
2: Tak, jest to 10. jubileuszowa edycja Motokropli. Przez te 10 lat wiele się udziało, wiele też wniosków na pewno wyciągnęliście. Jak te wnioski wyglądają teraz w przełożeniu na praktykę na tę edycję i jak wygląda zainteresowanie, jeśli chodzi o motocyklistów i uczestników z dalszych zakątków naszego województwa czy też kraju?
1: Tak, to już jest nasza 10. edycja, taka trochę rocznicowa edycja, okrągła edycja. Coraz jest większe zainteresowanie. Co roku coraz więcej tych motocyklistów przyjeżdża do nas, większe zainteresowanie, tak jak zauważyliśmy, że z całego województwa lubelskiego do nas przyjeżdżają i z różnych tych ościennych województw też już do nas się pokazują. Ja zapraszam wszystkich motocyklistów, bo mamy również też i pole namiotowe, gdzie będzie można zostać na noc, przenocować I wiadomo, za darmo. U nas nie ma żadnych opłat za pole namiotowe, za wstęp na imprezę. U nas jest wszystko za darmo, bo zbieramy tą krew i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze.
2: My również zachęcamy do udziału w wydarzeniu i przede wszystkim też do dzielenia się krwią, zwłaszcza przed wakacjami. Jest to dobra okazja, żeby dołączyć do grona krwiodawców. Właśnie, czy po tych waszych akcjach bywa tak, że osoby, które pierwszy raz przychodzą oddawać krew, łapią zajawkę i później już oddają dalej?
1: Tak, tak. Słyszymy właśnie, że co niektórzy pierwszy raz oddali krew na akcji Motokropla, a później po prostu systematycznie już oddają w punkcie krwiodawstwa w Chełmie tą krew.
2: Czyli to też jest kolejna wartość dodana w Motokropli organizowany
1: przez Tak, dokładnie.
2: A więc właśnie, przypomnijmy jeszcze raz, kiedy wydarzenie i o której się rozpocznie i gdzie oczywiście.
1: 20 czerwca, Zalew Żółtańce, zapraszamy wszystkich, ale nie tylko motocyklistów, zapraszamy również wszystkich mieszkańców miasta Chełma, gminy Chełma, bo to nie jest tylko impreza dla samych motocyklistów, to jest impreza dla wszystkich, którzy lubią się dobrze bawić i coś fajnego pooglądać.
2: My również zapraszamy i oczywiście imprezie patronujemy. Będziemy jeszcze o nim mówić na naszej antenie. Naszym gościem był dzisiaj
1: Konrad Chudoba, prezes Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
0: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
7: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
8: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Wokół chełmskiego klubu sportowego ostatnio dzieje się sporo. Tym razem w sporcie Radia Bondon o ukończonym szkoleniu dyrektora sportowego Chełmianki, czyli Wojciecha Wójcika. Zyskał on dzięki temu nowe możliwości. Dokładnie o tym usłyszycie o 14.30 w rytmie dnia. No i pozostaje nam czekać na kolejny sezon. Miejmy nadzieję, że tym razem podbój trzeciej ligi, pierwszego miejsca tej trzeciej ligi w wykonaniu Biało-Zielonych będzie udany. Mówimy o pierwszym miejscu.

0: Reklama. Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisco Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisco Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Sensei Krzysztof Kozioł oraz sensei Szymon Pawłowski, reprezentanci klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie, poszerzali swoje umiejętności w Siemianowicach Śląskich, gdzie odbyła się 7. edycja seminarium Black Belt. W szkoleniu wzięło udział ponad 100 uczestników doskonalących formę pod okiem Shihana Yuji Shina.
12: Jest to osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zmiany w naszych układach formalnych, zmiany w kata. Jest to osoba odpowiedzialna za opracowywanie bankai, czyli tak jakby tłumaczeń naszych układów formalnych, naszego kata, i pracuje bezpośrednio z naszym Kancho Matsui, który bezpośrednio zarządza całym karate na świecie. Jeśli chodzi o trening, to odbyły się 2 sesje treningowe. W czasie tych treningów trenowane było jedno z najwyższych kata w naszym stylu. Jeśli chodzi o wrażenia z tego wydarzenia, to są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne.
11: Mówił sensei Krzysztof Kozioł. Z kolei wychowankowie chełmskiego kanku są na ostatnim etapie przygotowań do turnieju, który rozegra się w weekend i którego będą organizatorem. Drugi weekend czerwca mija pięściarzom MKS-u Olimp Chełm na sparingach. Zawodnicy klubu testowali formę w Kielcach, a w przyszły weekend czeka ich kolejny ważny turniej w sportowym kalendarzu. Więcej trener Konrad Rondoś.
13: Będziemy jeszcze chwytać doświadczenie i wyrywać przed właśnie zbliżającymi się mistrzostwami Polski, które już zaczną się 22 czerwca w tej Herowie. Tam będzie klub reprezentował prawdopodobnie 3 zawodników, ale jeszcze drugą cel jestem pewny, więc nie będę obchylał całkowicie rąbka tajemnicy. 20 czerwca będziemy jeszcze boksować, ale to już nie jest młodzieżowcami, ale będą odpoczywać i łapać świeżość do mistrzostw Polski. Natomiast inna grupa młodzieżowa, mianowicie młodzicy, juniorzy i kadeci wezmą udział w Minkowickiej Fajerze.
11: Obecnie natomiast grupa pięściarzy Olimpu Chełm szlifuje formę podczas sparingu w Radomiu. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
14: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria Biggers, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
11: Zapisy do turnieju są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Stolen Dance w radiu Bon Ton. Za oknami zrobiło się deszczowo, co dla kierowców oznacza tyle, że muszą wykazać się wzmożoną czujnością, żeby się gdzieś nie pośliznąć. O tym, jak taka aura deszczowa może negatywnie wpłynąć na jazdę, usłyszycie za moment w radionawigacji Radia Bon Ton. Zapraszam Was w imieniu Marcina Petruka. My póki co nawigujemy w rytmie dnia w kierunku 15. Muzycznie już teraz Tolo i Hold the Line. Później jeszcze zagościł nas Ania Dąbrowska, czy też Madonna w duecie z Sabriną Carpenter.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przed nami kilka dni z deszczową pogodą, tak przynajmniej wskazują prognozy. To oznacza, że na nowo może pojawić się problem z parowaniem szyb, a jego przyczynę należy upatrywać przede wszystkim w gromadzącej się wilgoci w aucie, chociażby przez nieszczelności. Innymi powodami mogą być chociażby zatkany filtr kabinowy albo niewłaściwy obieg powietrza. O dobrą widoczność zawsze trzeba dbać, oczywiście ze względów bezpieczeństwa, między innymi po to, aby w porę wyhamować przed pojazdem lub pieszym przed nami.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
9: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
8: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
9: Zadzwoń 664 775 457
8: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
10: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: wtyczki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

Jeszcze 7 minut do godziny 15 w Radiu Błąton. Za niedługo wiadomości z kraju i ze świata. Tam między innymi będzie opat o streamingu w Sejmie. Będzie również o innej sprawie z Sejmu, czyli o immunitecie Sławomira Mentzena oraz o zarzutach prokuratorskich dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska. To wszystko już za 7 minut na 104. Idziemy FM. No i oczywiście wiadomości lokalne, to też. Nie zapominajmy o wiadomościach lokalnych.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama.
10: A więc, mili Państwo, mamy godzinę 15, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju, ze świata. Troszkę taki mały skrócik tego, co lokalnie też usłyszycie w Radiu Bonton.
11: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Męcenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
12: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt, tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
11: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe

0: Kuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
1: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
0: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W szpitalu klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
2: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
3: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
0: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Blisko 50 milionów złotych trafi do komend Państwowej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie. Te środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, pojazdów i rozwój infrastruktury. Do komendy miejskiej w Chełmie na przyszły rok przekazano 970 tysięcy złotych na utrzymanie zasobów ochrony ludności. Już 26 czerwca ma ruszyć nabór do programów stypendialnych Lubelskie Wspiera Uzdolnionych i Lubelska Kuźnia Talentów. Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce będą mogli ubiegać się o stypendium w wysokości 6 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać do końca lipca. Budowa bloku w gminie Leśniowice wchodzi w kolejny etap. Zakończone już prace przy ścianach fundamentowych. Wkrótce rozpocznie się wznoszenie parteru budynku, w którym powstanie 11 mieszkań. Nabór wniosków o najem lokali w ramach programu SIM potrwa do 30 sierpnia. O czym więcej w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 15.30.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
7: 4 minuty po 15. Aktualnie pogoda utrzymuje się na podobnym poziomie co przez ostatnie godziny. Tylko się zrobiło z tego, co zauważyłem, to powietrze nie jest już takie duszne. Jest bardziej przerzedzone. 1013 hektopaskali, 17 stopni. Dobra jakość powietrza i pochmurno. Gdzieś niedługo powinno się zacząć powoli przejaśniać.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzisiaj ulice i chodniki są skąpane w deszczu, albo raczej w tym, co z tego deszczu zostało. Ale tak się składa, że dzisiaj jest Dzień Kąpieli w Mieście na Fali i z tej okazji Kinga Miszczyk spytała się was o tę kwestię. Czysty Janek Zieliński, witam was w Radiu Bonton i oferuję wam czyste złoto w postaci najlepszej muzy i najświeższych lokalnych doniesień w rytmie dnia. Już teraz Lost Frequencies w utworze Drive.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Już w tę niedzielę obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kąpieli. No i właśnie teraz pytanie, tę kąpiel wolicie w wannie czy pod prysznicem? I o to, co mówiliście.
3: Prysznic.
4: Najpierw prysznic, później wanna.
5: Wanna?
6: Wannę.
4: Prysznic.
7: Wannę oczywiście.
8: Mam wannę i chyba wolę wannę.
9: Wolę wannę, ale mam prysznic.
3: Wanna.
10: Prysznic.
4: Prysznic.
3: Prysznic.
10: Wanna. Wanna, wanna, wanna, jeszcze raz wanna.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
11: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
7: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
9: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
10: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. W rytmie.

Przenosimy się na Winter w Radiu Bonton, czyli platformę do sprzedaży ubrań, bibelotów. Jak się okazuje, są tam też ogłoszenia z ludźmi. Już tłumaczę. Nas ostrzega przed trendem zahaczającym o szkolny bullying, czyli wystawianie ogłoszeń z różnymi osobami, często podpisane jako przykład, tu cytat, debil do sprzedania. Jest to coś, co sam zaobserwowałem. Także, co ja więcej mogę powiedzieć? Miejcie się na baczności, no i też dzieciaki, pamiętajcie, jesteście naprawdę dużo warte. W takim sensie wewnętrznej wartości, że naprawdę jesteście super ludźmi. Wierzcie w to, naprawdę. To mówię, żeby tutaj nie zostało to odebrane jako jakiś czarny humor. Absolutnie to nie miało tego na celu. Kochani, Lady Gaga, Alejandro, to już teraz 24 minuty po 15.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Jest 15.30, lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. Do komend Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim trafi blisko 50 milionów złotych w ramach środków na ochronę ludności i obronę cywilną. Dzisiaj wojewoda lubelski przekazał umowy przedstawicielom służb ratowniczych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznych pojazdów, modernizację infrastruktury czy budowę magazynów sprzętu. W planach jest też tworzenie nowych obiektów i zaplecza szkoleniowego dla strażaków zawodowych i ochotniczych. Największe wsparcie otrzymała komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Znaczące środki trafiły również do komend miejskich w Białej Podlaskiej, Lublinie czy Kraśniku. Do komendy miejskiej straży w Chełmie na ten rok trafiło 970 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie zasobów z zakresu ochrony ludności. Jak podkreślają przedstawiciele władz i Straży Pożarnej, inwestycje mają wzmocnić system reagowania kryzysowego. Przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Już pod koniec czerwca ruszy nabór wniosków do 2 programów stypendialnych. Lubelskie wspiera uzdolnionych oraz Lubelska Kuźnia Talentów. Młodzi ludzie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje pasje, mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 6 tysięcy złotych. Programy przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego mają pomóc uczniom w rozwijaniu zainteresowań, zdobywaniu nowych umiejętności i realizacji edukacyjnych planów. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych z klas 5-8, liceów, techników, szkół branżowych, policjalnych oraz ponadpodstawowych szkół artystycznych. Nabór wniosków rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do 31 lipca. O przyznaniu stypendium decydować będą nie tylko osiągnięcia edukacyjne, ale również dodatkowe kryteria społeczno-ekonomiczne. Programy te mają wyrównywać szanse edukacyjne i wspierać młodych ludzi, którzy swoją pracowitością oraz talentem osiągają ponadprzeciętne wyniki. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Spółka SIM Lubelskie informuje, że budowa bloku na terenie gminy Leśniowice nabiera tempa. Projekt zakładający powstanie 11 lokali mieszkalnych wszedł w klucz. kluczową fazę. Wykonawca zameldował zakończenie istotnego etapu, jakim było wzniesienie ścian fundamentowych. Obecnie ekipy budowlane koncentrują się na wykonaniu pełnej hydroizolacji pionowej, która ma zabezpieczyć konstrukcję przed wilgocią i zapewnić jej trwałość na lata. Równolegle przygotowywane są uzbrojenia pod kolejne elementy konstrukcyjne. Jak zapowiadają wykonawcy, niebawem rozpocznie się też wznoszenie ścian konstrukcyjnych parteru, dzięki czemu zarysy przyszłego budynku staną się w pełni widoczne dla mieszkańców. Program SIM skierowany jest do konkretnej grupy odbiorców, osób i rodzin, które nie posiadają własnego mieszkania i mają zbyt niskie dochody, by uzyskać kredyt hipoteczny, a jednocześnie dysponują środkami pozwalającymi na regularne opłacanie czynszu. Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu potrwa do 30 sierpnia. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, elektronicznie poprzez platformę ePUAP lub też pocztą tradycyjną na adres urzędu. W hotelu Victoria w Lublinie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu Polska Miss Nastolatek Województwa Lubelskiego. Wśród 18 finalistek, które zaprezentowały się na scenie, znalazła się też 15-letnia Maja Rozwód z Sielca. Choć tytuł Polska Miss Nastolatek zdobyła Weronika Wróblewska z Białej Podlaskiej, to mieszkanka gminy Leśniowice również ma powody do radości. Otrzymała bowiem tak zwaną zieloną kartę, która zapewnia jej awans do ogólnopolskiego półfinału konkursu. Jesienią nastolatka pojedzie do Poznania lub Warszawy, gdzie ma się odbyć dalsza część rywalizacji. Droga do konkursu rozpoczęła się dzięki wsparciu najbliższych. Maja jest dzisiaj wdzięczna przede wszystkim swojej siostrze, która namówiła ją do tego, by spróbowała swoich sił w niełatwej przecież przestrzeni. Proces kwalifikacyjny był kilkuetapowy. Najpierw kandydatki przesyłały formularze zgłoszeniowe i zdjęcia. Następnie odbył się półfinał wojewódzki w Lublinie, podczas którego uczestniczki brały udział w castingach, rozmowach, nagraniach promocyjnych oraz sesjach zdjęciowych.

Czerwiec przyniósł ze sobą wiele zmian dla kierowców, ale nie jest mowa tylko o przepisach w ruchu drogowym. Przyszły też urzędowe zmiany, które obowiązują od wczoraj. Tak więc, żeby wiedzieć dokładnie, o co chodzi i żebyście nie zaskoczyli się przy którejś wizycie, słuchajcie wiadomości dla kierowców. One już za chwilę w Radiu Bonton zagoszczą, ale już teraz Tame Impala, Jenny i Dracula na 104.9 FM.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Mniej biurokracji dla kierowców stało się faktem. Od wczoraj obowiązują nowe, prostsze przepisy przerejestracji używanych samochodów. Najważniejsza zmiana? Jeżeli decydujemy się na zachowanie dotychczasowych numerów rejestracyjnych, nie musimy już odkręcać i przenosić tablic do urzędu. Wystarczy oświadczenie, że są czytelne. Znikają też papierowe zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów, a urzędnicy sprawdzają ważne badanie techniczne bezpośrednio w systemie cyfrowym. Dodatkowo, jeśli auto ma fabryczną homologację, adnotację o haku holowniczym dostaniemy od ręki bez dodatkowej wizyty u diagnosty. Przypominamy również, że na przerejestrowanie kupionego auta wciąż mamy 30 dni.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
1: Reklama.

Nickelback. 5 minut do godziny 16 w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Tak zwane ostre rokowe łojenie na naszych falach. Jeżeli przegapiliście dzisiejszą rozmowę z Konradem Chudobą w Radiu Bon Ton, to zapraszam Was koniecznie na naszą stronę, bo tam usłyszycie o motokropli, którą motocykliści z Niedźwiedzi Wschodu organizują po raz 10. Będzie dużo atrakcji, świetne maszyny, mocna muzyka, ale też i okazja, by wykonać dobry gest. Także posłuchajcie sobie tego w wolnej chwili. My kontynuujemy popołudnie w rytmie dnia, bo przed nami jeszcze właśnie wspomniana 16, a jeszcze mam tutaj dla Was taki polski akcencik, czyli Igor Herbut w utworze Wkręcani, nie ufaj mi.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Reklama.
7: Minęła 16. I co? Jakieś fanfary? Nic. Tak, wiadomości teraz w Radiu Bonton.
8: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? A zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś lajkonik. Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych komisji dzieci i młodzieży oraz polityki społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
9: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
8: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
10: Prezydent ma prawo do

0: szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje lajkonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
1: Podoba wam się ten lajkonik?
2: Tak.
1: I co on robi?
2: Sypie cukierkami.
3: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
0: Główny bohater, czyli lajkonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: 4 minuty po godzinie 16. Czas na pogodę, a pogoda jest taka, no że no, taka średnia, nie? Taka, no raczej z kategorii XD dzisiaj, bo no nie jest za ciepło jakoś bardzo, jest duszno, ale nie jest jednocześnie ciepło, no jest parno, jest 1015 hektopaskali, mamy 17 stopni, na niebie pochmurno, dalej, dobra jakość powietrza, potem będzie trochę jaśniej, nastanie światłość.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio, 104,9 FM, w rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
5: Wprawdzie nie mieszkamy w Skandynawii, ale czeka nas wizyta w kinie Zorza. Przed nami kolejne spotkanie DKF Reverse i kolejny raz widzowie obejrzą azjatycką produkcję. O tym wszystkim opowie nam Monika Łupkowska w programie Bliżej Kultury, który już za chwilę zagości w Radiu Bonton. Koneser dobrego kina i humoru. Janek Zieliński z tej strony jeszcze do 17. Jestem z wami w rytmie dnia.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj w Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers, na które zaprasza Piotr Stelmaszczuk z klubu.
3: Zobaczymy jeden z najważniejszych filmów kina azjatyckiego. Zawieście Czerwone Latarnie w reżyserii Zhang Yimou. To niezwykle piękny wizualnie, a jednocześnie przejmujący dramat o młodej kobiecie, która trafia do domu bogatego chińskiego pana jako kolejna żona. Za pozornym spokojem, rytuałami i wysmakowaną formą kryje się opowieść o samotności, władzy, zazdrości i świecie, w którym każdy gest ma swoje znaczenie.
2: Projekcja rozpocznie się o godzinie 18, natomiast w poniedziałek będzie można wziąć udział w spotkaniu nowej inicjatywy DKF Rewers Senior. O godzinie 11 dojrzali miłośnicy kina, ale coś mi mówi, że nie tylko i oni obejrzą polską produkcję Chrzciny, którą wyreżyserował Jakub Skoczeń. Ponownie Piotr Stelmaszczuk.
4: Opowieść pełną rodzinnych emocji, humoru i sytuacji, w których wielka historia spotyka się z codziennym życiem. To propozycja skierowana przede wszystkim do widzów senioralnych, ale spotkanie ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszam.
2: W obu przypadkach, jak przystało na formułę DKF-u, odbędą się prelekcje do filmu, a po projekcjach moderowane dyskusje o filmie. Warto wiedzieć, że dyskusyjne kluby filmowe mają fascynującą stuletnią historię. Wszystko zaczęło się w latach 20. we Francji, gdy kino przestało być traktowane wyłącznie jako rozrywka, a stało się sztuką prowokującą do dyskusji. Do Polski ta idea dotarła w połowie lat 50. W realiach PRL-u DKF-y pełniły funkcję wyjątkową. Były unikalną przestrzenią wolności, gdzie wyświetlano niedostępne nigdzie indziej filmy i bez skrępowania o nich rozmawiano. Mimo upływu lat i zmiany ustroju, misja klubów filmowych się nie zmieniła. Dzisiejsze DKF-y to nadal te same spotkania wokół kina, które angażuje emocje i łączą ludzi szukających w sztuce głębszego sensu.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, a teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
11: Bonton Radio.

A już o 16.30 w spotecie Radia Bonton usłyszycie o dokonaniach naszych lokalnych fighterów, którzy są na medal. Zresztą kilka krążków oni przywieźli, konkretnie mowa o taekwondokach Songo i karatekach Kanku. Za niedługo uderza z tym do nas Marcin Betruk, a później, kochani, mam dla was Witaminy FM. Dzisiaj temat niezwykle ważny i dość rozbudowany, bo będę mówić o porodówkach. Z jednej strony słyszymy o ich niepewnym losie, w sensie niektórych, nie wszystkich, niektórych, a z drugiej z kolei mamy próby ratowania sytuacji, które tak dotąd, zresztą usłyszycie sami.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
5: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. 3 medale dla cementu Gryfa Chełm podczas rozgrywanych w Brazylii akademickich mistrzostw świata. Jako pierwsza po brązowy krążek sięgnęła Olga Padoszyk, do tego srebro dołożyła Alicja Wojewódzka, natomiast złoto i tytuł czempiona Daniela Tkaczuk. 5 medali taekwondocy UKS-u Songo wywalczyli w Mistrzostwach Polski, których gospodarzem był Lusówek. W rywalizacji w Wielkopolsce wzięło udział w sumie ponad 200 uczestników. O występie swoich wychowanków trenerka Katarzyna Kornicka.
6: Wicemistrzem Polski został tutaj Michał Miszczak. Po 3 wygranych walkach przegrał swoją walkę finałową, a w kategorii kobiet tytuł wicemistrzyni zdobyła Zosia Gieleta. Obydwoje w finałach niestety trafili na bardziej doświadczonych zawodników, co ostatecznie zadecydowało wynik. Brązowymi medalistami tych zawodów zostali Sandra Kogut, Filip Banach oraz Oliwia Haratyn. W tej Oliwki liczyliśmy na dużo więcej, nie zaprezentowała ona do końca swoich umiejętności. No ale tak jak mówiłam we wcześniejszych wypowiedziach, że na ten wynik składa się wiele czynników, no i tak też tym razem się stało.
5: Kolejnymi zmaganiami, w których krasnostawcy taekwondocy powalczą o medale, będzie domowy turniej zaplanowany w weekend. Dwa kolejne udane starty mają za sobą kolarze GKK Peloton Okrzów. Adam Rękas dotarł do podium w następnym etapie zmagań Bike Marathon, który rozegrał się w Legionowie. Mówi Jarosław Garda.
7: Zmierzył się on z dystansem 34 km i pokazał prawdziwą sportową klasę. Mimo groźnie wyglądającej kraksy na trasie, nie poddał się, podniósł rower i po widowiskowej pogoni wjechał na metę na znakomitym 5. miejscu w klasyfikacji Open, co zapewniło mu 3. miejsce w jego kategorii wiekowej. Wielkie brawa należą się również Mateuszowi Bodio, który wystartował w legendarnym wyścigu Ultra Duch Puszczy. Mateusz wystartował na dystansie 240 km. Poradził sobie znakomicie i zajął wysokie 20. miejsce w stawce blisko 450 zawodników z całego kraju.
5: Obecnie kolarze peletonu przygotowują się nie tylko do następnych zmagań, ale również do organizacji 4. rundy Gminnej Szkolnej Ligi Rowerowej. Zapisy już trwają, zaś wyścig odbędzie się w Uchrze 20 czerwca. Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki, ukończył kurs dyrektora sportowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym postawił kolejny ważny krok w karierze zawodowej, a jak podkreśla, chce to przełożyć również na rozwój klubu oraz jego akademii.
8: Szczególnie cenne było dla mnie na pewno poszerzenie kompetencji w zakresie zarządzania sportem, ale też analizy i scoutingu, bo też nad tym obszarem skupiałem się podczas ostatnich miesięcy. Wierzę, że będę mógł to wykorzystać w budowaniu dalszych silnych fundamentów naszego klubu i planować jego długofalowy rozwój, tym samym podnosić jakość piłki nożnej w naszym regionie.
5: W szkoleniu Polskiego Związku Piłki Nożnej wzięło udział 24 kursantów. Sensei Krzysztof Kozioł oraz sensei Szymon Pawłowski, reprezentanci klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie, poszerzali swoje umiejętności w Siemianowicach Śląskich, gdzie odbyła się 7. edycja seminarium Black Belt. W szkoleniu wzięło udział ponad 100 uczestników doskonalących formę pod okiem Shihana Yuji Shina.
0: Jest to osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zmiany w naszych układach formalnych, zmiany w kata. Jest to osoba odpowiedzialna za opracowywanie bankai, czyli tak jakby tłumaczeń naszych układów formalnych, naszego kata, i pracuje bezpośrednio z naszym Kancho Matsui, który bezpośrednio zarządza całym karate na świecie. Jeśli chodzi o trening, to odbyły się 2 sesje treningowe. W czasie tych treningów trenowane było jedno z najwyższych kata w naszym stylu. Jeśli chodzi o wrażenia z tego wydarzenia, to są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne.
5: Mówił sensei Krzysztof Kozioł. Z kolei wychowankowie chełmskiego kanku są na ostatnim etapie przygotowań do turnieju, który rozegra się w weekend i którego będą organizatorem. Drugi weekend czerwca mija pięściarzom MKS-u Olimp Chełm na sparingach. Zawodnicy klubu testowali formę w Kielcach, a w przyszły weekend czeka ich kolejny ważny turniej w sportowym kalendarzu. Więcej trener Konrad Rondoś.
9: Będziemy jeszcze chwytać doświadczenie i wyrywać przed właśnie zbliżającymi się mistrzostwami Polski, które już zaczną się 22 czerwca w Wejherowie. Tam będzie klub reprezentował prawdopodobnie 3 zawodników, ale jeszcze do końca nie jestem pewny, więc nie będę obchylał całkowicie rąbka tajemnicy. 20 czerwca będziemy jeszcze boksować, ale to już nie z młodzieżowcami, ale będą odpoczywać i łapać się w tym mistrzostw Polski. Natomiast inna grupa młodzieżowa, mianowicie młodzicy, juniorzy i kadeci, wezmą udział w minkowickiej karierze.
5: Obecnie natomiast grupa pięściarzy Olimpu Chełm formą podczas sparingu w Radomiu. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
10: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia, i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria e-girls, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
5: Zapisy do turnieju są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: back to you. Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj poruszamy temat porodówek w całym kraju, jak i w regionie. Ministerstwo Zdrowia chce przeprowadzić zmiany, które mogą zakończyć się likwidacją poszczególnych placówek. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od faktów. Od roku 2024 zlikwidowano w całym kraju 37 porodówek, w tym 4 na terenie województwa lubelskiego, a od 2024 nie przyjęto żadnego porodu we włodawskim szpitalu. Spoglądając na statystyki, można zauważyć, że zamknięte oddziały przyjmowały mniej niż 400 porodów rocznie i często te liczby sięgały mocno poniżej tego wskaźnika. Wynika to oczywiście ze zmniejszającej się liczby porodów w poszczególnych miejscach, w rezultacie w całym kraju dzietność spada, ale nie spadają koszta utrzymania takich miejsc. Stąd pojawiają się coraz częstsze głosy, że Ministerstwo Zdrowia planuje cięcia w tej przestrzeni. Przykładowo wiceminister Tomasz Maciejewski w lutym tego roku stwierdził, że ministerstwo będzie wymagać potencjalnie 700 porodów rocznie. Jeżeli rzeczywiście takie kryteria by przyjęto, to przyszłe mamy z Chełma musiałyby jeździć do Lublina lub do Zamościa, bo w ubiegłym roku w Chełmie zarejestrowano 479 urodzeń. Rodzi to oczywiście pytania o to, co w takim przypadku miałyby robić matki, które jeszcze na przykład mieszkają w gminach oddalonych nawet o godzinę od Chełma. Tutaj odpowiedzią jest wcześniejszy przyjazd przed porodem do większego miasta i planowanie wszystkiego ze znacznym wyprzedzeniem, co przecież może dłużyć matkom stresu, a też nie ukrywajmy, że mogą nastąpić jakieś nieprzewidziane okoliczności. Czy wtedy matki byłyby zmuszone do rodzenia na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a nie mówimy przecież o scenariuszu odklejonym od rzeczywistości? Do takiego przypadku doszło w Leżajsku, gdzie nieco wcześniej taki oddział właśnie zamknięto. W poszukiwaniu odpowiedzi na obawy związane z losem porodówek dowiedziałem się o programie Top Mama. Top, czyli terenowe oddziały położnicze lub transport opieka poród. Jest to odpowiedź resortu zdrowia na przypadki zamykania oddziałów w miejscowościach znacznie oddalonych od najbliższych porodówek. W mniejszych miejscowościach miała dyżurować położna przez cały tydzień, a w dni pracujące lekarz-ginekolog, którzy interweniowaliby w przypadku porodu. Podkreślam słowo jest, bo program uruchomiono w lutym tego roku, jednak jak ustalił RMF, nie jest on realizowany w żadnym szpitalu w Polsce. Zwróciłem się z zapytaniem w tej sprawie do Artura Szczupakowskiego, dyrektora SPZOS we Włodawie i w odpowiedzi dowiedziałem się, że w istocie szpital nie realizuje programu, ale też nie planuje do niego przystępować. Póki co jednak pozostałe w regionie oddziały ginekologiczno-położnicze funkcjonują i nie ma konkretnego projektu, który zakładałby szersze likwidacje, więc na ten moment mamy mogą spać spokojnie, a jeżeli tylko coś się w tym temacie zmieni, wyjdzie poza tą fazę ewentualnych omówień, poza faktycznym ukonstytuowaniem tego w dokumencie, no to wtedy dam wam oczywiście znać. Natomiast na ten moment dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
6: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
8: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
10: Autopromocja.
12: Bon Ton Radio. Rytm.

Felix Jane Vice, Close Your Eyes. Ale się elegancko rymuje. Radio Bonton, kochani, jeszcze 8 minut do godziny 17, a to oznacza, że ja dzisiaj już się odmeldowywuję. Dziękuję wam za dzisiejsze popołudnie, było mi bardzo miło. Od godziny 12 z wami byłem ja, Janek Zieliński, kłaniam się i do następnego tygodnia. Jutro o tej porze spotka się z wami Kinga Mistrzyk. Jeszcze raz dzięki i miłego popołudnia. Może

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Reklama.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny, posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial, są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Miriam Lipińska, trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło. A regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiające popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
1: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
0: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
2: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6.

0: ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
1: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Zakończono pierwszy etap budowy sieci wodociągowej na osiedlu Malowane w Chełmie w ulicach Chełmońskiego i Norwida. Powstało ponad 700 metrów nowej sieci, co ma poprawić bezpieczeństwo i jakość dostaw wody. To część większej inwestycji obejmującej rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. W Krasnymstawie podpisano umowę na budowę nowej drogi przy ulicy Szymanowskiego. Powstanie 137-metrowy odcinek z asfaltową jezdnią, chodnikami i nasadzeniami. Inwestycja o wartości ponad 500 000 ma zostać ukończona na początku grudnia tego roku. Już w niedzielę nad Zalewem Żółtańce odbędzie się charytatywny koncert na cztery łapy. Od 12 do 20 na uczestników będą czekały aukcje, pokazy, warsztaty, występy artystyczne oraz strefa adopcyjna. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc potrzebującym, psom i kotom, a o szczegółach opowiemy Wam w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia za niecałe pół godziny.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu. Popołudnie i wieczór z burzami na zachodzie i przelotnym deszczem w pozostałych regionach.
5: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w czwartek, 11 czerwca. Weekend czuć już w powietrzu, więc czas podkręcić odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzić, co tam dzisiaj kryje nasza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porządna porcja świetnych historii i brzmień, które idealnie nastroją Was na resztę dnia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. 11 czerwca na świat przyszedł Frank Beard, wieloletni perkusista kultowej teksańskiej formacji ZZ Top. Frank świętuje dziś swoje 77. urodziny. Co ciekawe i legendarny w świecie rocka, Frank jako jedyny z tego legendarnego trio nie nosił długiej brody, mimo że jego nazwisko dosłownie oznacza broda. Za to za bębnami od ponad pół wieku potrafił wykrzesać potężny teksański ogień, napędzając takie hity jak Gimme All Your Lovin' czy Sharp Dressed Man. 100 lat dla mistrza rytmu. Przenosimy się do roku 1952. 11 czerwca urodził się Donny Van Zandt, amerykański wokalista i gitarzysta, założyciel rockowej formacji Pretty Special, a prywatnie brat Roniego, lidera Lynyrd Skynyrd. Donny kończy dzisiaj 74 lata. Jego charakterystyczny południowy rockowy pazur dał światu mnóstwo energii na początku lat 80. za sprawą takich przebojów jak Hold On Loosely. W kalendarzu zapisujemy rok 1965. 11 czerwca na świat przyszedł Michael W. Smith, wybitny amerykański wokalista, kompozytor i klawiszowiec, trzykrotny zdobywca nagrody Grammy, który od dekad tworzy na pograniczu muzyki pop i rocka, pisząc utwory pełne niesamowitych przestrzennych melodii. Michael świętuje dziś swoje 61. urodziny. Zaglądamy do roku 1976. Dokładnie 50 lat temu brytyjska formacja The Smoky, później znana po prostu jako Smoky, podbiła europejskie listy przebojów swoim kolejnym ultrachwytliwym singlem Wild Wild Angels. Ten oparty na świetnych melodyjnych gitarach akustycznych numer stał się jednym z fundamentów ich gigantycznej popularności na naszym kontynencie. Smutna kartka z roku 2015, dokładnie 11 lat temu odszedł Ornette Coleman, amerykański saksofonista i kompozytor, absolutny rewolucjonista i jeden z ojców chrzestnych jazzowej awangardy. Człowiek, który udowodnił, że muzyka nie zna żadnych barier ani ograniczeń. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery jednego z najbardziej hipnotyzujących, klimatycznych i najpiękniejszych radiowych utworów lat 90. Dokładnie 34 lata temu, w czerwcu 1992 roku, muzycy amerykańskiej formacji R.E.M. szlifowali i prezentowali światu pierwsze owoce sesji do swojego kultowego albumu Automatic for the People. To właśnie z tego krążka pochodzi absolutne arcydzieło, utwór Drive oraz grany masowo w tamtych tygodniach Everybody Hurts. Michael Stipe stworzył kompozycję niesamowicie przestrzenną, opartą na genialnym akustycznym brzmieniu i hipnotyzującym wokalu, która z miejsca stała się hymnem pokolenia MTV, a do dzisiaj jest absolutną ozdobą radiowego eteru. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na utwór z niesamowitą klasą i klimatem. Skoro weekend jest już tuż za rogiem, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM odpalamy szmaragdową jakość amerykańskiej alternatywy. Otwieramy szyby w samochodach, podkręcamy radio i z pełnym czwartkowym luzem jedziemy przed siebie. Przed Wami R.E.M. Drive.

0: reklama. Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13. Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
10: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Pierwszy etap budowy sieci wodociągowej w osiedlu Malowane w Chełmie zakończony w ramach umowy podpisanej z wykonawcą w połowie maja w ulicach Chełmońskiego i Norwida. Wybudowano ponad 700 metrów nowej sieci wodociągowej, która będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż dotychczasowe i wpłynie na jakość dostaw wody dla mieszkańców.
11: To dopiero początek. W ramach całego kontraktu, którego wartość przekracza 1 700 000 zł, do wybudowania pozostało nam jeszcze ponad 2700 metrów sieci. Kolejne etapy obejmą dalszą rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zadanie jest częścią szerszego projektu modernizacji systemu wodociągowego miasta Chełm, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
10: Mówi prezes MPGK w Chełmie Jakub Oleszczuk. Koszt wybudowanej obecnie sieci to ponad 185 tysięcy złotych. We wtorek w Krasnym Stawie podpisano umowę na budowę nowej drogi gminnej przy ulicy Szymanowskiego. Inwestycja obejmie odcinek o długości około 137 metrów i zostanie wykonana w pełnym standardzie. Z jezdnią asfaltową, chodnikami, poboczami oraz oznakowaniem. W ramach prac przewidziano także wykonanie zieleni i wykończenie terenu. W postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty, a najkorzystniejszą cenowo propozycją złożyła firma z Lubartowa. Wartość podpisanej umowy to ponad 506 tysięcy złotych, a na realizację zadania wykonawca ma 6 miesięcy do początku grudnia tego roku. Inwestycja zostanie wsparta środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co pozwoli miastu na realizację przedsięwzięcia przy znaczącym dofinansowaniu zewnętrznym. Nowa droga ma poprawić dojazd oraz komfort mieszkańców tej części Krasnego Stawu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
10: W niedzielę nad Zalewem Żółtańce odbędzie się charytatywne wydarzenie Koncert na cztery łapy. Impreza potrwa od 12 aż do 20. Jej hasło przewodnie jest proste. Gramy dla zwierząt. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc potrzebującym czworonogom. Organizatorzy postawili na otwartą formułę, zapraszając całe rodziny, młodzież oraz wszystkich miłośników czworonogów. W programie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Sercem wydarzenia będzie jednak strefa adopcyjna, w której będzie można poznać zwierzęta szukające nowych, kochających upokarzających domów. Na uczestników czekają również aukcje charytatywne, pokazy, występy artystyczne, a także wystawa obrazów. Najmłodszych z pewnością ucieszą dmuchańce, konkursy oraz warsztaty łączące edukację z zabawą. To jednak nie wszystko. Podczas wydarzenia będzie można zajrzeć do fascynującego świata dzikich ptaków, posłuchać o tajnikach pracy weterynarza, a na warsztatach rzemieślniczych własnoręcznie przygotować wędkę dla kota. Z kolei Fundacja Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy zaprosi wszystkich chętnych na spotkanie z dogoterapii. Uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krasnymstawie znalazł się w gronie najlepszych młodych humanistów w Polsce. Igor Bałabaj, uczeń klasy trzeciej, zdobył tytuł finalisty 56. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Olimpiady odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Sukces Igora jest efektem wielu miesięcy przygotowań, samodzielnych lektur i pracy pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Anny Kosmowskiej. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego należy do najbardziej prestiżowych konkursów przedmiotowych w kraju. Jej uczestnicy muszą wykazać się rozległą wiedzą o literaturze i języku oraz umiejętnością analizy tekstów. Tytuł finalisty otwiera drogę do wielu przywilejów, w tym możliwości uzyskania najwyższego wyniku z matury z języka polskiego.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś kończymy naszą podróż po planetach Układu Słonecznego i robimy to w towarzystwie obiektu, który przez wiele lat budził więcej emocji niż niejedna pełnoprawna planeta. Pluton. Dla jednych dziewiąta planeta, dla innych planeta karłowata, dla astronomów fascynujący świat, a dla wielu ludzi po prostu stary znajomy, którego niesłusznie zdegradowano. Pluton został odkryty w 1930 roku przez amerykańskiego astronoma Clyde'a Tombauga. Przez kolejne 76 lat figurował w podręcznikach jako dziewiąta planeta Układu Słonecznego. Wszystko jednak zmieniło się w 2006 roku. Międzynarodowa Unia Astronomiczna postanowiła uporządkować definicję planety. Okazało się, że Pluton spełnia dwa warunki, ale niestety nie trzeci. Krąży wokół Słońca, ma wystarczającą masę, by przyjąć kulisty kształt, jednak nie oczyścił swojej orbity z innych obiektów. I właśnie dlatego został przeklasyfikowany do kategorii planet karłowatych. Decyzja wywołała ogromne emocje na całym świecie. Niektórzy astronomowie do dziś uważają ją za kontrowersyjną. Ale niezależnie od nazwy, Pluton pozostał fascynującym światem. Znajduje się około 5,9 miliarda kilometrów od Słońca. Jest tak daleko, że światło potrzebuje ponad 5 godzin, aby tam dotrzeć. Temperatura na powierzchni wynosi około minus 230 stopni Celsjusza. To jeden z najzimniejszych znanych światów w Układzie Słonecznym. Przez dziesięciolecia wydawało się, że Pluton jest jedynie zamarzniętą kulą lodu i skał, lecz wszystko zmieniło się w 2015 roku, kiedy to sonda New Horizons przeleciała obok Plutona i przesłała pierwsze szczegółowe zdjęcia. To, co zobaczyli naukowcy, zaskoczyło wszystkich. Zamiast martwego lodowego globu odkryto niezwykle zróżnicowany świat. Są tam góry wysokie na kilka kilometrów, rozległe równiny, lodowe pustynie, pęknięcia w skorupie, a nawet ślady procesów geologicznych, które mogły zachodzić stosunkowo niedawno. Najbardziej znanym obszarem jest ogromna, jasna formacja w kształcie serca. Oficjalnie nosi nazwę Tombaugh Regio, na część odkrywcy Plutona. To właśnie ona sprawiła, że miliony ludzi na całym świecie ponownie zakochały się w tej małej planecie. Pluton posiada również 5 znanych księżyców. Największy z nich to Charon. Jest tak duży w porównaniu z samym Plutonem, że oba obiekty często określa się mianem Układu Podwójnego. Krążył wokół wspólnego środka ciężkości znajdującego się poza powierzchnią Plutona. To bardzo rzadkie zjawisko. Jeden rok na Plutonie trwa aż, uwaga, 248 lat ziemskich. Pluton znajduje się w pasie Kuipera, ogromnym obszarze pełnym lodowych obiektów pozostawionych po narodzinach Układu Słonecznego. To coś w rodzaju kosmicznego muzeum przechowującego najstarsze elementy naszego planetarnego sąsiedztwa. Na Plutonie zdarzają się nawet okresy, gdy atmosfera częściowo zamarza i opada na powierzchnię w postaci lodu. Coś jak śnieg. To zjawisko nie występuje na żadnej z głównych planet Układu Słonecznego. I to kolejny powód, że jest tak niesamowity. Pluton jest mały, jest zimny, jest odległy, ale pokazał nam coś bardzo ważnego. Nawet na krańcach Układu Słonecznego mogą istnieć światy bardziej złożone i ciekawsze, niż potrafimy sobie wyobrazić. Mały błądownik na końcu świata i być może najbardziej lubiana nie planeta w historii astronomii. Jutro czas na finał naszej podróży. Nie planetę, lecz obiekt, bez którego żadna z nich by nie istniała, czyli Słońce. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
8: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Reklama
4: 104,9. Bonton Radio.

0: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
1: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
0: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
2: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
0: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy. Także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca. Są wolne miejsca jeszcze.
0: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
4: Nasze dzieciństwo jest niezwykle piękne.
5: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
4: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
6: Tak, oczywiście. Samą pierś.
0: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
7: Bonton Radio. Sport. Bonton Radio. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na

0: Jeśli to nam się uda, możemy rozegrać naprawdę dobry mecz.
1: If we can do that, then we can have a good game.
2: Mecz Meksyk-RPA o godzinie 21:00. Ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie natomiast Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
3: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
2: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magda Linet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2-6-2 i następną rywalką będzie Turczynka Zenia Sonmez. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. Na inauguracji rozgrywek biało-czerwoni pokonali wczoraj Kubę 3-0. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią.
4: Około 15 stopni wieczorem na zachodzie Polski możliwe jeszcze burze. Jutro odrobinę cieplej od 17 do 20, ale deszczowo padać może w całej Polsce. Sobota i niedziela nie przyniosą nam wiele nowego. Podobnie delikatnie poniżej 20 i deszczowo.
5: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. W dzisiejszej audycji opowiemy o ważnych inwestycjach realizowanych dzięki funduszom europejskim, które zmieniają oblicze Roztocza. Mówi Jarosław Stawierski, marszałek województwa lubelskiego.
1: 20 maja 2026 roku podpisaliśmy dwie umowy na realizację projektów rowerowe Roztocze. To bardzo ważny moment dla całego województwa lubelskiego. Mówimy o dwóch strategicznych inwestycjach realizowanych z funduszy europejskich dla lubelskiego na lata 2021-2027. O łącznej wartości ponad 263 miliony złotych przy dofinansowaniu ze środków unijnych na ponad 187 milionów złotych oraz budżetu państwa na ponad 10 milionów złotych. Dzięki tym środkom powstanie ponad 125 kilometrów nowoczesnych dróg pieszo-rowerowych, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. To realna poprawa jakości życia mieszkańców, większe bezpieczeństwo i wygodna alternatywa dla sportu samochodowego. Rowerowe Roztocze to także ogromny impuls dla turystyki i lokalnej gospodarki oraz korzyści dla środowiska. To projekt, który łączy samorządy, mieszkańców i obszary miejskie z wiejskimi, pokazując, jak skutecznie wykorzystywać środki europejskie dla długofalowego rozwoju regionu.
0: O planowanych działaniach w zakresie projektów opowiedzą najlepiej sami beneficjenci, mówi starosta zamojski Stanisław Grześko.
2: Piękne Roztocze daje możliwości przede wszystkim turystyczne. W naszym przypadku to jest 36 km ścieżki rowerowej. Główne takie miasta, które chcemy połączyć, to jest Wierzyniec, Krasnobród, tutaj do Tomaszowa Lubelskiego, a więc cały region mamy skomunikowany rowerowo.
0: Mówi burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.
3: W ramach tego projektu powstaną miejsca obsługi rowerzystów. Te mory będą wyposażone w stacje ładowania rowerów elektrycznych, które są coraz częściej spotykane na trasach rowerowych, ale to również miejsce, gdzie będzie można odpocząć. Te mory będą wyposażone w cały system informacji turystycznej. To jest kolejny krok w rozwoju Roztocza.
0: Mówi burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch.
4: Szlak turystyczny rowerowe Roztocze otwiera nas turystycznie. Liczymy również na to, że i w drugim kierunku z pięknego Roztocza ktoś będzie mógł przyjechać tutaj do Kraśnika, skorzystać z naszego zalewu, naszej oferty turystycznej, z naszego Mosiru. Dziękuję bardzo, zaraz siadam na rower.
1: Fundusze europejskie dla lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej.

0: Reklama.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
0: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
0: Od poniedziałku do piątku od 12.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś bierzemy na warsztat utwór, który udowodnił, że aby podbić świat, nie trzeba mieć krystalicznie czystego głosu diwy. Wystarczy prawda, emocje i odrobina chrypki. Przed nami kobieta o wzroście koszykarki i głosie, którego nie da się pomylić z nikim innym. Macy Gray i jej nieśmiertelne I Try. Historia Macy Gray to gotowy scenariusz na film. Zanim świat oszalał na punkcie I Try, Macy była wyśmiewana. Jako dziecko niemal w ogóle się nie odzywała, bo wstydziła się swojego wysokiego, piskliwego głosu. Macy pierwotnie wcale nie chciała być piosenkarką. Studiowała scenopisarstwo w USC w Los Angeles i pisała teksty dla innych. Kiedy pewnego razu demo, które nagrała jako przewodnik dla innej wokalistki, trafiło do producentów, ci byli w szoku. To nie była techniczna perfekcja, to była dusza. To właśnie ta dziwność stała się jej największym atutem na debiutanckim albumie On How Life Is. I Try to hymny wszystkich tych, którzy udają twardzieli, podczas gdy w środku rozsypują się na kawałki. Piosenka powstała we współpracy z Davidem Wilderem i Gene Sulimem. Co ciekawe, utwór został wydany jako singiel dopiero pół roku po premierze płyty. Wytwórnia początkowo nie wierzyła, że ballada o porzuceniu i dumie przebije się przez erę agresywnego new metalu i cukierkowego popu Britney Spears. Pomyliła się. Utwór dotarł do piątego miejsca na Billboard Hot 100 i stał się numerem jeden w wielu krajach, w tym w Australii i Nowej Zelandii. Rok 2001 przyniósł Macy Gray statuetkę Grammy za najlepszy żeński występ pop. Ale czy wiedzieliście, że I Try pojawiło się w kultowym serialu Spin City oraz w filmie Mój przyjaciel Training? Macy Gray wspominała w wywiadach, że do dziś, gdy śpiewa tę piosenkę na koncertach, fani zagłuszają ją w refrenie. To jeden z tych utworów, które odkurzają się same przy każdej złamanej miłości. Macy stała się ikoną New Soulu, torując drogę takim artystkom jak Amy Winehouse czy Erykah Badu, które również nie bały się eksponować swoich wokalnych niedoskonałości. I Try to dowód na to, że bycie sobą to najlepsza strategia marketingowa. Choć Macy nagrała później wiele świetnych płyt, to właśnie ten utwór z 1999 roku pozostaje jej wizytówką. A zatem zostawiam Was z tym cudownym refrenem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Reklama.
8: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Running, running, and running, running, and running. Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
1: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I tym jest cały problem.
0: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
2: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
3: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
0: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
4: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
5: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
0: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach. Nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
6: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
7: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
0: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłka. Wiadomości sportowe. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata.

0: i Czechy. W sumie w trzech krajach Ameryki Północnej rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. Tytuł broni Argentyna. Polaków na mistrzostwach nie ma. Po zajęciu drugiego miejsca w grupie podczas eliminacji nasi zawodnicy musieli rozegrać mecze barażowe. Najpierw wygraliśmy z Albanią, ale później pokonali nas Szwedzi.
1: A mówił o tym Mateusz Sanicki. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na rozpoczynające się dziś Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA. To między Paris Saint-Germain a Aston Villa, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję.
2: Do wieczora jeszcze na zachodzie możliwe burze, a temperatura około 15 stopni. Jutro znowu deszczowo, choć z przejaśnieniami. Wszędzie może padać i wszędzie można zobaczyć trochę słońca, a temperatura delikatnie poniżej 20. Sobota i niedziela podobne.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad zapraszam, a dzisiaj w magazynie m.in. o samorządowych finansach. Ponad 760 milionów złotych, tyle wyniosły całkowite dochody miasta w 2025 roku. Wykonanie wydatków Chełma zamknęło się kwotą ponad 819 milionów, co stanowi ponad 76% zaplanowanej kwoty. Jak czytamy w sprawozdaniu z wykonania miejskiego budżetu 2025, zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie ponad 20,5 miliona złotych i jest ona wyższa w stosunku do roku 2024 o nieco ponad 161 tysięcy. Zadłużenie Chełma na koniec minionego roku wyniosło ponad 198 milionów. Analizując raport, można wywnioskować, że sporym wyzwaniem okazała się sprzedaż miejskich działek i mieszkań. Urzędnicy planowali zasilić kasę miasta kwotą aż 11,5 miliona złotych. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Do budżetu wpłynął zaledwie 1 300 000. Miasto nie odzyskało też 1,5 miliona z rozliczenia podatku VAT za bezpłatną komunikację. Powodem jest brak wyroku sądu w tej sprawie. Wszystkie te liczby już jutro rano trafią na stół komisji rewizyjnej. O godzinie 8.30 rozpocznie się kluczowe posiedzenie. Radni ocenią wykonanie budżetu i zdecydują, czy wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla prezydenta Chełma. Znana jest też już treść raportu o stanie gminy Rejowiec za 2025 rok. Dokument przedstawia obraz gminy stabilnej finansowo, która mimo wyzwań demograficznych osiągnęła jednak rekordowe wyniki ekonomiczne. Zrealizowała też szereg ważnych inwestycji. Jak podkreśla burmistrz Tadeusz Górski, priorytetami samorządu pozostają bezpieczeństwo mieszkańców oraz rozwój edukacji, kultury i infrastruktury komunalnej. Sytuacja finansowa gminy pozostaje bardzo dobra. Dochody ogółem wykonano na poziomie ponad 43 milionów 300 tysięcy złotych, co stanowi ponad 100% planu. Co istotne, Rejowiec zakończył rok bez żadnego zadłużenia. Wypracowano też rekordową nadwyżkę operacyjną w kwocie 5 milionów 800 tysięcy złotych. Podobnie jak wiele samorządów w Polsce, Rejowiec mierzy się ze spadkiem liczby mieszkańców. Na koniec 2025 roku w gminie zameldowanych było 5865 osób, podczas gdy jeszcze w 2021 ta liczba wynosiła 6118. W raporcie przedstawiono też dane infrastrukturalne. Okazuje się na przykład, że Rejowiec jest zwodociągowany niemal w 100%. W latach 2025-26 samorząd zakończył wyposażanie wszystkich 5 ujęć wody w nowoczesne lampy UV, które poprawiają bezpieczeństwo sanitarne dostarczanej wody. Ten temat w szczegółach znajdziecie też na portalu Supertydzień. Dokument Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim trafi blisko 50 milionów złotych w ramach środków na ochronę ludności i obronę cywilną. Dzisiaj wojewoda lubelski przekazał umowy przedstawicielom służb ratowniczych. Te pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznych pojazdów, modernizację infrastruktury oraz budowę magazynów sprzętu. W planach jest też tworzenie nowych obiektów i zaplecza szkoleniowego dla zawodowców i ochotników. Największe wsparcie otrzymała Komenda Wojewódzka Straży w Lublinie. Znaczące środki trafiły również do komend miejskich w Białej Podlaskiej, Lublinie, Kraśniku, do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Na 2026 rok trafiło 970 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie zasobów z zakresu ochrony ludności. Czy kluby sportowe szkolące dzieci i młodzież powinny płacić mniej za korzystanie z powiatowych hal sportowych? Takiego rozwiązania domaga się radny powiatu krasnostawskiego Marek Piwko. W interpelacji skierowanej do starosty Janusza Szpaka zwrócił uwagę na różnice w opłatach za wynajem obiektów. Jak podkreślił, klub siatkarski za godzinę zajęć w jednej ze szkół miejskich płaci 17 zł, podczas gdy w szkole prowadzonej przez powiat koszt wynosi 70 zł. W odpowiedzi starostwo powiatowe w Krasnymstawie poinformowało, że wysokość opłat ustalają dyrektorzy poszczególnych szkół na podstawie obowiązujących regulaminów. Stawki mają uwzględniać m.in. koszty utrzymania obiektów, energii, konserwacji i obsługi. Władze powiatu podkreślają jednocześnie, że od od lat wspierają sport dzieci i młodzieży i zwiększają środki przeznaczane na działalność klubów i stowarzyszeń sportowych. Jak zaznaczono też w odpowiedzi na interpelację, przeprowadzone analizy nie wykazały nieprawidłowości wymagających interwencji zarządu powiatu. Oznacza to, że obecnie nie są planowane zmiany w zasadach ustalania opłat za wynajem powiatowych obiektów sportowych. W niedzielę zbiornik wodny Glinianki w Buśnie stał się miejscem sportowej rywalizacji najmłodszych mieszkańców gminy Białopole. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano tam zawody wędkarskie, które zgromadziły młodych pasjonatów tej rekreacji oraz ich rodziny. W wydarzeniu wzięło udział 13 zawodników. Zwyciężczynią zawodów została 5-letnia Anna Wielątek. Dziewczynka otrzymała również wyróżnienie jako najmłodsza uczestniczka turnieju. Drugie miejsce na podium zajął 7-letni Antoni Patyjewicz, a trzecią lokatę wywalczył 12-letni Radosław Widnicki. To właśnie do niego powędrował tytuł łowcy największej ryby zawodów. Pamiątkowe puchary oraz dyplomy wręczyła zwycięzcom wójt Aneta Radomska, której towarzyszyli Andrzej Kowalczuk, prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ALGA oraz Arkadiusz Olszewski.
0: Puls dnia.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło mądrze jeść. Marcin Dorociński. Reklama.
1: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Będzie można dzielić receptę na kilka aptek. Ważna zmiana dla pacjentów. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Za chwilę zaczynają się największe piłkarskie mistrzostwa w historii. Nie wszystkim podoba się to, że są takie wielkie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek duża zmiana w realizacji recept w aptekach. Od następnego czwartku apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept, zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, obiecuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Twierdzi, że obawy wobec pomocy USA są bezpodstawne, a zaufanie do amerykańskiego sojusznika jest rekordowo niskie. Według sondażu przeprowadzonego w 15 krajach Europy, tylko 11% badanych uznaje USA za sojusznika. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów. A te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancję europejskiej niezależności. Mówi sekretarz NATO Mark Rutte. Według raportu wciąż wysoki poziom zaufania do USA jest w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Twierdzi, że ustawa jest źle napisana.
1: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Zgodnie z ustawą kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. W internecie pisze, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. 7 miast stara się o to, by mieć u siebie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdańsk, Wrocław, Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań. W najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja, gdzie powstanie ośrodek. Za godzinę początek piłkarskich mistrzostw świata. Mecz otwarcia w stolicy Meksyku na słynnym stadionie Azteca. Spotkanie Meksyk-RPA. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Wielu zawodników i trenerów to krytykuje, jak choćby selekcjoner reprezentacji RPA Hugo Broz.
2: 48 drużyn to trochę za dużo. Do tego dochodzi transport. Na następny mecz musimy jechać do Atlanty. Jest więc naprawdę dużo podróżowania. To bardziej wyczerpujące niż w poprzednim mundiale, kiedy uczestniczyło w nich mniej reprezentacji.
0: Mecze w ramach mundialu będą odbywać się równolegle w 3 krajach: Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tytuł mistrza świata bronić będzie reprezentacja Argentyny. Triumfowała 4 lata temu w Katarze. Polaków nie ma, ale nie tylko nas. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa w telewizji oglądają Włosi. Tymczasem naukowcy twierdzą, że smog może spowolnić tempo gry na mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowolni tempo gry i zwiększy liczbę błędów popełnianych na boisku. Zobaczymy dziś wieczorem. Piątek, a potem cały weekend mają być deszczowe przeważnie. Tylko czasem przejaśnienia. Zobaczymy trochę słońca, ale niebo mocno zachmurzone. Temperatura zwykle delikatnie poniżej 20 stopni. Jutro na przykład od 17 do 20.
3: Bonton Radio. I wszystko gra.
4: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie rozmawiam z człowiekiem, którego Państwo mieli okazję niedawno poznać, ale z bardzo technicznego punktu widzenia i takiego, mówiąc kolokwialnie wśród młodzieży i specjalistów, jajogłowego. Człowieka, który ma wiele pasji, o jednej już słyszeliście, a dzisiaj posłuchamy o innych. Michał Dudko, młody człowiek, twórca bardzo skomplikowanej aplikacji dla rolników, ale jednocześnie rolnik, bardzo młody, skrzypek, nie na dachu, ale w bardzo zgrabnym zespole. I o tych pasjach i sposobie na życie będziemy dzisiaj z Michałem rozmawiać. Witaj, Michale.
5: Witam cię, Przemku, witam wszystkich słuchaczy.
4: Słuchaj, za moich czasów, jeżeli młody chłopak mówił, że jest rolnikiem, to rówieśnicy nie do końca z należytym szacunkiem się do tego odnosili i wyobrażali sobie gościa w porwanych jeansach, gumowcach, jeżdżącego rozpadającą się 60-tką. Takie były realia. A ty, jak zauważyłem, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy w kontekście właśnie tej aplikacji, z dumą mówiłeś, że jesteś rolnikiem, co mnie bardzo cieszy.

0: ale gdzieś w okolicy COVID-a, jak tutaj już więcej czasu spędzałem też, angażowałem się w tą pracę w gospodarstwie, bardziej z takiej strony, można powiedzieć, technicznej, troszkę liznąłem biurokracji. No to zauważyłem, że jest sens w to iść i można powiedzieć, bardziej to potraktowałem jak, można powiedzieć, przejęcie firmy, a nie jako babranie się na przykład w błocie, tak jak to wspomniałeś wcześniej, że tak wcześniej wyglądali z perspektywy innych ludzi rolnicy.
1: Słuchaj, ja byłem święcie przekonany i dumny z tego, że jako 14-latek miałem okazję bronować pole 30, świeżo po remoncie, nie to, że rozpadającą się, i wydawało mi się, że jestem wielkim kozakiem, bo tak właśnie zrobiłem w wieku 14 lat. A to się okazuje, nie tak całkiem dawno temu widziałem filmik na YouTubie, jak 11-letni dzieciak w Teksasie obsługuje kombajn wart około $1 milion i robi to na równi ze swoim ojcem, który jedzie drugim podobnym kombajnem i obsługują razem pole. 11-latek, przyznaj się, ile, BHP-owcy nas nie słuchają, KRUS też nas nie słucha. Przyznaj się, ile miałeś lat, jak pierwszy raz jechałeś ciągnikiem i czy to w ogóle pamiętasz? Czy to dla ciebie było tak nieekscytujące wydarzenie, że w ogóle już teraz tego nie pamiętasz?
0: Pierwszy przejazd to wydaje mi się, że było podczas zbierania bel siana na polu. To wyglądało na takiej zasadzie, że ciągnik, można powiedzieć, jechał sam na biegu terenowym. Ja tylko udawałem, że trzymam kierownicę, a ojciec z jakimś pomocnikiem, załóżmy z bratem, zrzucali z pola belę na przyczepę. Także to był taki mój pierwszy przejazd. Autonomiczny, można powiedzieć.
1: Wywarło to na tobie wrażenie? Bo no, ja jestem człowiekiem z miasta, ale miałem akurat tą możliwość, że mogłem uczestniczyć w pracach rolniczych. Nie jakiś na dużym areale, ale jednak. No, na mnie to wywierało jakieś takie wrażenie i wydawało mi się, że to jest coś, co jest fajne, co jest nietypowe. Można się było później chwalić tym kolegom w klasie. Czy dla ciebie jako osoby, która i też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś negatywnie. Człowieka ze wsi jazda traktorem jest absolutnie niczym nadzwyczajnym i traktowałeś to jak kolejny domowy obowiązek.
0: No właśnie tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i dla kogoś, kto od dziecka wychowuje się na gospodarstwie, pomaga przy każdych pracach, czy to są jakieś remonty ciągnika, czy to jest po prostu praca w polu na ciągniku, czy no, każda inna taka rzecz. Z perspektywy dziecka, które nie jest za bardzo zainteresowane pracą na gospodarstwie, to może być męczące. Też tutaj jest ten taki fakt, że w żniwa tak naprawdę tych wakacji nigdy nie ma. Więc przez dłuższy okres czasu to wyglądało tak, że no ta praca na gospodarstwie wydaje mi się, że nie była czymś takim, co sprawiało mi frajdę.
1: Nie sprawiało ci te frajdy. Powiedziałeś już trochę tak, że to jest ta chłodna kalkulacja, ale chyba jednak jest w tym rolnictwie coś, co sprawia, że młody człowiek po dobrych studiach na bardzo dobrym kierunku decyduje się, żeby zostać w okolicach Chełma, na obszarach wiejskich i zająć się gospodarstwem, a nie pojechać do Warszawy, Poznania, Krakowa czy gdziekolwiek i robić karierę w korpo.
0: Taki był, można powiedzieć, pierwszy plan, jak szedłem na studia, że wyjadę do jakiegoś większego miasta, będę tam sobie programował, spokojnie wszystko fajnie żył, ale jednak no, okazało się, że te większe miasta mają swoje plusy, minusy i tutaj, jakby to powiedzieć, w lubelskim, w Chełmie tak naprawdę, tutaj w tej okolicy naszej, żyje się inaczej, spokojniej i można powiedzieć, że żyjąc w tym wielkim mieście, wielkim, no, Lublin też nie jest jakiś ogromny, ale można doświadczyć tego przebodźcowania i w porównaniu do Chełma tutaj ten komfort życia jest całkowicie inny.
1: Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że mając 20 parę lat, mówisz, że mieszkanie w Chełmie, a właściwie w okolicach Chełma jest lepsze i przyjemniejsze niż mieszkanie w dużym mieście. Wiesz, że to jest tendencja dokładnie odwrotna niż ta, którą się obserwuje w statystykach od jakichś 20 lat. Zobacz, dzisiaj Chełm o godzinie 18 jest praktycznie pustym miastem. Starszych osób jest niewiele, a co dopiero mówić młodzieży. A ty mi mówisz, że świadomie podjąłeś decyzję, że chcesz mieszkać, bo tu się mieszka lepiej?
0: Według mnie tak i no może to zależy od perspektywy, od jakichś wykazywanych aktywności czy w regionie. No, wiadomo, Chełm 18 rzeczywiście jest puste, ale wydaje mi się, że spora część ludzi, która

0: mogłaby się pojawić w hełmie o tej godzinie 18-19, to też są raczej ludzie spoza miasta. Akurat hełm jest o tyle fajny, że jest mały, można go przejechać dosłownie w ciągu 10 minut całego. I z tych bliskich miejscowości też myślę, że ludzie często przyjeżdżają tylko po to, żeby spotkać się w hełmie i wykazywać jakieś aktywności. Zresztą bardzo dużo rzeczy można tutaj robić. Tak, na przykład jak ja gram w zespole pieśni i tańca ziemi chełmskiej, w zespole Cudawianki. Jeżeli ktoś nie gra na instrumencie, może równie dobrze tańczyć. Są różne aktywności tak naprawdę. No, nawet w samym HD-ku czy MD-ku każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie.
1: Zaskoczyłeś mnie, naprawdę. Bo ilekroć rozmawiam z młodymi ludźmi w tym programie, to oni chcą wyjechać. Szukają jakichś innych perspektyw, innego punktu odniesienia. Jesteś pierwszym młodym człowiekiem, który mówi, że mając możliwość zostania w dużym mieście i zrobienia tam solidnej kariery, wybiera nasze okolice. No, szapoba. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo o twoim graniu będziemy jeszcze mówić. Czy to, że okolice Chełma są takie, jakie są pod względem przyrodniczym, topograficznym, bo ja zawsze podkreślam to, że my jesteśmy górale i no niskopienni, bo przecież te górki dookoła Chełma są cudowne, sprawia, że tu się trochę radośniej oddycha, lepiej rozgląda niż po tych szarych, zanieczyszczonych od spalin budynkach Lublina na przykład?
0: Myślę, że tak. I tutaj też dobrym dowodem na to, co powiedziałeś, są między innymi przyjazdy nawet ornitologów z całego kraju. W miejscu, gdzie akurat prowadzimy drugie gospodarstwo, w tamtym roku pojawiło się kilka osób z aparatami fotograficznymi, bo okazało się, że u nas na stawie pływały... jak one się nazywały? To były kurki wodne, konkretnie kurki wodne. Także no myślę, że tutaj... Naprawdę, pod tym względem, jeżeli ktoś lubi kontakt z naturą, to jest to bardzo dobre miejsce.
1: Ja to potwierdzam. Ja jestem lokalnym patriotą i ziemię chełmską uwielbiam ponad wszelkie inne. No może Bieszczady wygrywają, ale to już moja prywata totalna. Michał, w moim programie, zresztą powiedziałeś mi przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, że posłuchałeś kilku odcinków wcześniejszych, więc wiesz, że to jest ten moment, w którym moi słuchacze mają trudny orzech do zgryzienia, bo muszą zaproponować krótką przerwę muzyczną. W twoim przypadku trochę się boję tego pytania, bo wiem, na jakim instrumencie grasz, to za chwilę o tym też będziemy mówić, ale jaką piosenkę zaproponujesz dla naszych słuchaczy na krótką przerwę muzyczną?
0: Tutaj na tą okazję wybrałem piosenkę Wyszła dziewczyna z repertuaru Cudawianek, z aranżacji naszego akordeonisty Jarka i konkretnie z tego względu, że w tym roku obchodzimy 10-lecie jubileusz zespołu.
1: I on jeszcze sam to nagranie dostarczył, proszę Państwa, człowiek orkiestra. A więc zostawiamy Państwa z Cudami i Wiankami, a po tej krótkiej przerwie etnicznej dość wrócimy do pytań właśnie o muzykę.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Reklama.
1: I wracam, proszę Państwa, do rozmowy z Michałem Dudko. Michale, ja jak Ciebie poznałem, jak pierwszy raz się spotkaliśmy zawodowo, ja stałem z aparatem przed sceną, a Ty byłeś na scenie właśnie ze skrzypcami. I jest to diabelski instrument. Zresztą Paganini był chyba najlepszym diabelskim przykładem tego instrumentu. Tak współcześni mu krytycy mówili, że jest to diabeł w ludzkiej skórze, bo to, co robił z tym instrumentem, naprawdę na tamte czasy było diaboliczne. Ale jednak dla mnie jest to diaboliczny instrument. Na gryfie żadnych progów. Złapać tam nutę to już w ogóle. Jeszcze ten smyczek z końskiego włosia, przynajmniej w oryginalnym Stradivariusie, Wariusie tak miało być. No piekielne narzędzie. Trochę je poskromiłeś. Mama kazała? Ciocia zapisała wbrew woli wszystkim dookoła i twojej? Czy jako małe pachole gdzieś usłyszałeś o rzeczonego Paganiniego i uznałeś, że jednak skrzypce to jest mój instrument, który chcę ogarnąć?
2: U mnie to była, można powiedzieć, mieszanka tych wszystkich rzeczy. U mnie w rodzinie kilka osób gra na instrumentach, między innymi siostra właśnie na skrzypcach, brat w domu gra na akordeonie, na gitarze, na klawiszach, także ja chciałem się uczyć grać na jakimś instrumencie, niekoniecznie były to skrzypce w pierwszej kolejności, myślałem może jakiejś gitarze elektrycznej. Tutaj też jak byłem mały, dużo słuchałem kaset, między innymi...
1: Czekaj, ty jesteś za młody, żeby kaset słuchać.
2: Nie,
1: to już pewnie
2: nie,
1: płyty CD. No to 26 lat. No to już wtedy były płyty CD, już były pierwsze urządzenia z MP3-kami. Kasety? No to chyba tacie podciągnąłeś gdzieś z archiwum.
2: No brat dostał na komunię taki odtwarzacz multimedialny, między innymi na płyty CD i na kasety. Także sporo kaset słuchałem. Między innymi były tam zagraniczne zespoły typu Linkin Park. Z polskich uwielbiałem Jacka Stachurskiego między innymi. I no gdzieś te gitary jednak grały pierwsze skrzypce, można tak powiedzieć. Ale no, trafiło na skrzypce z tego względu, że miałem możliwość pożyczenia skrzypiec od siostry i tutaj też dużą rolę odgrało to, że na Żółtańce przeprowadził się mój maestro, pan Andrzej, pod którego skrzydłami rozwijałem naukę gry na skrzypcach. I właśnie tu też taka kwestia, że nie chodziłem do szkoły muzycznej, uczyłem się na lekcjach prywatnych. Gdzieś w tym roku będzie około 16 lat, jak już gram. No i wydaje mi się, że w tym momencie traktuję to bardziej jako hobby, spędzanie wolnego czasu, odskocznie od codzienności.
1: Słuchaj, bo skrzypce, jak już ustaliliśmy, są trudnym instrumentem. Twój repertuar, który ty grywasz, przynajmniej tam, gdzie ja ciebie widuję ze skrzypcami, jest znowu ukłonem w stosunku do tradycji, do kultury, do tego wszystkiego, co sprawia, że wiemy, gdzie są nasze korzenie. Bo jest to muzyka, jest to folklor, jest to muzyka etniczna, możemy tak śmiało powiedzieć. To jest to, co ty po prostu kochasz w głębi siebie, czy po prostu taka konieczność jest, żeby grać taką muzykę, bo na skrzypcach w hełmie no to nigdzie raczej indziej się nie pogram. Bo no, czasami jest tak, że ludzie grają przez pół życia to, czego nie lubią, a później dopiero się okazuje, że osoba, która grała w Filharmonii Wiedeńskiej, trafia do jednego z najlepszych obecnie zespołów death metalowych i tam grywa, bo przez całe życie mu wmawiano, że on musi grać w Filharmonii, a on chciał co innego robić. Ty lubisz ten folk, to etno, czy to jest konieczność?
2: No mówi się, że nie ma w życiu przypadków, ale tu jest kolejny przykład takiego przypadku. Pierwszym moim takim zespołem, gdzie trafiłem, był zespół pieśni i tańca ziemi chełmskiej i tam rzeczywiście graliśmy pieśni ludowe, graliśmy układy taneczne, do tej pory zresztą gramy, między innymi. I tam zaczęła się moja przygoda z folkiem na większą skalę. Później doszedł też zespół Cudawianki, gdzie też ten skład zespołu mamy troszkę mieszany, stąd się tam wciągnąłem i tak naprawdę jeździmy po całej Polsce i gramy ten folk, gramy ludowiznę. Pytanie, czy to da się lubić? To konkretnie ten styl muzyczny to nie jest na pewno muzyka, której słucha się na co dzień. To jest, można powiedzieć, taka muzyka sezonowa. Często te koncerty, występy związane są między innymi z dożynkami, innymi takimi imprezami lokalnymi. Ale też jeździmy po całej Polsce. Są propozycje wyjazdów zagranicznych. bardziej to się traktuje jako kultywowanie tradycji, rozwijanie jej, niż gust muzyczny, bo wiadomo, no każdy na co dzień raczej słucha innej muzyki, ale nie ukrywam, jeżeli wstawiamy nagrania na YouTube'a, to często odsłuchuję takie koncerty.
1: Wyjaśnijmy jedną rzecz, bo mnie to zawsze intrygowało. Zadam ci teraz serię pytań, a ty będziesz odpowiadał tak albo nie. Grasz na skrzypcach.
2: Tak.
1: Miałeś w szkole podstawowej w 8 klasie na świadectwie z matematyki 5.
2: Nie.
1: No właśnie, czyli obalamy mit, bo mówi się, że najlepsi matematycy są też świetnymi muzykami, bo oni myślą cyframi, a muzyka to przecież liczby. Tu, proszę Państwa, mamy jeszcze pomocnika w audycji, za chwilę się pewnie odezwie, bo jest czujnym strażnikiem domowego ogniska. Ale wracając do tej muzyki i matematyki, czyli nie byłeś takim orłem matematycznym, jak można by się po informatyku i muzyku było spodziewać?
2: No właśnie nie do końca. Zawsze bliżej było mi do nauk humanistycznych, do nauk języków. I tutaj w odniesieniu do programowania, programowanie to też jest tak naprawdę nauka języka. Oczywiście trzeba myśleć analitycznie, trzeba tą matematykę rozumieć, ale tutaj w sporej mierze program, który napiszemy, rozwiązuje te zadania za nas. My mamy zaplanować, jak on to zrobi. Czyli nie do końca musimy operować na tych liczbach, chociaż warto, ale wszystko da się zrobić tak, żeby tej matematyki w tej matematyce było jak najmniej.
1: Ustaliliśmy, nie było 5 na świadectwie z 8 klasy, a nie chciałbym mówić też o tej aplikacji, bo ty już miałeś okazję o niej opowiadać na naszej antenie, ale chciałbym pogadać o tobie, o samym Michale, o jego drobnych elementach składających się na całą konstrukcję. Czyli z informatyki też nie było 5, czy to był po prostu przedmiot, który wchodziłeś i mówiąc młodzieżowo rozwalałeś system, bo ogarniałeś to wszystko, bo masz tak analityczny umysł. Czy jednak ta trójczyna gdzieś tam się pojawiła z informatyki?
2: No akurat z informatyki zawsze były 6. Tu jeszcze w szkole, można powiedzieć podstawowej, jeszcze jak chodziłem do szkoły na Żółtańcach, pierwszy projekt, który zrobiłem, to jest strona chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt. To jeszcze za czasów, jak prezesem z zarządu był pan Artur Mochnia. I strona do tej pory, z tego co dzisiaj jeszcze sprawdzałem, bazuje na tych samych rozwiązaniach. Jest oczywiście odświeżona graficznie, ale wszystkie elementy, które zostały od początku wprowadzone, dalej na tej stronie funkcjonują.
1: Słuchaj, jeżeli mówimy o programowaniu, to część naszych słuchaczy sobie myśli, że to jest takie połączenie trochę zielarza z jakimś guślarzem, jakieś magiczne zaklęcia się tam pojawiają, ale z drugiej strony programowanie, to już po części też trochę powiedziałeś, to jest po prostu umiejętność pewnego analitycznego i układania algorytmów do funkcjonowania tego programu. Dzisiaj dzieci bardzo często siedzą przy komputerach, ale po to, żeby grać, żeby korzystać z tego, co zrobił programista. Dużo potrzeba, żeby taki dzieciak odstawił jedną czy drugą grę, najczęściej strzelankę, i zaczął tworzyć, a nie tylko odtwarzać?
2: Tutaj z pomocą przychodzą właśnie gry edukacyjne, które uczą programowania. Najczęściej one polegają na tym, że takie dziecko układa sobie z gotowych tak jakby elementów jakąś myśl, jakiś plan i później klikając na przykład run albo start wyświetla mu efekt wykonanej pracy. Tutaj chyba największymi takimi motywacyjnymi grami z programowania są gry, w których jest ten etap edukacyjny zachowany na przykład od początku, od podstaw do jakichś rozszerzonych rzeczy. W tych aplikacjach myślę też na podobnej zasadzie jak w innych grach, tak? Rozwiązujemy jakieś poziomy, rozwiązujemy jakieś problemy i jesteśmy może niekoniecznie nagradzani jakimiś efektami. No nie wiem, w przypadku Mario też jakiejś ogromnej nagrody nie było poza uwolnieniem księżniczki. Tutaj mamy, myślę, na podobnej zasadzie działanie takich aplikacji. Oczywiście strzelanki czy inne gierki, nie wiem, co teraz się gra.
1: No nie wiem, jestem na etapie Need for Speed'a i co tam jeszcze wtedy było? FIFA, tak? No te gry pamiętam, bo nigdy w życiu nie lubiłem grać na komputerze i nie lubię do dzisiaj. Słuchaj, bo Nie każdy może się grać, nauczyć grać na instrumencie. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Nie każdy jest się w stanie nauczyć grać albo śpiewać. Czy programowania w mniejszym bądź większym zakresie może się każdy nauczyć?
2: Myślę, że tak i dosłownie z miesiąca na miesiąc jest to coraz bardziej ułatwione przez sztuczną inteligencję. Tutaj wracając na przykład do mojej aplikacji Fieldmaster GPS, ona była pisana od początku w całkowicie innym języku niż ja się uczyłem programować. Prototyp powstał jeszcze w innym języku, w którym akurat byłem płynny. I dzięki sztucznej inteligencji uczyłem się, no też kod sam się z siebie nie wziął, tak? Sam siebie się nie napisał. Tutaj doświadczenie i wiedza też miała na to wpływ, ale właśnie takie konwersje z jednego języka na drugi lub próby pisania jakichś prostych programów za pomocą sztucznej inteligencji na pewno dla takiego nieobeznanego w ogóle z tematem użytkownika no wprowadzały takie możliwości.
1: Jakiś rok temu, może trochę lepiej, rozmawiałem z informatykiem w tym programie i zadałem mu pytanie, z programistą pracującym w dużej międzynarodowej firmie, chociaż pracuje z domu, podobnie jak twój kuzyn zresztą, zadałem mu pytanie, czy on się nie boi o to, że za 3-4 lata będzie szukał pracy jako cieśla, jako hydraulik albo ktokolwiek inny, którego pracy AI nie przejmie. Straszy się trochę, że informatycy, programiści zostaną wyeliminowani z rynku pracy, bo sztuczna inteligencja przejmie za nich wszystko. Jesteś podobnego zdania? Bo ja gdzieś jakiś miesiąc, dwa miesiące temu słuchałem fajnego wywiadu z profesorem Draganem, który ma dość odmienne zdanie niż to, co w mainstreamie się o tym mówi. Macie się czego bać jako programiści?
2: Mi się wydaje, że sztuczna inteligencja bardziej z mojej perspektywy jest wykorzystywana jako narzędzie do pomocy, a nie coś, co może mnie całkowicie zastąpić. Teraz też tak naprawdę z miesiąca na miesiąc główni gracze ChatGPT, Gemini, Anthropic wyścigują się pomiędzy wprowadzaniem nowych funkcji, które rzeczywiście automatyzują pracę, ale wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych kilku nawet miesięcy zostanie to zweryfikowane. Już teraz zostało ograniczone użycie na przykład co-pilota w programowaniu. Został po prostu zmieniony model płatności. Zamiast modelu subskrypcji, dostępu do jakiegoś określonego planu, z którego możemy korzystać w ramach sztucznej inteligencji, zostały nałożone, został zmieniony model na model płacący za wykorzystanie konkretnych tokenów, gdzie rachunki na przykład z $200 miesięcznie wzrosły do 700-800. Także myślę, że w tym kierunku też będzie to szło i coraz mniej tego wykorzystania sztucznej inteligencji będzie dostępnych dla mniejszych firm. Myślę też dla większych przy takich kosztach i jednak większą rolę będzie odgrywał człowiek w tym procesie. Człowiek zawsze musi być w procesie, w każdym. Tutaj też fajnym przykładem jest ostatni atak na Instagrama, gdzie wiele kont było przejętych przez wprowadzenie właśnie sztucznej inteligencji do supportu. Wystarczyło napisać, że chcemy zmienić maila do danego konta. Bez żadnej weryfikacji sztuczna inteligencja, która obsługiwała czat, wysyłała nam na nowego maila kod weryfikacyjny i konta w taki sposób były przejmowane.
1: Powiedzmy, czy kod, który jest tworzony przez sztuczną inteligencję na etapie, patrząc na niego od zaplecza, różni się od tego ludzkiego? Bo kiedyś zrobiono taki eksperyment, że wygenerowano kilka książek przez AI, wymieszano je z napisanymi przez człowieka i dano do oceny czytelnikom i wszyscy bez wyjątku wskazali książki AI jako te gorsze, które się źle czyta. Te kody programowania też pozbawione ludzkiego pierwiastka można w jakiś sposób zobaczyć, że to robiła sztuczna inteligencja, a nie człowiek, który myśli wielowątkowo, a nie tak jak procesor jednowątkowo?
2: Tutaj zależy akurat od tego, jaki kontekst zadamy sztucznej inteligencji, od tego, czy sztuczna inteligencja zna nasz styl pisania kodu i od modelu, który wykorzystujemy, od długości jego też kontekstu, tokenów, które obsługuje. I tak naprawdę, jeżeli wyuczymy dany model pisania kodu w takim stylu, jak my piszemy, to on będzie spróbował to imitować. Oczywiście, jeżeli wyczerpie mu się wątek, on tak jakby resetuje sobie już to, co przed chwilą robił, lub minimalizuje kontekst, żeby wejść w kolejne rzeczy, łącząc poszczególne wątki. Przez co ten kod, myślę, zawsze będzie do wykrycia, który był napisany przez sztuczną inteligencję. Też można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień pojawiały się nowe modele sztucznej inteligencji, które są ukierunkowane już nie tylko na samo pisanie tekstu, obsługę graficzną, ale też na no właśnie ukierunkowane konkretnie na samo programowanie coraz bardziej. I no, te modele radzą sobie oczywiście coraz lepiej, ale nadal ten kod na 100% jest do rozróżnienia.
1: To rozróżnienie jest też mój rozmówca, bo to jest żywy człowiek, żeby Państwo nie myśleli, że to jakiś bot siedzi tutaj obok mnie. Były cudawianki, to co teraz posłuchają nasi słuchacze, bo nadszedł czas na drugą przerwę muzyczną.
2: W tym roku też obchodziliśmy 45-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. Kawałki z ostatniego koncertu były już w tym programie, także dzisiaj coś niestandardowego. Koncert muzyki bałkańskiej Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. Konkretnie kawałek Felipe Heasa.
1: Ja nie będę się chylił już do tego, żeby powtórzyć tą nazwę, więc zostawiam Państwa z tą muzyką, dobraną jakże do repertuaru muzycznego Michała, a po przerwie no, muszą się pojawić znowu tematy rolnicze, bo mnie to bardzo naprawdę intryguje.

0: reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama.
5: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Michałem Dudko. Michał, kiedyś, to już na początku rozmowy wybrzmiało, kiedyś rolnikowi wystarczył konik. Jak jeszcze dobrze był wykarmiony, to z powodzeniem jeden. Mniej dobrze wykarmione, to trzeba było dwa, żeby pociągnęły narzędzia rolnicze. Później pojawiły się ciągniki parowe, traktory parowe, później spalinowe. Teraz już się pojawiają elektryczne. Nie wiem, czy to dobry kierunek, ale takie są. To rolnictwo bardzo mocno się zmieniło. To jako bardzo młody człowiek nie pamiętasz tego archaicznego. Ja ledwo pamiętam właśnie te koniki, ale jeszcze pamiętam, jak dziadek orał koniem. Dzisiaj rolnik, który chce funkcjonować w świecie rolniczego biznesu, bo tak to już należy rozpatrywać, może być pół na pół z technologią, może się trzymać przy swoich trzydziestkach albo zetorach, czy tam sześćdziesiątkach i z tego żyć, czy dzisiaj, tak jak w wielu innych dziedzinach życia, technologia wygrywa i trzeba szanując tradycję oczywiście, iść w tą nowoczesność i z niej korzystać, żeby można się było utrzymać na rynku?
6: Tutaj to pytanie troszkę przekieruję może w inną stronę. To zależy, ile ziemi uprawiamy. Jeżeli uprawiamy do 15-20 hektarów, to myślę, że i ta 60 wystarczy z niewielkim parkiem maszynowym. No ale jeżeli ktoś chce tak naprawdę żyć tylko z rolnictwa, no to myślę, że na pewno musi korzystać z grantów, które są dostępne, nie wiem, Rozwój Małych Gospodarstw, Młody Rolnik, i inwestować w to gospodarstwo, żeby tak naprawdę przynosiło większe zyski. To jest zero-jedynkowe.
5: Telefon, leży tutaj obok nas telefon. Dzisiaj przeciętny pracownik administracji publicznej, mediów, pracownik biurowy bez tego narzędzia nie wyjdzie z domu, bo tutaj ma kalendarz, bo tutaj ma wszystkie ważne dla siebie informacje i aplikacje, które pomagają mu funkcjonować w codziennej pracy. Rolnik też już jest gościem albo panią, kobietą, bo dużo jest rolniczek, które tego typu urządzenia muszą ze sobą ciągle nosić. No, przyłożyłeś się trochę do tego, żeby bez tableta czy tam bez telefonu nie wsiadać do ciągnika.
6: Myślę, że coraz częściej ten telefon jednak gości na polu. Tutaj część rzeczy wymusza na nas, można powiedzieć, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niektórzy muszą dokumentować swoje działania, jeżeli chcą korzystać z danych na przykład ekoschematów. I zdjęcia muszą być geotagowane.
5: To jest, proszę Państwa, strażnik ogniska domowego w tle. Pilnuje Michała, żeby tutaj wszystko dobrze mówił.
6: Także to jest jedna z tych części, gdzie niektórzy po prostu muszą ten telefon ze sobą mieć. Inna rzecz to są właśnie aplikacje, które ułatwiają takie prace. I sam między innymi wykorzystywałem takie aplikacje do wyszukiwania środków ochrony roślin, które mogę wykorzystać na danego agrofaga lub dla danej uprawy. Używałem kalkulatorów internetowych do obliczenia na przykład normy wysiewu. Także myślę, że te aplikacje, te rozwiązania internetowe coraz częściej jednak uczestniczą w rolnictwie.
5: Słuchaj, bo możemy mówić o dwóch typach rolników. O rolnictwie świadomym, takim, które wie, że opryskiwanie w określonych godzinach jest szkodliwe dla pszczół, a one przecież sprawiają, że my możemy w ogóle na tej planecie żyć. To są rolnicy, którzy wiedzą, że narzędzia należy odpowiednio zakonserwować, żeby w przyszłym sezonie nam posłużyły. Mówię tu o pługach czy innych agregatach. I mówimy o rolnikach, którzy wyjeżdżają w pole z opryskami wtedy, kiedy po prostu rano wstaną i uznają, że nie strzyka ich w kościach, to mogą pojechać opryskiwać. Mówimy o rolnikach, którzy sprzęt po orce stawiają gdzieś tam za stodołą przysłowiową i to rdzewieje przez cały sezon i później smary i rdze się woruje gdzieś tam przy drodze, żeby oczyścić skiby. To są takie dwa światy. To rolnictwo, które dzisiaj jest kreowane trochę też przez agencje, eliminuje tych niedojrzałych, tych, którzy jeszcze wypalają ścierniska, bo tak dziadek ich uczył?
6: Wydaje mi się, że w tym momencie nie eliminuje i to jest spowodowane tym, że w przypadku mniejszych gospodarstw raczej rzadko się zdarza, że nastąpi jakaś kontrol. Musiałby ktoś tak naprawdę zadzwonić, że nie wiem, sąsiad pryska, a nie powinno się o tej godzinie pryskać, albo zadzwonić, że jest wypalana czy łąka, czy czasem zdarza się, że i uprawy. I wydaje mi się, że szybko to nie będzie wyeliminowane, chociaż pewne kroki są podejmowane, były projekty ustaw, na razie one są, były zawetowane i myślę, że w najbliższych kilku latach raczej ciężko byłoby, żeby takie gospodarstwo wyeliminować. One, można powiedzieć, też umierają śmiercią naturalną, bo często to są gospodarstwa prowadzone przez małe, już coraz częściej mniej rentowne gospodarstwa. Można powiedzieć, że tak jako hobby traktowane bardziej niż sposób na życie. I no, tych małych gospodarstw, które no, bo nie oszukuj się, zwykle w mniejszych gospodarstwach takie rzeczy się zdarzają. Większe gospodarstwa już raczej starają się, muszą tak naprawdę spełniać wszystkie normy i bezpieczeństwa i wszystkie zasady, które są nakładane na rolników prowadzących gospodarstwa. Także myślę, że to jest kwestia jeszcze co najmniej 10 lat.
5: Słuchaj, kiedy się rozmawia z rolnikami takimi tradycyjnymi, posiadającymi na swoim karku już nieco więcej wiosen niż ty, i padnie określenie Unia Europejska, to słyszymy całą wiązankę słów powszechnie uznanych za niecenzuralne, że durna Unia wymyśla durne przepisy, durne wymogi itd., itd. W wielu przypadkach, jak z kontrowersyjną kiedyś krzywizną banana i ogórka, można się zgodzić i w 100% nawet. O tyle z wieloma rzeczami można dyskutować. Ty powiedziałeś o tym, że kiedy dojrzewała w tobie decyzja o tym, żeby zostać rolnikiem, wsiąkłeś w tą papierologię, to faktycznie te unijne przepisy są tak wyżyłowane, żeby, tu cytat z jednego ze starszych rolników z naszego terenu, żeby zabić małych gospodarzy i tylko żeby ci najwięksi mogli zostać na rynku?
6: Tutaj myślę, że to jest temat rzeka. Są plusy i minusy tak naprawdę tego, że jesteśmy w Unii i z tego, co Unia na nas nakłada. I tak jak wszędzie jest, nikt za darmo pieniędzy nie daje. Także jeżeli ktoś chce większe jakieś dotacje uzyskać na prowadzenie gospodarstwa, to musi podejmować się kolejnych nowych aktywności. I jeżeli nie chce, to nie musi. Oczywiście są nakładane różne obostrzenia, które w tym momencie często małych gospodarstw nie dotyczą. No i wydaje mi się, że kurczę, no to jest naprawdę długi temat. Temat rzeka i tutaj ilość plusów i minusów można byłoby wymieniać dosłownie godzinami i dnia by zabrakło.
5: Dyplomata jeszcze, proszę Państwa, z tego Michała. No ale okej. Co Cię skłoniło do napisania aplikacji? Bo nie jestem rolnikiem, nie znam się na tym za bardzo, ale wiem, że te duże, nowoczesne kombajny, ciągniki, czy nawet opryskiwacze samobieżne, które nie są podczepiane do ciągnika, tylko same jeżdżą, mają GPS-a, mają hydraulikę, która eliminuje wręcz konieczność trzymania kierownicy, bo ciągnik, kombajn czy cokolwiek innego samo jedzie i wie, gdzie ma dojechać i gdzie zakręcić. I robi to precyzyjniej czasami niż człowiek, bo człowiek może się gdzieś na chwilę zdekoncentrować, więc to jest. Można było po prostu po to sięgnąć. Widziałeś w tym wiele niedoskonałości, czy po prostu widziałeś w tym kapitalistyczną żądzę zysku i koszt kupienia takiego systemu dziś funkcjonującego w dużych firmach produkujących ciągniki czy sprzęt rolniczy jest tak horrendalnie wysoki, że postanowiłeś typowo po polsku, co ja nie dam rady, potrzymaj mi szklankę herbaty, kobieto, a ja to zrobię.
6: No rzeczywiście te systemy są przede wszystkim drogie. Jeżeli miałbym zamiar kupić taki system, to oczywiście kupiłbym go od razu z autoprowadzeniem. No ale w przypadku takich gospodarstw, które, no tak jak na przykład u nas, operujemy na starszych maszynach, często wymagają remontów, jednak wolę te środki przeznaczyć na konserwację, na naprawę sprzętu, niż na zakładanie takiej nawigacji z autoprowadzeniem do ciągnika. I tutaj akurat korzystałem z innych aplikacji, które były dostępne na sklepie Play, ale one nie miały sporej części funkcji. Jedna aplikacja miała więcej funkcji, to z kolei w niej nawigacja działała kiepsko. Inna aplikacja miała dobrą nawigację, ale już był problem z zidentyfikowaniem tych przejazdów, co to było. No jeżeli kilka miesięcy później na przykład zaglądałem do tej aplikacji, to tego przejazdu mogłem nie być w stanie zidentyfikować. A tutaj mam nadzieję, że tak jest. Ta nawigacja działa dosyć dobrze w Fieldmasterze. Dokumentacja ma bardzo dużo automatyzacji, czyli podpowiada fazy rozwojowe rośliny w momencie, kiedy wykonywaliśmy zabieg. Zapisuje od razu dane pogodowe, dane dotyczące wykonania zabiegu, czyli data, godzina, wiatr. I tak naprawdę musimy tam uzupełnić sami szczątkowe informacje, dzięki czemu mamy zarówno i przejazdy, pomoc w przejazdach, w prowadzeniu po na przykład liniach AB, po krzywych. Ostatnio doszła też w aktualizacji możliwość wyświetlania granic działek z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dodałem też funkcję wspierania zawracania na polu, czyli tak zwanych nawrotek. To już nie jest konkretnie do opryskiwaczy, ale jeżeli na przykład wykonujemy zabieg jakimś agregatem, bronami, możemy sobie wyświetlać na żywo na podglądzie trasę, którą możemy sobie tak jakby zaokrąglić, żeby nie dojeżdżać do końca, cofać, podnosić sprzęt i tak dalej, żeby zaoszczędzić po prostu czas i paliwo.
5: No właśnie, paliwo to jest przecież dość istotny element życia rolnika. Bierzemy sobie, ja mam ogromny sentyment do 30 i 60. Pierwszy raz w życiu na ciągniku jechałem, ciągnikiem jechałem właśnie 60, jeszcze w podstawówce. Czyli każdy rolnik, który posiada taką zachowaną, kolekcjonerską już można powiedzieć, 60-teczkę, albo nawet wyprodukowany w Sojuzie ciągniczek chłodzony powietrzem, nie będę mówił teraz nazwy tego ciągnika, wszyscy rolnicy wiedzą, o co chodzi, bo zawsze się mylę, jak wypowiadam tą nazwę, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czyli posiadasz takiego sprzętu i na przykład pługa dwuskibowego, takiego jak kiedyś u dziadka stał pod stodołą, i telefonem komórkowym, niekoniecznie najnowszej generacji, jest w stanie precyzyjnie prowadzić linię orki przez całe pole, które ma na przykład, nie wiem, 600 metrów długości?
6: Z tą aplikacją, czy...
5: No właśnie z tą aplikacją.
6: No myślę, że tak. No tutaj tak naprawdę kierowca kontroluje przejazd, kontroluje to, czy jedzie precyzyjnie. Aplikacja w przypadku pługa akurat ta dokładność jest łatwiejsza do zachowania, bo widzimy, co zostało wykonane za nami, jedziemy już tą kolejną, która została wykonana przy poprzednim przejeździe.
5: No ale pierwszy przejazd jest istotny w takiej sytuacji.
6: No to taka aplikacja na pewno pomoże mu w przypadku takiego zwykłego pługa wyznaczyć miejsce, w którym najlepiej będzie rozpocząć orkę. Ale też jeżeli chodzi o te 60-tki, one są też wykorzystywane nadal w dużych gospodarstwach jako właśnie taki ciągnik konkretnie do oprysków. Także myślę, że do każdego modelu ciągnika, do każdego modelu sprzętu taka aplikacja może się przydać tak naprawdę w zależności od fantazji i wyobraźni użytkownika.
5: I wracamy teraz do Michała, programisty informatyka. Nie boisz się trochę, że twoja aplikacja będzie gdzieś tam przez algorytmy informatyczne spychana do undergroundu, żeby nie zabierała miejsce tym aplikacjom, które tworzyły molochy informatyczne?
6: No właśnie nad tym cały czas pracuję. Tutaj wchodzi zagadnienie ASO, Optimization i SEO, czyli wyświetlanie w wyszukiwarce. Tak naprawdę konkurencja nigdy nie śpi, trzeba cały czas działać w tym zakresie, żeby te wyświetlenia cały czas były. Jeżeli chodzi o sklep Play i ilość pobrań, to codziennie odnotowuję od 20 kilku do kilkudziesięciu pobrań, także aplikacja cały czas się, można powiedzieć, sama też od tych instalacji pozycjonuje. I dosłownie 3-4 dni temu, po wyszukaniu frazy nawigacja polowa, dopiero zaczęła się wyświetlać w sklepie Play. Także jeszcze, myślę, daleka droga, ale no, trzeba nad tym pracować cały czas.
5: W świecie informatyki bardzo ważny jest element testów. Jak rozumiem, przetestowałeś to na własnym ogródku, mówiąc kolokwialnie, bo na własnym polu. Ale też istotnie jest tak zwany feedback. Otrzymujesz od użytkowników informacje o tej aplikacji, jak oni ją wykorzystują, do czego oni ją wykorzystują i w którą stronę powinieneś ją prowadzić, żeby była jeszcze bardziej optymalna dla polskiego małego rolnika?
6: Tutaj jeszcze w fazie testów, zanim była gotowa wersja taka publiczna, między innymi testowali aplikacje rolnicy, którzy korzystali wcześniej z innych aplikacji nawigacyjnych na telefon. I pierwszym takim najważniejszym w tej kwestii czynnikiem było to, że aplikacja jest dokładniejsza od innych dostępnych aplikacji na rynku, jeżeli chodzi o przejazdy, jeżeli chodzi o prostotę obsługi. Też mówili, że tutaj jest wszystko bardziej intuicyjne, bo tak naprawdę po dodaniu pola nie musimy nic konfigurować. Aplikacja sama też wyświetla komunikat, że wjeżdżamy na dane pole. Od razu jednym guzikiem możemy rozpocząć nawigację na danym polu, także tutaj postarałem się o to, żeby ułatwić tą pracę i żeby było tego klikania tak naprawdę jak najmniej, żeby większość rzeczy działa się automatycznie. Jeszcze jakbyśmy wrócili do pytania jeszcze raz.
5: Nie wrócimy, pójdziemy do kolejnego pytania. Wyobraź sobie takie drzwi przed tobą. Muzyka, programowanie, praca w polu. Czy inna droga, którą mógłbyś dzisiaj wybrać? Które drzwi byś otworzył? Na następne, powiedzmy, 10-15 lat.
6: Mam do wyboru jedno, czy...
5: Zacznijmy od jednego.
6: Od jednego. No to myślę, że rolnictwo byłoby tymi pierwszymi drzwiami. Drugimi byłoby... Drugie właśnie to jest trudne, bo aktualnie to wygląda tak, że rano mogę sobie wstać, popisać trochę kodu, porobić te takie wszystkie programistyczne rzeczy. Po południu mogę jechać, zagrać jakiś koncert z zespołem ludowym, a wieczorem wrócę i mogę jeszcze wykonać na przykład oprysk na rzepak. Także aktualnie staram się... I taki właśnie był pierwotny cel tego zostania w hełmie, żeby móc połączyć to rolnictwo z programowaniem i w pewnym stopniu próbować te dwie drogi rozwijać jako główne. Muzyka jest codziennie w moim życiu, bo czy jadę samochodem, czy programuję, chociaż wtedy staram się tej muzyki tak nie słuchać, żeby nie rozdrażniać umysłu. Ale jednak jest cały czas i te próby dosłownie w każdym tygodniu też się odbywają, także myślę, że te wszystkie drzwi trzeba otworzyć naraz.
5: Gdyby jakiś młody człowiek się miał wątpliwości, czy zostać na ojcowiźnie i uprawiać rolę, powiedziałbyś mu: nie zastanawiaj się, tylko idź w to?
6: Jeżeli lubi to robić, to myślę, że jemu nawet nie trzeba tego mówić. Jeżeli nie lubi tego robić, to myślę, że warto byłoby, żeby sobie też to przekalkulował. Tutaj też jest kwestia tego, jakie są relacje, jak stosunek do pracy w takim gospodarstwie. Jeżeli jest to takie bardziej bezkonfliktowe, lub całkowicie bezkonfliktowe, to myślę, że nie ma co się zastanawiać, tylko iść w to. Jeżeli to lubimy, jeżeli ktoś konkretnie nie widzi siebie jako rolnika, no to myślę, że też z niewolnika nie ma pracownika.
5: Proszę Państwa, tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem kończymy spotkanie z Michałem Dudką, rolnikiem, muzykiem, skrzypkiem. I zostawiam Państwa z tym pięknym czerwcowym popołudniem i powietrzem, które tutaj nam towarzyszyło, bo nagrywamy tą audycję na zewnątrz. To pewnie też Państwo słyszą w postaci pięknego ćwierkania wszelkiego ptactwa, które tutaj nas otacza. Michał Dudko, gratuluję i życzę dalszych sukcesów na każdej płaszczyźnie, w tych każdych drzwiach, które przed chwilą przed nami otwieraliście.
6: Dziękuję za możliwość wystąpienia, za podzielenie się swoją historią i możliwość uczestniczenia w tym programie.
2: Był audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję i zapraszam.
7: Donald Trump ogłosił właśnie, że porozumiał się z Iranem. Już 20 kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Grecy zostali oficjalnie uznani za 10. mniejszość narodową w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane, oświadczył Donald Trump. Prezydent USA dodał, że odwołał właśnie zaplanowane na dziś ataki na Iran. Wkrótce mają być podane data i miejsce podpisania porozumienia. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Naukowcy wyliczają, że ostatnie miesiące i lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
8: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
7: Skutki możemy odczuć już tego lata, ma być gorące i burzowe. Około 20 kandydatów może wystartować w wyborach prezydenckich w Krakowie. Lista wydłuża się każdego dnia. Politycy żartują nawet, że jak tak dalej pójdzie, to nazwiska startujących nie zmieszczą się na jednej kartce papieru. Maciej Kluczka.
9: Swoich kandydatów wystawiają niemal wszystkie partie zasiadające w Sejmie. O wystawieniu Rafała Komarewicza myśli klub Centrum, a do startu przymierza się też poseł Paweł Ślis.
10: Brzmi jak mieszkaniec Krakowa, który rozumie bolączki Krakowa, który kocha Kraków.
9: Swojego kandydata wystawiła już Konfederacja i Lewica, ale również ruchy miejskie mają swoich kandydatów.
10: Na tą chwilę jest chyba 18 zapowiadanych, 16 oficjalnie zgłoszonych. Tak, oczywiście jest i moja kandydatura wymieniana. Długa, długa lista.
9: PiS reprezentuje radny Michał Drewnicki. Przypomina poseł PiSu Łukasz Kmita.
11: Ja jestem bardzo zadowolony. Czym więcej słabych kandydatów na rynku, tym szanse na to, żeby Michał Drewnicki był w drugiej turze, wzrastają.
9: Wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu.
7: Historyczne odkrycie w Wielkopolsce. XI-wieczny miecz został przypadkiem odnaleziony w rzece Warcie we Wronkach przez jednego z mieszkańców. Przedmiot trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Niespełna metrowy miecz zachował się w całości. Od czubka po głowicę pokrywa go korozja i rzeczny szlam, dlatego przechowywany jest w specjalnych warunkach, mówi kierownik muzeum Daria Wajdeman-Waszyńska.
12: Miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, także w taki sposób nie ulegnie żadnemu zniszczeniu.
7: W takich warunkach miecz czeka na konserwację, po której prawdopodobnie będzie można ustalić, gdzie został wykuty. Grecy zostali 10. mniejszością narodową w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Grecka diaspora zabiegała o to od lat. W Polsce żyje od 5 do 6 tysięcy osób pochodzenia greckiego. Najwięcej w zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, ale spora grupa Greków osiedliła się też w Trójmieście. Liczymy przede wszystkim na wsparcie instytucjonalne dotyczące kultury i edukacji. Chcemy pokazać szerszemu społeczeństwu naszą tradycję, muzykę, tańce i kuchnię, mówi Ekaterinie Ewangelum, przewodnicząca Stowarzyszenia Greckiej Diaspory w Polsce. Tegoroczne lato ma być gorące i burzowe. Na razie czerwiec jest po prostu burzowy. Gorąco nie będzie w tym tygodniu, do 20 stopni. Jutro właśnie od 17 do 20 wszędzie ma padać, ale w większości kraju zobaczymy też trochę słońca.
13: Bonton Radio.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama. Bon.

0: Wieczorna Rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.
1: Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do wyrabiania karty EKUS. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie z kasy państwa. To bony senioralne. Sejm właśnie przyjął ustawę w tej sprawie. Bony mają przysługiwać osobom w wieku co najmniej 65 lat, których dochód nie przekracza średnio miesięcznie 3410 zł. Ta kwota będzie co roku aktualizowana. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ-u. Można je też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę EKUS przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
2: Zapraszamy po karty nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
1: Wyrobienie karty jest bezpłatne. Ustawa metropolitalna dla Pomorza czeka już tylko na podpis prezydenta. Przyjął ją parlament. Dokument ma ogromne znaczenie dla kilkudziesięciu pomorskich samorządów z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem na czele. Paweł Radzewicz.
3: Przyjęty przez parlament projekt ustawy przygotowało 61 pomorskich samorządów. Pozwoli on na współpracę na zupełnie nowym poziomie, mówi szefowa Rady Obszaru Metropolitalnego i prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
4: Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej.
3: Ten krok będzie możliwy, gdy ustawę metropolitalną podpisze prezydent. Warto zauważyć, że polityczne zaplecze prezydenta, czyli parlamentarzyści PiS, nawet ci z Pomorza głosowali przeciwko ustawie metropolitalnej. Na decyzję prezydent ma 21 dni.
1: Dzisiaj po Krakowie harcował lajkonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec na sztucznym doczepionym koniku, przemierza miasto ze swoim orszakiem, rozdaje cukierki i uderza przechodniów buławą. Byliśmy tam z mikrofonem.
5: Podoba wam się ten lajkonik?
6: Tak, tak. Sypie cukierkami i uderzaj.
7: Uderzy, to będzie mieć szczęście.
5: Myślę, że do 21:30-45. Także będzie grubo.
1: Po południu lajkonik na rynku głównym odebrał symboliczny haracz od władz miasta. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Ukraina zaskarżyła to, że Kreml organizuje turnieje szachowe na okupowanych terytoriach. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 swój drugi mecz Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni wygrali z Kubą 3-0, a jutro drużyna Nikoli Grbicza zagra o 14 z Japonią. Jutro od 17 do 20 stopni w całej Polsce może padać, choć jest też szansa na przejaśnienia. Sobota też deszczowa, z temperaturą około 20 stopni i w niedzielę podobnie, choć trochę chłodniej, bliżej 15.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: 104,9 Bon Ton Radio.
1: Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki